0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: 26-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego został zatrzymany po interwencji w jednym z marketów spożywczych w Wejherowie. Pracownicy ujęli go po kradzieży towaru za ponad 500 zł. Policjanci otrzymali zgłoszenie interwencyjne z jednego z marketów spożywczych w Wejherowie. Z przekazanych informacji wynikało, że pracownicy sklepu ujęli mężczyznę podejrzanego o kradzież towaru. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji, funkcjonariusze przeprowadzili czynności wyjaśniające zdarzenie. Jak ustalił ujęty mężczyzna, to 26-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego, który miał dokonać kradzieży mienia o wartości przekraczającej 500 zł. Podczas legitymowania i rozmowy policjanci ustalili, że był on wcześniej notowany za przestępstwa przeciwko mieniu, czyli kradzieże i włamania, a także był notowany za posiadanie środków odurzających. W trakcie dalszych czynności okazało się, że 26-latek miał przy sobie niewielką ilość amfetaminy. Znaleziona substancja została zabezpieczona do dalszych badań, a mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza przetarg na inwestycję realizowaną na podobszarze rewitalizacji Meksyk na Chylonii. Chodzi o budowę węzła integracyjnego Gdynia-Chylonia. Przetarg na budowę przy węźle przesiadkowym jest kontynuacją działań rozpoczętych w ramach realizacji gminnego programu rewitalizacji 2017-2026, składających się na poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie osiedla. Inwestycja przy węźle integracyjnym Gdynia-Chylonia ma poprawić komfort korzystania z komunikacji miejskiej i kolei, a także zwiększyć dostępność przestrzeni dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. W ramach prac przebudowane zostanie zejście do tunelu prowadzącego na perony kolejowe od strony ulicy Meksykańskiej. Powstaną nowe schody i pochylnia dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Wyłoniony wykonawca zrealizuje również nowy przystanek, peron autobusowy wraz z zadaszeniem oraz dojściem do tunelu. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Infrastruktura Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni, współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat-Środowisko 2021-2027. Oferty można składać do 19 czerwca. Zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę przyszłego roku. W hali sportowej przy powiatowym zespole szkół nr 1 imienia Książąt Pomorskich w Rumi zakończyła się modernizacja. Prace objęły zarówno infrastrukturę sportową, jak i zaplecze socjalne. Zakres prac obejmował nie tylko modernizację samej hali, ale również zaplecza technicznego i dydaktycznego. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu samorządu powiatu wejherowskiego.
2: Bardzo się cieszę, że już młodzież może korzystać z tego obiektu, że też trenerzy mogą korzystać, czy WF-iści też mają swoje nowe pomieszczenie. Przede wszystkim to jest remont szatni, bo już w fatalnym stanie były te szatnie, zostały wyremontowane. Kantorek dla nauczycieli, parkiet jest zupełnie odnowiony i przyczepy, jeśli chodzi o słupy do siatkówki. Mamy oczywiście tutaj termomodernizację, obok jest ścianka wspinaczkowa, która już też służy. Mamy przede wszystkim kantorki dodatkowe i salę fitness, dodatkowa stolarka okienna, rolety. Myślę, że tutaj pani dyrektor, nauczyciele są zadowoleni z tego, co słyszę, to nawet bardzo.
1: Mówi starosta powiatu wejherowskiego Marcin Kaczmarek. Jak podkreśla dyrekcja szkoły,

0: powstałe zmiany znacząco podniosły komfort korzystania z hali przez uczniów i nauczycieli.
1: Wczoraj chodziliśmy na Dzień Dziecka, to był taki też nasz szkolny piknik, taka troszeczkę jakby już historia naszej szkoły. Między innymi mówiliśmy o właśnie nowo wyremontowanym obiekcie sportowym, który zyskał całkowicie nowy blask. I to rzeczywiście, można powiedzieć, że to taki prezent dla naszej młodzieży, bo wszystko to, co robimy w naszej szkole, to dlatego, żeby poprawił się komfort przede wszystkim nauki naszej młodzieży.
0: Tłumaczy dyrektor powiatowego zespołu szkół nr 1 imienia Książąt Pomorskich w Rumi Lucyna Pękowska. Modernizacja ma na celu nie tylko poprawę warunków sportowych, ale również zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz dostosowanie go do współczesnych standardów użytkowych. Zdjęcia zmodernizowanego obiektu znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni przebywający w czasie wolnym od służby ujął nietrzeźwego kierowcę. 33-letni obywatel Gruzji był również poszukiwany przez sąd w Gdyni celem odbycia kary pozbawienia wolności za kradzieże. Funkcjonariusz przebywający w czasie wolnym, czekając przed sklepem, zwrócił uwagę na kierowcę samochodu marki Opel. Mężczyzna po wyjściu z pojazdu zachowywał się w sposób wskazujący na stan nietrzeźwości. Miał problemy z utrzymaniem równowagi oraz chwiał się podczas poruszania. Następnie wrócił do samochodu, zajął miejsce za kierownicą i uruchomił silnik. Policjant, podejrzewając, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu, podjął interwencję. O zdarzeniu został poinformowany oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, który skierował na miejsce patrol ruchu drogowego. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że 33-letni obywatel Gruzji miał 0,5 promila alkoholu w organizmie. Podczas dalszych czynności mundurowi ustalili również, że mężczyzna jest osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności za kradzieże. Pufy, hamaki, a może zielony kącik czytelniczy. Gdyńskie szkoły mogą otrzymać środki na stworzenie lub rozbudowę stref relaksu. Miasto przeznaczy do 5000 zł dla każdej placówki, która zgłosi się do programu. Co ważne, to uczniowie wskażą, czego potrzebują najbardziej. Środki będzie można przeznaczyć m.in. na zakup puf, worków sako, hamaków, siedzisk typu kokon czy wygodnych foteli. Możliwe będzie również wyposażenie przestrzeni w mobilne przegrody, dywany, panele akustyczne, rośliny, lampy lub inne elementy sprzyjające odpoczynkowi i wyciszeniu. Warunkiem uczestnictwa w programie jest przeprowadzenie procesu w sposób przejrzysty i dostępny dla całej społeczności uczniowskiej. Dokumenty można składać do 30 września na adres działaniaedukacyjne@gdynia.pl. W Gdyni miejsce miało spotkanie energetyków gminnych. Udział w nim wzięli przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych, środowiska naukowego oraz branży energetycznej. Program spotkania objął zagadnienia, z którymi energetycy gminni mierzą się na co dzień. Mowa była tutaj o pozyskiwaniu środków na inwestycje i magazynowanie energii przez audyty energetyczne dla mieszkańców, rozwój spółdzielni energetycznych i obywatelskich społeczności energetycznych, aż po wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz wdrażanie nowych obowiązków wynikających ze zmieniających się przepisów. Rozmowy dotyczyły także nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej oraz obowiązków, które będą realizować instytucje publiczne w najbliższych latach. Gdynia przedstawiła także założenia Centrum Samorządowej Transformacji Energetycznej oraz showroomu w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia. Inicjatywa ma wspierać samorządy w dostępie do wiedzy, nowoczesnych technologii i sprawdzonych rozwiązań związanych z transformacją energetyczną. Choć do wakacji zostało jeszcze trochę czasu, to przygotowania już trwają. Urząd Miasta Wejherowo poinformował o udzieleniu wsparcia finansowego dla zadań publicznych. 10 tysięcy złotych trafi do Zgromadzenia Sióstr Albertynek posługujących ubogim Dom Zakonny w Wejherowie. Środki posłużą na organizację akcji Lato 2026. Więcej informacji na ten temat przeczytacie na stronie wejherowo.pl.
2: Wydarzyło się na Nordzie.
3: Yeah.

0: 1 czerwca w Gnieminie zrobiło się bardzo kolorowo. O tym już za chwilę powiemy Wam także o rowerowych zmaganiach Słupska oraz usłyszycie o dofinansowaniu na budowę drogi rowerowej w Lęborku. Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W Gniewinie świętowano Dzień Dziecka. Z tej okazji nie zabrakło licznych atrakcji dla najmłodszych, które przygotowane zostały przez Centrum Kultury i Bibliotekę w Gniewinie. Poniedziałek w Centrum Kultury w Gniewinie był niezwykle kolorowy. To tam zaproszono najmłodszych mieszkańców gminy na ich święto, czyli na moc atrakcji z okazji Dnia Dziecka.
1: Między innymi też warsztaty malowania poduszek i koszulek, poczęstunek przygotowany przez koło gospodyń wiejskich w Rybnie, dmuchańce, sołectwo, gniewino, wata cukrowa, popcorn. Mamy też wolne książki, mogą sobie dzieci pobrać książeczki. Różne konkurencje, myślę, że dużo atrakcji od godziny 14 do 18 tutaj dzieciaczki mile widziane.
0: Mówi wójt gminy Gniewino Violetta Majer-Schreder. A i to jeszcze nie wszystko, co w ten dzień, ale także w inne dni z okazji Dnia Dziecka przygotowano w gminie Gniewino.
2: Dzisiaj już wieczorem 18 spotkanie z magikiem, że tak powiem, odleci, będą na pewno zaskoczone tą magią, sztuczkami, ale wiem, że też tam jest taka niespodzianka dla nich, jak, że spróbują same coś wyczarować, może tego królika z kapelusza wyciągną, zobaczymy, przekonamy sami, a poza tym jeszcze praktycznie w czerwcu, w połowie czerwca mamy spektakle teatralne, które będą w domach słowackich się odbywały. Już zapraszamy na stronę Centrum Kultury, jak i gminy, tam są szczegóły, ale to jest o Marysi Gąskach i Krasnoludkach, tak zdradzę, więc zapraszam serdecznie wszystkie dzieciaki na te spektakle teatralne do domów sołeckich.
0: Opowiada dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie Waldemar Szczypior. Dzień Dziecka był podsumowaniem całego weekendu pełnego atrakcji w gminie Gniewino. Warto więc być na bieżąco i śledzić media społecznościowe gminy oraz Centrum Kultury. Lęborg otrzyma unijne dofinansowanie na budowę nowej drogi rowerowej w Alei Wolności. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych oraz uzupełnić istniejącą sieć tras rowerowych w mieście. Projekt zakłada budowę wydzielonej drogi rowerowej w ciągu Alei Wolności i ulicy Orzeszkowej o łącznej długości blisko 473 metrów. W ramach inwestycji powstaną także przejazdy dla rowerzystów, nowy chodnik po północnej stronie jezdni oraz bezpieczne przejście dla pieszych wyposażone w azyle. Przebudowane zostaną również okoliczne skrzyżowania, w tym skrzyżowanie Alei Wolności z ulicą Orzeszkowej, które ma zyskać wyniesioną konstrukcję poprawiającą bezpieczeństwo uczestników ruchu. Prace obejmują także modernizację oświetlenia ulicznego, dzięki czemu przejścia i przejazdy będą lepiej widoczne po zmroku. Inwestycje ma służyć mieszkańcom korzystającym z roweru jako środka transportu, uczniom okolicznych szkół, pieszym oraz turystom odwiedzającym region. Wartość projektu wynosi 2 miliony 180 tysięcy złotych, z czego ponad 1 400 tysięcy stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027. Według założeń z nowej infrastruktury będzie korzystać około 8 tysięcy osób rocznie. Samorząd podkreśla, że przedsięwzięcie ma wspierać rozwój transportu niskoemisyjnego i poprawiać bezpieczeństwo na jednym z ważniejszych ciągów komunikacyjnych miasta. Słupsk już po raz szósty chce zostać rowerową stolicą Polski. Miasto zachęca mieszkańców do udziału w akcji. Jak wyjaśnia Katarzyna Guzewska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Słupskiego Magistratu, aby dołączyć do rywalizacji, wystarczy pobrać na telefon aplikację Aktywne Miasta i rejestrować przejechane kilometry.
3: I skutecznie zbierać kilometry dla miasta Słupska. My także ufundowaliśmy jako organizator lokalny nagrody dla naszych uczestników. Jak co roku są to nagrody

0: indywidualne z podziałem oczywiście na kobiety i mężczyzn, ale także grupy zorganizowane i szkoły.
1: Jak dodaje Katarzyna Guzewska, miasto ufundowało nagrody dla osób, które wezmą udział w akcji.
0: Dla zwycięskiej szkoły mamy przygotowane 1000 zł. Dla indywidualnej rywalizacji nagrody także myślę, że zachęcające, bo bony o wartości od pierwszego miejsca 1000 zł, 700 zł i 500 zł. Więc zachęcam, kręćmy kilometry dla miasta.
1: Kilometry dla Słupska można zbierać przez cały czerwiec w drodze do pracy, szkoły oraz podczas innych przejazdów rowerowych. Słupsk jest jednym z 250 samorządów w Polsce, które przystąpiły do akcji Rowerowa Stolica Polski. W ubiegłym roku miasto zajęło 41 miejsce. Jest to najwyższy wynik osiągnięty przez Słupsk w historii udziału w rywalizacji. Celem akcji jest promocja aktywności fizycznej oraz zachęcanie mieszkańców do wspólnej rywalizacji.

Wschód słońca dzisiaj mieliśmy około godziny 4:13. Jak pogodowo dzień będzie się prezentował, cały czas naprawdę gorąco, choć odrobinę jakby chłodniej niż jeszcze wczoraj czy przedwczoraj. Dziś 17 stopni będziemy mieli w Wejherowie, Redzie, Rumi. Podobne także temperatury Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gdyni, Pusku, Kosakowie, czy też Pasie Nadmorskim, Dębki, Władysławowo, Ełbałuska. Jest bardzo duża szansa na to, że nam dzisiaj popada, taka nawet na 90%, więc coś od deszczu ze sobą

Reklama. Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol.

0: Opol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450.

0: 0501. Chopin Medica.
1: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Reklama.
3: Ukraiński prezydent w liście otwartym do Putina proponuje koniec wojny. Premier Tusk zapowiada wielki marsz patriotów i budowę nowego pomnika. Uniwersytet Jagielloński zmieni zasady rekrutacji na kierunek lekarski. Będzie wymagał mniej przedmiotów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy opublikował wieczorem list, jaki napisał do prezydenta Rosji. Włodimir Załański zaproponował w nim Władimirowi Putinowi zakończenie wojny. Wojna w końcu przestaje podobać się Rosjanom, ocenił w nim Załański. Zaproponował też Putinowi spotkanie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa zna treść listu Załańskiego, a Putin zostanie o nim poinformowany w późniejszym czasie. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pokorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówi profesor Jerzy Swagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
4: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
3: W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasów i nieużytków. Za rok, 4 czerwca, w rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów odbędzie się w Warszawie wielki marsz patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Dodał, że jego uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego, którym miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego, a do honorowego Komitetu Budowy Pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. U brzegów greckiej Krety wyłowiono z wody 242 migrantów. To wynik 5 operacji prowadzonych w ciągu jednego dnia na Morzu Śródziemnym. Jak przekazały władze w Atenach, w ostatnich tygodniach daje się zaobserwować ponowny wzrost liczby migrantów, którzy próbują przedostać się na terytorium Grecji. Uratowanych przewieziono do 3 różnych portów w południowej części Krety. Trwa długi czerwcowy weekend i policyjna akcja na drogach. Mundurowi są m.in. przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na trasy wyjechały też radiowozy grupy Speed, zapowiadał komisarz Adam Dębliński z łódzkiej policji.
5: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
3: Policyjna akcja potrwa do poniedziałku. Zmianę zasad rekrutacji na kierunek lekarski zapowiedział Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Ma być łatwiej. Dotychczas wymagał on od maturzystów 3 przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym: matematyki, biologii i chemii. Za rok, czyli od roku akademickiego 2027-8, wynik z matematyki nie będzie wymagany. Uczelnia tłumaczy zmianę tym, że w obecnej rekrutacji traci wielu zdolnych i potencjalnie dobrych studentów, ponieważ większość uczelni medycznych bierze pod uwagę tylko 2 rozszerzenia. A według pracowników Wydziału Lekarskiego to biologia i chemia mają większe znaczenie niż matematyka na studiach medycznych.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Reda ponownie wypełni się muzycznymi emocjami, rodzinną atmosferą i sportową rywalizacją. Już niedługo odbędą się Dni Redy 2026. Obchody rozpoczną się w piątek 12 czerwca o godzinie 12 w Fabryce Kultury uroczystą sesją Rady Miejskiej. Podczas wydarzenia wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia dla osób zasłużonych, tych, którzy swoją działalnością i pracą tworzą tożsamość Redy. O godzinie 14 na terenie Mosir przy ulicy Łąkowej 59 wystartuje strefa dla dzieci, a tam między innymi dmuchańce i stoiska z lubianymi przez najmłodszych atrakcjami. Wieczorem 13 czerwca centrum wydarzeń stanie się scena koncertowa. O 18 przed publicznością wystąpi La Via Voice prowadzony przez Weronika Korthas. O 18.45 uczestnicy wydarzenia będą mogli usłyszeć Emo, czyli duet muzyczny prezentujący nowoczesny pop, elektronikę i emocjonalne teksty. Legenda polskiej sceny rockowej, zespół Kobranocka, wystąpi dla uczestników o 20.15. Gwiazdą wieczoru będzie z kolei Oscar Sims. Pełen program imprezy znajdziecie na stronie miasto.reda.pl. W Łebie zaczęły obowiązywać nowe zasady i stawki w strefach

0: płatnego parkowania, które obejmują zarówno strefę płatnego parkowania, jak i śródmiejską strefę płatnego parkowania. Zmiany obowiązują w sezonie letnim i dotyczą kierowców pozostawiających samochody w popularnych rejonach miasta, w tym w pobliżu centrum i terenów nadmorskich. Część opłat wzrosła, co wywołało szeroką dyskusję wśród mieszkańców i turystów. W strefie płatnego parkowania stawki za parkowanie wzrosły średnio o około 50%. Za całodniowy postój kierowcy zapłacą 50 zł, a opłaty obowiązują w godzinach od 8 do 22. W weekendy i dni ustawowo wolno od pracy parkowanie w tej strefie jest bezpłatne. Z kolei w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania obejmującej rejony bliżej morza ceny są wyższe i sięgają 80 zł za dobę. Tam opłaty obowiązują codziennie od 1 czerwca do 15 września bez wyjątków weekendowych. Władze miasta podkreślają, że zmiany mają na celu uporządkowanie ruchu w najbardziej zatłoczonych częściach Łeby i zwiększenie rotacji miejsc parkingowych. Dla mieszkańców przygotowano abonament roczny w wysokości 250 zł, który uprawnia do parkowania w obu strefach. Kierowcy bez ważnego biletu muszą liczyć się z opłatą dodatkową wynoszącą 400 zł. 8 czerwca rozpocznie się budowa ulicy Gdyńskiej na ostatnim brakującym odcinku. Jak zapowiada zastępca dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Adam Franczak, wschodnia część miasta zyska kolejne nowe drogi.
1: Kolejnym elementem jest budowa ulicy Inwestycyjnej. Jest to połączenie, którego tam akurat brakuje obecnie, czyli od ulicy Gdyńskiej w kierunku obecnie już zrealizowanej ulicy Inwestycyjnej oraz rozbudowy na tym terenie istniejących pasów drogowych.
0: Ponadto przebudowane zostanie skrzyżowanie ulicy Bohaterów Westerplatte Europejskiej.
1: Tam powstanie sygnalizacja świetlna oraz przejście dla pieszych. I kolejnym zakresem jest rozbudowa ulicy Europejskiej. Jest to odcinek od ulicy Gdańskiej. Połączenie z istniejącą już jezdnią na ulicy Europejskiej od strony Westerplatte.
0: Miasto rozpocznie niebawem budowę drogi na terenie strefy przemysłowej tuż za węzłem z drogą ekspresową S6 po stronie Gowina. Wszystkie inwestycje mają na celu usprawnienie komunikacji oraz stworzenie warunków umożliwiających przyszłym podmiotom prowadzenie działalności gospodarczej w słupskiej specjalnej strefie ekonomicznej. Wszystkich chętnych młodych mieszkańców województwa pomorskiego czeka wyjątkowa konferencja. Ta odbędzie się pod hasłem Przestrzeń Rozwoju. Wydarzenie skierowane jest do młodzieży ze szkół podstawowych z województwa pomorskiego. Odbędzie się ono 16 czerwca w sali imienia Lecha Bąkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Jak opowiada Natalia Budzisz, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Równości w Młodzieżowym Sejmiku, chodzi o stworzenie przestrzeni, w której młodzi ludzie poczują, że ich głos naprawdę ma znaczenie. W programie znalazły się m.in. wystąpienia poświęcone rozwojowi osobistemu, budowaniu pewności siebie i realizacji marzeń, prezentacje projektów i inicjatyw skierowanych do młodzieży, spotkanie z doradcą zawodowym oraz testowanie swoich umiejętności w goglach VR. Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy. Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem pomorskie.eu.

Jest bardzo duża szansa, że dzisiaj może nam popadać, także warto zabrać coś o deszczu ze sobą, żeby nie zmoknąć. Chociaż z drugiej strony to już są takie ciepłe, praktycznie letnie deszcze, które nie są aż tak męczące jak chociażby jesienią. Na termometrach dzisiaj odrobineczkę chłodniej, 17 stopni w Wejherowo-Reda, Rumiań, Gniewino, Luzino, podobne wartości Słupsk, Kłębork, Obelica, Gdynia, Pusko-Sakowo, może nieznacznie chłodniej w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzeniem

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu Market Budowlany. Gowino, ulica Wejherowska.

0: Stelbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
3: Reklama.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj.

0: startuje studio kulinarne Konci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Konci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
1: Reklama.
2: Siódma 7:30 pojawiła się na zegarach piątek, podobno weekendu początek, choć tym razem dość specyficzny dzień, bo większość z nas ma wolne, no ale nie wszyscy, bo w końcu się tutaj słyszymy i czas zobaczyć, jak sytuacja na drogach się prezentuje, czy ten specyficzny piątek odbija się jakoś w sytuacji drogowej, czy nie. W Wejherowie dość spokojnie. Chyba to efekt rzeczywiście tego wyjątkowego dnia, kiedy trochę wolnego jest, trochę nie jest, tak naprzemiennie, taki pół weekend, pół nie weekend. Raczej w Wejherowie jedziemy bez większych problemów. W Redzie tak samo zresztą. Tutaj to nie jest aż takie oczywiste, bo wydawałoby się, że więcej ludzi będzie jechało w kierunku nadmorskim, korzystając z tego, że bierze się urlop, aby mieć więcej wolnego dzięki temu jednemu dniowi, ale wychodzi na to, że Pucka jest przejezdna, przynajmniej o godzinie 7:30. Rumia też bardzo, bardzo dobrze się prezentuje, a Gdynia... Tutaj też jakichś wielkich rozczarowań nie mamy. Nawet na estakadzie Kwiatkowskiego, nawet tutaj nie ma wielkich korków, choć roboty jeszcze do końca miesiąca będą się tutaj ciągnęły. Północ miasta się nie zapycha, Derdowskiego, Dąbka, ten rejon. Śródmieście jak zwykle o tej porze przejezdne, Chwaszczyńska przejezdna. Tutaj to jestem lekko aż nawet tak pozytywnie zaskoczony. No i obwodnica Trójmiejska też nam nie sprawia problemów. Zobaczmy, jak wygląda trasa z Redy przez Puck po Władysławowo. Przejezdna, no i jeszcze można sobie z takim lekkim teraz rozrzewnieniem popatrzeć na rondo w centrum Władysławowa i zobaczyć, że nie ma tutaj korków. Mówię oczywiście o rondzie imienia świętego Jana Pawła II. Nie ma korków, ale to już niedługo, tak sytuacja się tu prezentuje, bo już niedługo zacznie się sezon wakacyjny, a wtedy tam tak nie będzie wesoło i kolorowo. Lęborg póki co jeszcze za kółko nie wsiadł, chyba że dzisiaj po prostu cały dzień te poranne godziny szczytu, albo cały poranek raczej, będą takie bezstresowe. Do Słupska jedziemy dalej znowu bez problemu. W samym Słupsku też dość spokojnie sytuacja się prezentuje, żadnych poważnych utrudnień nie ma, całe miasto jest przejezdne, no i nawet w Kobylnicy na ulicy Głównej sytuacja stabilna, tak samo korków nie mamy na tą 7:30 na drodze 213 z Siemianic do Słupska.

Na termometrach zobaczymy dzisiaj 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiusce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Nie będą to jakieś poważne upały, ale przynajmniej nie zmarzniemy. Za to zmoknąć możemy, bo opady deszczu mniejsze lub większe od samego rana się w regionie pojawiają, chociaż ja bym tak szczerze się na jakieś poważne ulewy nie nastawiał. Ciśnienie umiarkowane, ale w kierunku niskiego, około 1008 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, w regionie może zagrzmieć, a wtedy wiatr będzie porywisty.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Dosiemu ta rocimy w jedno.
5: Ale 14 czerwca szczególnie.
4: A czemuś to?
5: Ponieważ wtedy odbywać się będzie 19 przegląd orkiestry i zespołów dętych.
4: Ku jak w jedno zacinamy msu świętą od redzie popełniu. A później orkiestrę resiają uroczystym przemarsza Strasą Siemałcką.
5: Wyjdźcie, kibicujcie zespołom z Postomina, Łęczyc, Kosakowa, Sierakowic.
4: Wajrowa, Lezena, Najsiemuda.
5: A potem przyjdźcie do hali sportowej, gdzie wszystkie orkiestry dadzą koncert. Możecie też głosować na ulubioną orkiestrę i przyznać Ci swoją nagrodę.
4: Serdeczne rocimy!
5: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kelkowski.
6: Gminne Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
7: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
8: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
9: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
8: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
9: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
8: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
9: Wejdź na chopinmedica.pl
8: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
9: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A, to tu.

0: Market Budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
1: Reklama.
2: List otwarty do Putina napisał ukraiński prezydent.

0: Janowska Bis. Propozycja zakończenia wojny i spotkania znalazły się w liście otwartym Władimira Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński prezydent napisał, że ta wojna nie ma rzeczywistego powodu i tak właśnie zapamięta ją historia. O szczegółach Marcin Starzec.
1: Zełenski proponuje pełne zawieszenie broni na czas negocjacji i bezpośrednie spotkanie z Putinem. Sam rosyjski dyktator nie wyklucza takiego spotkania, ale bez przerwy w walkach.
2: My bezusłowne.
1: Jesteśmy absolutnie gotowi i chętni do osiągnięcia porozumienia z Ukrainą drogą pokojową na podstawie ustaleń, które omówiliśmy z prezydentem Trumpem na Alasce. Na takie doniesienia z Białego Domu Trump zareagował krótko. Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić. Kiedy i czy w ogóle dojdzie do takiego spotkania, na razie nie wiadomo.
0: Donald Tusk chce postawić nowy pomnik przed kancelarią premiera. Miałby on uhonorować postać Tadeusza Mazowieckiego. Premier zwrócił się do byłych premierów o poparcie tej inicjatywy. Pozytywnie o pomyśle wypowiedzieli się już byli premierzy Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Marcinkiewicz, deklarując gotowość udziału w komitecie honorowym. Według nich upamiętnienie Mazowieckiego byłoby ważnym symbolem przemian demokratycznych, które rozpoczęły się w Polsce po 1989 roku. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany, mówił w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
3: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
0: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. A wielu Polaków już dziś na urlopie. Trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
4: Wolicie majówki czy czerwcówki?
5: Czerwcówki, bo jest cieplej.
6: Majówki, bo grill, no.
7: Majówka to tak bardziej po górach może.
8: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
9: Czerwcówki, bo mam urodziny w czerwcu.
4: To wszystkiego najlepszego.
9: Dziękuję.
4: Woli pani majówki czy czerwcówki?
9: Czerwcówki. Zdecydowanie przez temperaturę i taką aurę już zbliżającego się lata.
0: Ale czerwcówka w tym roku kapryśna w pogodzie. Instytut Meteorologii wydał właśnie ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w 3-stopniowej skali przed burzami obejmujące pas wschodni Polski. Wciąż obowiązują także ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla części województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Cena kawy na giełdach staniała, ale obniżek cen w sklepach na razie nie widać. Notowania arabiki na giełdach są obecnie o 11% niższe niż rok temu. Jednak sprzedawcy utrzymują wysokie ceny. Z danych UC Research wynika, że w styczniu tego roku kawa mielona zdrożała o 30% rok do roku, a w kwietniu o 10,7%.
10: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Festiwal Dworów i Pałaców Północnych Kaszub rozpocznie się już za kilka dni. Atrakcje w jego ramach będą miały miejsce także w Wejherowie. Edycja w 2026 roku odbywa się w dwóch odsłonach. Przedfestiwalowych dni otwartych 6-7 czerwca oraz głównego 7 Festiwalu Dworów i Pałaców Pomorza 12-13 września. Podczas dni otwartych, które odbędą się 6-7 czerwca, będzie można odwiedzić m.in. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Tu odbędzie się koncert z cyklu Akademia w Pałacu. Wszystkie wydarzenia są finansowane przez partnerów i sponsorów, dlatego udział w nich jest bezpłatny. W niektórych obiektach na odwiedzających będzie czekał również poczęstunek. Jak zapowiada Anna Mazuś, podczas dni otwartych rozdawane będą także materiały informacyjne dotyczące wrześniowej odsłony festiwalu. Pełen program imprezy znajdzie się na portalu nadmorski24.pl. W Garczegorzu trwa budowa wiaduktu drogowego nad modernizowaną linią kolejową 229 Lęborg-Łeba. Inwestycja realizowana jest w miejscu dotychczasowego przejazdu kolejowo-drogowego i stanowi jeden z kluczowych elementów modernizacji całego odcinka. Prace budowlane prowadzone są etapami i mają potrwać do końca tego roku. Nowy obiekt inżynieryjny będzie miał ponad 36 metrów długości oraz ponad 22 metry szerokości. Powstające bezkolizyjne skrzyżowanie ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego oraz usprawnić komunikację w tym rejonie. W ramach inwestycji przewidziano również rozwiązania ułatwiające dostęp do przystanku kolejowego, w tym schody i windę prowadzącą bezpośrednio z wiaduktu na peron. trakcie budowy wprowadzono objazdy, które poprowadzono nowym odcinkiem drogi powiatowej w kierunku Pogorszewa z zachowaniem ciągłości ruchu lokalnego. Modernizacja linii kolejowej 229 Lemberg-Łeba obejmuje szerszy zakres prac infrastrukturalnych w

0: regionie i ma na celu poprawę przepustowości oraz bezpieczeństwa całego połączenia. Budowa wiaduktu w Garczegorzu jest jednym z najbardziej zaawansowanych i widocznych elementów tej inwestycji, która zmienia układ komunikacyjny w tej części powiatu. Słupsk odpala zieloną energię z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska przed ratuszem stanie Ekonamiot. O tym, jakie przygotowano atrakcje, mówi dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku, Katarzyna Guzewska.
1: To jest takie prawie, że najgłówniejsze nasze święto z zakresu ochrony środowiska. Przygotowaliśmy szereg nowych gier, łamigłówek, zabaw, nawet warsztatów. Będzie mocno o odpadach, będziemy pić wodę z kranu, a więc wodociągi, quizy za naukę tak naprawdę o środowisku. Mamy przygotowane również drobne prezenty, upominki, tak jak zawsze.
0: Chętni będą mogli rozwiązać ekokrzyżówki i sprawdzić swoją wiedzę z recyklingu. Wydarzenie odbędzie się już najbliższy poniedziałek 8 czerwca w godzinach 9:15 na Placu Zwycięstwa w Słupsku. Już 11 lipca Gdynia stanie się gospodarzem 27. Światowego Zjazdu Kaszubów. Wciąż jeszcze trwa rejestracja wystawców. Do udziału organizatorzy zapraszają przede wszystkim przedsiębiorców, twórców ludowych, artystów, rzemieślników, producentów żywności, koła gospodyń wiejskich oraz wszystkich wystawców, których działalność i oferta nawiązują do tradycji, kultury i wzornictwa kaszubskiego. Rejestracja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem karty zgłoszenia. Do pobrania dostępne są dwa formularze dla wystawców gastronomicznych oraz rynkodzielników. Szczegółowe zasady udziału opisano w regulaminie dla wystawców. Prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 czerwca na adres e-mail zjazdkaszubow@gdynia.pl. Szczegóły na temat tego wydarzenia oraz karty do pobrania znajdziecie na stronie gdynia.pl.

Część z nas dzisiaj wróciła do pracy na jeden dzień, część wypoczywa dalej. No i do tego wypoczywania pogoda jest całkiem niezła, tylko że może być dzisiaj dość mokro. Jest spora szansa na opady, a zachmurzenie utrzymuje się nawet intensywne. Na termometrach troszkę chłodniej, ale wciąż niezłe wartości, około 17 stopni Wejherowy, Reda, Rumiań, Gniewno, Luzino. Troszkę cieplej w Słupsku, Lemborku, Kobylnicy, Gdyni, Pucku, Kosakowie i nieznacznie chłodniej w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ust.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: Kobiety w Telbowie zapraszają!
1: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl. Reklama.
2: Na zegarach punktualnie 8.30.

7:30 i już 6 sekund. Jan Żudwiczak, dzień dobry. Zapraszam na kolejny raport z pomorskich i kaszubskich dróg. Dziś jazdy utrudniają nam opady deszczu. Pamiętajcie, że przy takiej pogodzie używamy świateł mijania, a nie do jazdy dziennej. Na początek Półwysep Helski, utrudnienia w chałupach przy Urzędzie Miejskim, doszło do kolizji. Ruch odbywa się teraz wahadłowo. Poza tym na 216 ruch normalnie, w Pucku bardzo spokojnie, nawet na Helskiej i Wejherowskiej, która pełni teraz objazd związany z remontowaną ulicą 10 lutego. Z Pucka przenosimy się błyskawicznie do Redy. Widać, że wiele osób dzisiaj ma wolne, bardzo płynnie odbywa się ruch także na Puckiej. Podobnie jest w Rumi, bardzo spokojnie w mieście. Inaczej jest troszkę w Gdyni, spowolnienie mamy tradycyjnie na trasie Kwiatkowskiego, ale tym razem tylko w miejscu remontowanej estakady. Tak, trasą Kwiatkowskiego przejdziecie dzisiaj bardzo płynnie. A jeśli wybieracie się w weekend do Gdańska, to uważajcie na utrudnienia, które od jutra czekają na podwalu przedmiejskim. W kierunku centrum ruch będzie odbywał się dwoma pasami. Wyjazd z centrum w stronę ulicy Lbląskiej będzie tylko jednym pasem. Wracamy do Małego Trójmiasta Kaszubskiego. W Wejherowie też dzisiaj przejdziecie bez większych problemów. W Lęborku podobnie, no chyba wszyscy mamy dzisiaj długi weekend, no nie wszyscy. W Lęborku spokojnie, jedynie króciutka kolejka przed Rondem Solidarności. W Słupsku też mam dobre wiadomości. Przez miasto przejdziecie bez większych utrudnień, a mam jeszcze jedną dobrą wiadomość. Zakończyły się prace związane z budową rondo na ulicy Bohaterów Westerplatte do powstającego południowego ringu miejskiego w Słupsku. Oznacza to koniec utrudnień na drodze wojewódzkiej numer 210. No przynajmniej tam mam nadzieję, że znikną korki. Za kilka dni otwarty dla ruchu zostanie za to odcinek ringu miejskiego od Bohaterów Westerplatte do Raciszewskiego. No dzięki temu na pewno będziecie mieli krótszą drogę w rejon szpitala wojewódzkiego czy w inne rejony południowej części Słupska. Na koniec jeszcze ważna informacja dla pasażerów komunikacji zbiorowej. Pamiętajcie, że dzisiaj pojazdy gdyńskiego ZKM-u kursują tak jak w soboty. Według sobotniego rozkładu jazdy pojadą także pociągi SKM-ki. No niestety troszkę więcej czekania, ale wiadomo, długi weekend. A jeżeli jesteście świadkami jakiegoś wypadku, poinformujcie nas o tym. Nasz facebookowy profil czeka na wasze wiadomości.

dziś odpoczywamy od słonecznej pogody, w ciągu dnia zachmurzenie duże, opady deszczu, miejscami burze. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 16 stopni w Ustce, Łebie, Karwi, 17 kresek powyżej zera w Gdyni, Radzie, Rumi, Pucku i Wejherowie, 18 w Lęborku, najcieplej w Słupskim do 19 stopni. Wieje do nas słabo z zachodu z prędkością w okolicach 11 km na godzinę, w porywach do 25. Na barometrach 1010 hektopaskali, a warunki biometeorologiczne są niestety niekorzystne.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
4: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
5: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
6: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Na antenie Radia Norda FM czas na kilka chwil z kulturą. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza mieszkańców na spotkanie autorskie z Małgorzatą Oliwią Sobczak, współczesną polską pisarką kryminałów. Autorka pochodzi z Trójmiasta, a z wykształcenia jest kulturoznawczynią i dziennikarką. Na swoim koncie ma bestsellerowe serie, takie jak Kolory z ław, w której znalazły się m.in. powieści takie jak Czerwień, Czerń, Biel, Żółć, Błękit, Zieleń i Fiolet. Popularnością cieszy się również cykl Granice ryzyka, obejmujący książki Szelest, Szum i Szarama. Prawa filmowe do serii Kolory zła zostały już sprzedane, a ekranizacji doczekały się już Czerwień i Czerń, gdzie rolę prokuratora Leopolda Bilskiego wcielił się Jakub Gierszał. Spotkanie z autorką odbędzie się 19 czerwca o godzinie 17 w siedzibie biblioteki. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Tego samego dnia jednak mieszkańcy będą mieli również okazję uczestniczyć w Święcie Sztuki Bez Barier. Fundacja Zdrowia ESCO zaprasza na 15. edycję festynu Free Art, pokazu sztuki osób niepełnosprawnych. To wydarzenie, które od lat pokazuje, że sztuka nie ma ograniczeń, a twórczość może być przestrzenią integracji i wzajemnego poznania. Podczas festynu zaprezentowane zostaną prace

fantastyczne wykonane przez podopiecznych domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodków wsparcia. W centrum wydarzenia znajdą się talent, wrażliwość i kreatywność uczestników, którzy poprzez sztukę opowiadają o swoim świecie i emocjach. Organizatorzy przygotowali także bogaty program towarzyszący. W planie są warsztaty artystyczne, występy sceniczne, gry, zabawy oraz działania integracyjne, które mają zachęcać do wspólnego spędzania czasu i przełamywania barier. Jak zaznaczają organizatorzy, free art to nie tylko wystawa i wydarzenie kulturalne, ale przede wszystkim spotkanie ludzi i dowód na to, że sztuka może łączyć niezależnie od wieku, doświadczeń czy sprawności. Wstęp na wydarzenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a następne informacje kulturalne już o godzinie 12:45.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
2: Donald Trump uważa, że Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis. To może być ostatni moment na dobre ceny biletów lotniczych. Uczniowie nauczyli się, jak przeciwdziałać oszustwom na wnuczka. Agnieszka Trojan.

Ukraina w Skabis. Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis, zapowiada prezydent USA Donald Trump. Zapowiedział wczoraj, że cieszyłby się, gdyby doszło do spotkania przywódców Ukrainy i Rosji, Władimira Zełenskiego i Władimira Putina. Zełenski opublikował w internecie list otwarty.

0: I to już niebawem, wszystko przez przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To prawdopodobnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, podpowiada Mariusz Piotrkowski z flyforfree.pl.
1: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
0: Zdaniem eksperta w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy. Papież Leon XIV szykuje się do podróży. Jutro wyruszy do Hiszpanii. W trakcie 7 dni odwiedzi Madryt, Barcelonę i dwie z Wysp Kanaryjskich, miejsc kryzysu migracyjnego. To pierwsza papieska wizyta w Hiszpanii od 15 lat, kiedy to ten kraj odwiedził Benedykt XVI. Przez cały czerwiec w ramach Dni Walki z Rakiem lekarze będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia, badanie znamion czy zwykła kontrola morfologiczna krwi. W leczeniu nowotworów kluczowy jest bowiem czas, przypomina Błażej Grześkowski, otolaryngolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
2: Szansa na pokonanie choroby jest tym większa, im we wcześniejszym stadium wykryjemy zmiany. Promujemy profilaktykę nowotworów, w ten sposób zwiększamy szansę na zwycięstwo z nowotworem, jeżeli faktycznie już zdiagnozujemy ten nowotwór.
0: Podstawowe badania kontrolne można wykonać m.in. w ramach programu Moje Zdrowie po wypełnieniu ankiety na internetowym koncie pacjenta. Mogą z niego korzystać wszystkie osoby powyżej 20 roku życia. Wnuczkowie ustalili hasła bezpieczeństwa z dziadkami. To akcja z Małopolski. Ustal z babcią hasło, w ramach której blisko 3000 uczniów w Małopolsce poznawało sposoby postępowania przestępców oraz ich demaskowania. Najmłodszym poszło znakomicie.
3: Co może zrobić oszust?
4: Podszywać się pod osoby z rodziny w celu wyłudzenia pieniędzy, że na przykład jest jakiś wypadek, bardzo potrzebuje 20-50 zł.
5: Też się mogą podszywać pod bank, pod policję.
0: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 64 w Krakowie. Łącznie w akcji wzięło udział ponad 50 szkół w Małopolsce.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Komisariatu Policji w Kosakowie zatrzymali kobietę, która prowadziła osobówkę w stanie, w jakim za kółko wsiadać nie powinna. Konsekwencje okazały się poważne. Policjanci z Kosakowa przed godziną 17 otrzymali zgłoszenie, że ulicami miejscowości samochodem marki Peugeot porusza się kobieta, która jest pod wpływem alkoholu. Na ulicy Goździkowej Mundurowi zauważyli wskazany samochód oraz kobietę, która na widok policjantów oddalała się i nie reagowała na ich wezwania. Po zatrzymaniu okazało się, że to 47-letnia mieszkanka powiatu puckiego. Po przeprowadzonym badaniu na zawartość alkoholu okazało się, że kobieta ma blisko 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 47-latce zatrzymano prawo jazdy i osadzono ją w policyjnej celi. Jej dalszym losem zajmie się teraz sąd. Mieszkańcy gminy Nowa Wieś Lęborska, którzy ukończyli 60 lat, będą mogli wybrać swoich przedstawicieli do nowo tworzonej Gminnej Rady Seniorów. Głosowanie odbędzie się 8 czerwca w Urzędzie Gminy i wyłoni skład organu, który ma reprezentować interesy starszych mieszkańców. O miejsce w Radzie ubiega się 14 kandydatów. W wyniku wyborów wyłonionych zostanie 12 członków, którzy uzyskają największą liczbę głosów. Władze gminy podkreślają, że powołanie Rady ma umożliwić seniorom aktywniejszy udział w życiu publicznym oraz stworzyć forum do zgłaszania potrzeb i opinii dotyczących spraw ważnych dla najstarszych mieszkańców. Rada ma pełnić funkcję doradczą i opiniodawczą, wspierając dialog pomiędzy samorządem a środowiskiem senioralnym. Głosowanie będzie miało charakter bezpośredni i tajny. Uprawnieni mieszkańcy będą mogli oddać głos na jednego, dwóch lub maksymalnie trzech kandydatów. Lokalem wyborczym będzie sala nr 117 w Urzędzie Gminy. Głosowanie potrwa od godziny 7.30 do 18.00. Samorząd zachęca wszystkich uprawnionych seniorów do udziału w wyborach i współdecydowania o składzie nowego gremium, które ma reprezentować ich interesy w kolejnych latach. Dobra wiadomość dla kierowców. Zakończyły się prace związane z budową ronda na ulicy Bohaterów Westerplatte do powstającego południowego ringu miejskiego w Słupsku. Oznacza to koniec utrudnień na drodze wojewódzkiej nr 210. Za kilka dni otwarty dla ruchu ma być otwarty odcinek ringu miejskiego od Bohaterów Westerplatte do Raciszewskiego, dzięki czemu kierowcy zyskają lepszy dojazd do szpitala wojewódzkiego i w południowej części Słupska. Jak informuje Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, drogowcy obecnie kończą prace związane z układaniem nawierzchni ścieralnej. O szczegółach będziemy informować na bieżąco w wiadomościach Radia Nord FM. FM. Na najbliższej sesji Rady Miasta Gdyni, którą wyznaczono na 24

czerwca odbędzie się debata dotycząca stanu miasta. Zaproszeni zostali do niej mieszkańcy. Dokument podsumowuje informacje dotyczące działań zrealizowanych w ubiegłym roku, w szczególności w zakresie obowiązujących w mieście programów polityk miejskich i strategii rozwoju. Jeśli chcesz zabrać głos w debacie na temat raportu o stanie gminy miasta Gdyni za 2025 rok, publiczna dyskusja odbędzie się podczas sesji Rady Miasta 24 czerwca o godzinie 10. Aby wziąć w niej udział, trzeba wcześniej złożyć do przewodniczącego Rady Miasta Gdyni zgłoszenie w formie pisemnej. Musi być ono poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców miasta. Podczas wystąpienia mieszkańcy powinni ściśle odnosić się do raportu i zawartych w nim informacji. Mieszkańcy podczas debaty będą dopuszczani do głosu w kolejności wynikającej z terminu i godziny złożenia pisemnego zgłoszenia. W debacie może zabrać głos maksymalnie 15 osób. Pełną treść raportu o stanie gminy miasta Gdyni za rok 2025 można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdynia.

Poranek za nami ciepły, ale potencjalnie dość wilgotny. Od samego rana drobne opady deszczu pojawiają się w naszym regionie i z nami jeszcze pozostaną na jakiś czas. Temperatura dzisiaj sięgnie całkiem niezłych wartości, choć wielkich upałów nie będzie. 16 stopni dzisiaj odczujemy i zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzie, Rubi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Na barometrach z kolei dość niska wartość, około 1008 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
3: Do siemu ta rocimy w jedno.
4: Ale 14 czerwca szczególnie.
3: A czemuś to?
4: Ponieważ wtedy odbywać się będzie 19 przegląd orkiestry i zespołów dętych.
3: Ku jak w jedno zaczynamy msą świętą od Radzie Popełniu. A później orkiestra resiają uroczystym przemarsza Strasą Siemałcką.
4: Wyjdźcie, kibicujcie zespołom z Postomina, Łęczyc, Kosakowa, Sierakowic.
3: Wajrowa, Lezena, Najsiemuda.
4: A potem przyjdźcie do hali sportowej, gdzie wszystkie orkiestry dadzą koncert. Możecie też głosować na ulubioną orkiestrę i przyznać jej swoją nagrodę.
3: Serdecznie prosimy!
4: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kelkowski.
5: Gminne Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
0: Reklama.

0: Reklama. Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
0: Reklama.
3: Janusz Ludwiczak ponownie, dzień dobry. Zapraszam na ostatni dziś poranny raport z pomorskich dróg. Nie ma utrudnień w chałupach, po tym jak ponad godzinę temu doszło do kolizji. Ruch na 216 odbywa się płynnie, także na Helskiej w samym Pucku. Dziś praktycznie ruch sobotni, a miejscami wręcz niedzielny. Spokojnie w Redzie, zwłaszcza na Gdańskiej i Puckiej. Przez Rumię przejdziecie też bez większych komplikacji. W Gdyni jedynie utrudnienia mamy na remontowanej estakadzie w ciągu trasy Kwiatkowskiego, ale dziś postoicie tam

oczywiście bez postoju w korku. Poza tym w mieście bardzo spokojnie. Jeśli w weekend wybieracie się do Gdańska, to przypomnę, że od jutra czekają nas nowe utrudnienia na podwalu przedmiejskim związane z remontem mostu Motławskiego. W kierunku centrum jedziemy dwoma pasami, wyjazd centrum w stronę Elbląskiej będzie tylko jednym pasem. Za to na duże utrudnienia nie natrafimy w Wejherowie, gdzie na drogach też obserwujemy ruch sobotni. Starą Szóstką i trasą kaszubską z mojego Trójmiasta Kaszubskiego do Lęborka jedziemy bardzo płynnie, w samym Lęborku spokojnie, nawet przed rondem Solidarności. W Słupsku także widać długi weekend. Przez miasto również na Kościuszki przejdziecie bez większych utrudnień. Mam też dobrą wiadomość kolejną. Dziś zakończyło się, przepraszam, w czwartek, czyli w środę. W środę zakończyły się prace związane z budową ronda na ulicy Bohaterów Westerplatte do powstającego południowego ringu miejskiego. Pamiętajcie, że przy deszczowej pogodzie używamy świateł mijania, a nie do jazdy dziennej. Na koniec jeszcze kilka przydatnych informacji dla osób, które dzisiaj postanawiają wybrać się komunikacją zbiorową. Pamiętajcie, że pojazdy ZKM Gdynia kursują tak jak w soboty. Według sobotniego rozkładu kursują także pociągi SKM-ki. Z kolei w Słupsku obowiązuje standardowy powszedni rozkład jazdy. Podobnie w Wejherowie z wyjątkiem linii 4, 5, 6, 7, 11, 13, 17, dla których obowiązują, uwaga, rozkłady jazdy przewidziane na dni wolne od nauki szkolnej. Nasz raport drogowy w Radio Norda w M powraca o 15.30. Miejmy nadzieję, że również po południu płynie nam bez korków, a nie pozostaje nic innego, jak życzyć Wam szerokiej, spokojnej i bezpiecznej podróży.

Dziś niestety na słońce nie mamy co liczyć. Deszcz przyda się szczególnie rolnikom. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe lokalne burze. Termometry wskażą dziś maksymalnie 16 stopni w Rowach, Dębkach, 17 w Pucku, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gdyni, 18 kresek powyżej zera w Lęborskim. Najcieplej będzie w Kępicach, Potęgowie i Dębicy Kaszubskiej do 19 stopni. Wiatr cały czas słaby w okolicach 12 km na godzinę, w porywach do 25. Ciśnienie 1010 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny, przyda się kawa.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
5: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
4: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
5: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
4: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
5: Wejdź na chopinmedica.pl
4: lub zadzwoń 571 824 501.

0: Chopin Medica.
1: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.
2: Kolejne ofiary śmiertelne rosyjskiego ostrzału Ukrainy. Władimir Putin odpowiada na apel Donalda Trumpa o kompromis. Maja Chwalińska zbiera siły na finał.
3: Dajcie mi chwilkę, troszeczkę się pocieszyć.
2: Jutro Maja zagra 10. mecz z rzędu w Paryżu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych w rosyjskich atakach w ciągu ostatniej doby. Do strzałów Ukrainy Rosja wykorzystała 2 rakiety manewrujące oraz 216 dronów. Informacje o ofiarach śmiertelnych napłynęły z Zaporoża, Chersonia i obwodu Dniepropetrowskiego. Do apelu Trumpa o kompromis z Ukrainą, o którym informowaliśmy, odniósł się już sam Władimir Putin. Moskwa jest skłonna zgodzić się pod warunkiem, że Ukraina zrobi to samo, przekazał rosyjski przywódca i oświadczył,

że nie wyklucza podpisania porozumienia pokojowego z prezydentem Ukrainy. Ocenił, że propozycje pokojowe przedstawione przez prezydenta Trumpa mogą stanowić podstawę porozumienia pokojowego z Ukrainą, jednak amerykański prezydent musiałby przekonać do swojej propozycji Kijów. Trump

0: kijów według Putina nie jest gotowy do jej zaakceptowania. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega, w najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może okazać się wyjątkowo silne.
1: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewni?
0: Mówi profesor Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
1: To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
0: Na bezpośredni związek siły El Niño z kryzysem klimatycznym zwrócił uwagę szef ONZ. Antonio Guterres ostrzegł, że świat musi zacząć na poważnie walczyć ze zmianami klimatu. Wymienił przy tym m.in. uniezależnienie się od paliw kopalnych. Zmienia się nie tylko klimat, ale też ceny podróży po świecie. W czerwcu może czekać nas podwyżka cen biletów lotniczych. Powodem jest przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i w konsekwencji drogie paliwo lotnicze, o czym Cezary Jaszczyk.
2: Część linii lotniczych zaczyna mieć spore problemy z utrzymywaniem cen na dotychczasowym poziomie. Wpływ na to mają wspomniana już wojna i ceny paliw, ale też ostrożność samych pasażerów. Od początku wojny paliwo lotnicze podrożało już dwukrotnie. Eksperci nie wykluczają, że dodatkowym sposobem na szukanie oszczędności mogą być też cięcia siatki połączeń.
0: Jeden dzień odpoczynku na regenerację i zebranie sił przed finałem ma Maja Chwalińska.
3: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
0: Wczoraj polska tenisistka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem, ale znowu wygrała po raz 9 w ciągu 3 tygodni spędzonych w Paryżu. Finał Maja Chwalińska kontra Mira Andrzejewa jutro o 15.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Kierował pomimo sądowych zakazów, nie uniknął jednak konsekwencji. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Patrol puckiej drogówki zatrzymał do kontroli drogowej kierującego samochodem marki Skoda. Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość i jechał 72 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym. Podczas sprawdzenia danych mężczyzny okazało się, że posiada dwa aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydane przez Sąd Rejonowy w Gdyni. Został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Jego losem zajmie się teraz sąd. Szkoła Podstawowa imienia Leśników Polskich w Leśnicach świętowała jubileusz 80-lecia istnienia. W uroczystościach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, absolwenci oraz liczni goście reprezentujący instytucje z powiatu lęborskiego i regionu. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. minister edukacji Barbara Nowacka, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Marek Kowalewski, przedstawiciele samorządów, służb mundurowych i organizacji współpracujących ze szkołą. Obchody rozpoczęły się od mszy świętej, następnie odbyła się część oficjalna, podczas której przypomniano historię placówki i jej związki z leśnictwem. Nie zabrakło również podziękowań dla dyrekcji, nauczycieli oraz wszystkich osób zaangażowanych w rozwój szkoły na przestrzeni ostatnich 8 dekad. Ważnym elementem uroczystości były występy artystyczne przygotowane przez uczniów. Młodzi wykonawcy zaprezentowali program, który spotkał się z ciepłym przyjęciem uczestników jubileuszu. Jednym z bardziej symbolicznych momentów obchodów było posadzenie buka purpurowego. Drzewo zostało zasadzone wspólnie przez społeczność szkolną i przedstawicieli Nadleśnictwa Lęborg. Ma ono przypominać o 80-letniej historii szkoły oraz stanowić żywy symbol jej dalszego rozwoju. Organizatorzy podkreślali, że placówka od lat kształtuje kolejne pokolenia mieszkańców regionu, przekazując nie tylko wiedzę, ale również wartości związane z szacunkiem do przyrody i lokalnej tradycji. W Szkole Podstawowej nr 2 w Słupsku otwarto przystani kultur. Jest to inicjatywa, która powstała z potrzeby stworzenia dla uczniów bezpiecznego i spokojnego miejsca spotkania, rozmów oraz wzajemnego poznawania się. Pomysłodawczynią projektu jest Krystyna z klasy 8B, młoda uczennica z Ukrainy, która zauważyła potrzebę stworzenia takiej przestrzeni dla swoich rówieśników. W przystani kultur uczniowie mogą poznawać różne tradycje, języki i kraje. Inicjatywa ma wpisać się w szerszą wizję Słupskiej Dwójki, łącząc pielęgnowanie lokalnej tożsamości, szczególnie poprzez funkcjonowanie sali kaszubskiej z otwartością na różnorodność kultur we współczesnym świecie. Ten projekt stał się ważnym elementem życia szkoły, szczególnie dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym, ale także dla wszystkich uczniów, uczących

się otwartości i wzajemnego szacunku, podsumowuje Karolina Keller, dyrektor szkoły podstawowej nr 2 imienia Tadeusza Kościuszki w Słupsku. Kolorowe trasy do przedszkoli, parki doświadczeń i zdrowe nawyki od najmłodszych lat to pomysły, które padły podczas 10. dziecięcej sesji Rady Miejskiej Rumi. Symboliczne uderzenie w dzwon oraz uroczyste ślubowanie rozpoczęły 10. dziecięcą sesję Rady Miejskiej Rumi. Zorganizowane 2 czerwca z okazji Dnia Dziecka wydarzenie było nie tylko formą zabawy, ale przede wszystkim lekcją samorządności. Przedszkole pod Topolą zaproponowało projekt Mały Rumianin o zdrowie dba, zdrowe jedzenie zna, zakładający warsztaty z dietetykiem dla najmłodszych. Podobny kierunek obrało przedszkole Akademia Odkrywców działające przy Szkole Podstawowej nr 7, które przedstawiło inicjatywę promującą zdrowe nawyki i higienę. Drugą silną kategorię stanowiły pomysły związane z aktywnością fizyczną, ale także integracją. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w trakcie sesji zaproponował organizację festynu sportowego z pokazami różnych dyscyplin sportowych. Z kolei przedszkole niepubliczne Janowiaczek wyszło z inicjatywą Igrzysk Przedszkolaków. W trakcie sesji nie zabrakło również koncepcji dotyczących przestrzeni miejskiej, a także propozycji związanych z edukacją przez doświadczenia.

To prawda, 20 stopni Celsjusza na termometrach dzisiaj nie zobaczymy, ale to nie zmienia faktu, że dalej będzie ciepło. 16 stopni dzisiaj zobaczymy i odczujemy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 17 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rubinie, Mieluzinie. No i 17 także w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1008 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, opady więcej niż mogą się pojawiać, opady już od samego rana się pojawiają, ale jakiś poważny ulew być dzisiaj

0: Reklama.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
1: Reklama.

Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Piłkarze Weekendu Luźno nie zrealizują w tym sezonie marzenia o awansie do drugiej ligi. W półfinale baraż drużyna z Luźna przegrała na wyjeździe z Krza Ostrowiec Świętokrzyski 1-2 i zakończyła walkę o promocję. Pierwsza połowa ułożyła się po myśli zespołu trenera Macieja Plińskiego. W 35 minucie prowadzenie gościom dał najlepszy strzelec weekendu Filip Sosnowski, który wykorzystał dogranie Nikodema Kitowskiego i zdobył swoją 15 bramkę w sezonie. Gospodarze jeszcze przed przerwą stworzyli kilka groźnych sytuacji, jednak nie zdołali doprowadzić do wyrównania. Po zmianie stron Krzo coraz mocniej naciskało. W 63 minucie sędzia podyktował rzut karny po zagraniu ręką jednego z zawodników weekendu. Jedenastkę pewnie wykorzystał Piotr Łazarz. 7 minut później gospodarze zadali decydujący cios. Po dośrodkowaniu zrzutu wolnego piłka trafiła do siatki popychowej interwencji Roberta Zięterskiego, a bramkę zapisano jako trafienie samobójcze. W końcówce spotkania weekend próbował doprowadzić do wyrównania, stwarzając zagrożenie głównie po stałych fragmentach gry i dalekich wyrzutach z autu. Wynik nie uległ jednak zmianie. Ostatecznie Krzo Ostrowiec Świętokrzyski pokonał weekend Luźno 2-1 i awansował do finału baraży o drugą ligę, gdzie zmierzy się z Resowią. Dla zespołu z Luźna oznacza to koniec sezonu i odłożenie planów awansu przynajmniej do kolejnych rozgrywek. Pozostajemy na Zielonej Murawie.

0: Do zakończenia sezonu 2025-2026 w pomorskiej czwartlidze pozostały jeszcze tylko dwie kolejki. Kibiców ciekawe starcie czeka w Słupsku. W niedzielę miejsce w gry podejmie Lęborską Pogoń. Słupszanie mają jeszcze matematyczne szanse na zajęcie trzeciego miejsca. Gryfici do KB Stargard Gdański tracą 3 punkty. Pogoń to obecnie 9 zespół tabeli. Jeżeli Lęborczanie wygrają w niedzielę, to wskoczą na 8 pozycję. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 17. Dzień wcześniej o godzinie 17 rozpocznie spotkanie z Tolema Gniewno z Piastem Człuchów. Gniewnianie są już pewni utrzymania, ale mają jeszcze szansę na poprawę swojej pozycji z obecnej 14. Miejsce wyżej jest właśnie Sokół Boże Podwielki, który jutro na wyjeździe o godzinie 12 zagra z Aniołami Garczegorze. Dzisiaj wieczorem z kolei poznamy wynik meczu Bytowi Bytów z Gryfem Wejherowo. Zmieniamy dyscyplinę. Igor Tomiczek ze słupskiego klubu bokserskiego Energa Czarni Słupsk został mistrzem Polski kadetów w boksie olimpijskim w kategorii do 80 kg. Zawodnik podczas zawodów rozgrywanych w Spale stoczył 3 zwycięskie walki eliminacyjne, a w finale pokonał we wtorek swojego rywala jednogłośnie na punkty. Trener zawodnika Marek Połusk przekazał, że nie spodziewał się tak dużego sukcesu w tym roku, ponieważ pięściarz przystępował do zawodów z kontuzją ręki. Jak dodał lekarz klubowy, dopuścił Igora do startu jedynie warunkowo, jednak sam zawodnik nalegał na udział w mistrzostwach. Trener zaznaczył również, że wszystkie zwycięstwa Igora były pewne i jednogłośne, podkreślając, że jest to pięściarz z dużym charakterem. Dla Igora Tomiczaka to kolejny złoty medal zdobyty w zawodach rangi krajowej.
1: Dzisiaj wybierając się na dwór, pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, mogą pojawiać się opady deszczu, zresztą jakaś tam mrzawka już od samego rana się pojawia, więc weźmy coś, żeby nie zmoknąć. A druga rzecz, no to specjalnie grubo się nie ubierajmy, bo się zgrzejemy. Temperatura dzisiaj całkiem solidna. Troszkę chłodniej niż w ostatnich dniach, ale wciąż bardzo ciepło. 16 stopni Dębki, Władysławowo, Łebałustka, 17, Gdynia, Pucko-Sakowo, Wejherowo, Reda, Rumia, Gniewino, Ruzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach 1008 hektopask

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu nowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.

0: Reklama. Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
1: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
2: Kąci, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.
3: Kapituła Orderu Orła Białego zbierze się w sprawie prezydenta Ukrainy. Burze i ulewy w alertach, ale zmniejsza się zagrożenie pożarami. Tysiące karaczanów skonfiskowane. Australia obawia się inwazji egzotycznych owadów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nad odebraniem orderu prezydentowi Ukrainy w poniedziałek debatować będzie kapituła Orderu Orła Białego. To wniosek prezydenta Karola Nawrockiego po kontrowersyjnej decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z elitarnych jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Cezary Jaszczyk zbiera komentarze w tej sprawie.
4: Choć w Polsce trudno znaleźć osobę, która twierdzi, że Zełenski postąpił dobrze, to jednak odbieranie odznaczenia prezydentowi kraju, który od 4 lat walczy z Rosją, zdaniem niektórych może być złym rozwiązaniem.
5: Przede wszystkim dystans. To jest absurd, co powiem, ale chcę, żebyście Państwo to wiedzieli. Mussolini ma order Orła Białego. Nie zabraliśmy mu.
4: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Z kolei były prezydent Andrzej Duda, który wręczył order Zełenskiemu, w rozmowie z Onetem uznał, że wówczas sytuacja była inna. I właśnie na ten aspekt zwraca uwagę historyk Sławomir Szczocki.
6: To, co przyjmuje się w przypadku Nagrody Nobla. Komitet Noblowski uznaje, że dostaje się tę nagrodę za zasługi, które są w momencie nadawania.
4: Bo zdaniem historyka kluczowa powinna być powaga samego odznaczenia.
3: Front burzowy.

który przechodzi przez Polskę, zmniejszył zagrożenie pożarowe w lasach. W wyniku wielomiesięcznej suszy ściółka leśna jest wciąż bardzo sucha, ryzyko zaproszenia ognia ekstremalnie wysokie. Ostatnie ulewy unormowały jednak tę sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.

0: ostrzeżenia przed burzami z gradem i wiatrem, który w porywach może osiągać do 80 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej skali dotyczą także wschodniej i środkowej Polski. Lekarze do końca czerwca w ramach Dni Walki z Chorobami Nowotworowymi będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewielki odsetek osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
1: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
0: Bezpłatna i bez skierowania mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Młodsze panie mogą poprosić o badanie USG piersi swojego lekarza ginekologa. Ponad 100 tysięcy karaczanów skonfiskowały australijskie służby u jednego z hodowców. To największa w historii kraju operacja przejęcia tych egzotycznych owadów. Władze obawiają się, że niewystępujące naturalnie gatunki mogą zaszkodzić lokalnej przyrodzie. Przejęta nielegalna hodowla warta jest około 200 tysięcy dolarów australijskich. Hodowcy nie postawiono na razie zarzutów. Prawdopodobnie hodował karaczany na pokarm dla gadów. Władze zaapelowały do właścicieli takich zwierząt domowych, aby do ich karmienia używali na przykład świerszczy.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Morze Bałtyckie stało się areną ćwiczeń wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego. 4 czerwca ruszyły manewry BALTOPS 2026, czyli największe ćwiczenia NATO na Bałtyku. Do tegorocznej edycji marynarka wojenna RP desygnowała okręty 3. Flotylii Okrętów i 8. Flotylii Obrony Wybrzeża, fregatę rakietową ORP Generał Kościuszko, korwetę zwalczania okrętów podwodnych ORP Kaszub, okręt transportowo minowy ORP Lublin oraz trałowce OORP Necko i Nakło. W tegorocznych manewrach w basenie Morza Bałtyckiego biorą udział bateryjny moduł bojowy z morskiej jednostki rakietowej, komponent lotniczy z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz wojska specjalne. Dodatkowo w manewrach biorą udział OORP kontradmirał Czernicki, aktualnie pełniący rolę okrętu flagowego stałego zespołu sił obrony przeciwminowej NATO Grupa 1. W tegorocznej edycji ćwiczenia BALTOPS 2026 biorą udział państwa sojusznicze, w tym chociażby Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska, Turcja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Do działań zaangażowano także struktury NATO, takie jak Regionalne Dowództwo Morskie NATO z siedzibą w Rostocku oraz Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1. Manewry potrwają do 19 czerwca i zakończą się w Kilonii. Seniorzy z Lęborka będą mieli bezpłatną okazję, aby nauczyć się korzystania z najważniejszych usług cyfrowych oferowanych przez administrację publiczną i system ochrony zdrowia. Miasto uruchamia cykl szkoleń pod nazwą e-Obywatel, którego celem jest zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców i ułatwienie im załatwienia codziennych spraw bez wychodzenia z domu. Podczas zajęć uczestnicy poznają praktyczne zastosowanie aplikacji e-Obywatel, profilu zaufanego oraz systemu e-Zdrowie. Szkolenia obejmą także korzystanie z e-recept, e-skierowań i internetowego konta pacjenta. Organizatorzy zapowiadają również omówienie tematów związanych z badaniami profilaktycznymi, świadczeniami zdrowotnymi, e-legitymacjami osób z niepełnosprawnościami oraz kartą dużej rodziny. Zajęcia prowadzone będą w niewielkich grupach liczących od 8 do 10 osób, co ma umożliwić indywidualne podejście do każdego uczestnika. Szkolenia odbędą się w czerwcu i lipcu w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy Alei Wolności w Lęborku. Organizator zapewni uczestnikom dostęp do laptopów, a także poczęstunek i obiad. Nabór prowadzony jest do 8 czerwca, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Projekt realizowany jest w ramach programu E-Kompetencje, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Kolejny sukces Słupskiego Micka. Drugie liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Słupsku zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu programu Gotowi na Jutro, realizowanego we współpracy z amerykańskim gigantem technologicznym. Słupska jedynka została doceniona za wspieranie rozwoju kompetencji przyszłości, w szczególności odpowiedzialnego wykorzystywania sztucznej inteligencji, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy i umiejętności rozwiązywania problemów. Od lat stawiamy na rozwój kompetencji, które pozwalają młodym ludziom odnaleźć się w świecie nowych technologii, sztucznej inteligencji i szybkich zmian społecznych. Pierwsze miejsce w Polsce w rankingu Gotowi na jutro jest potwierdzeniem, że obraliśmy właściwy kierunek rozwoju szkoły, przyznał Mariusz Domański, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Słupsku. Dodajmy, że słupskie drugie LO od lat znajduje się w czołówce rankingów edukacyjnych, a uczniowie regularnie odnoszą sukcesy w olimpiadach, konkursach i projektach społecznych. Szkoła konsekwentnie rozwija nowoczesne metody nauczania, łącząc wysokie wyniki edukacyjne.

0: interakcyjne z kształtowaniem kompetencji przyszłości. Jedna z latarni przy ulicy Wałowej została uszkodzona. To efekt nieostrożnego parkowania. Zdarzenie miało miejsce 3 czerwca, tuż przy godzinie 10. Wówczas dyżurny Wejherowskiej Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie, że na parkingu miejskim przy ulicy Wałowej kierowca Mercedesa uszkodził uliczną lampę i oddalił się z miejsca zdarzenia. Kierowcy na miejscu nie było, stało jedynie jego auto tyłem oparte o latarnię. W Mercedesie wgięty był zderzak, kierowcy wystawiono wezwanie, na które się stawił. Takie sytuacje się zdarzają, ale obowiązkiem kierowcy jest ich zgłaszanie. W tym przypadku do większego uszkodzenia lampy nie doszło, została jedynie lekko obtarta i będzie monitorowana. Wejherowska Straż Miejska apeluje, gdy dochodzi do uszkodzenia znaków, urządzeń drogowych oraz infrastruktury, należy zgłosić to strażnikom. Gdy kierowca zgłosi się sam, może liczyć na pouczenie, a poniesie jedynie koszty naprawy rzeczy uszkodzonej. Natomiast gdy kierowca ucieknie, otrzyma dodatkowo wysoką karę grzywny. Robi się coraz cieplej z godziny na godzinę, choć dzisiaj różnice temperatury, będąc szczerym, w ciągu dnia nie będą zbyt duże. Bo już rano mieliśmy koło 15 stopni Celsjusza, a maksymalnie dziś będziemy mieli 16 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach stosunkowo niska wartość, choć bliżej umiarkowanego niż ekstremalnie niskiego ciśnienia, 1008 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany w czasie burzy, która jest możliwa, porywisty.
1: Norda.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
0: Reklama.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Reklama. Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Już w najbliższą sobotę w Słupsku odbędą się mistrzostwa.
4: Open, czyli powyżej 16 lat, i girls, czyli dziewczęta w różnym wieku. Dla każdego są zawody, można startować od najmłodszego, jak tylko już się na desce poruszamy, i do praktycznie, kiedy możemy jeździć.
3: Mówiła na konferencji prasowej przed mistrzostwami organizatorka Magdalena Zarzycka. Zapisy rozpoczną się o godzinie 10, natomiast starty rywalizacji zaplanowano na godzinę 11. W trakcie załadów zaplanowano również atrakcje dla publiczności. Na terenie skateparku dostępne będą stoiska z akcesoriami deskorolkowymi oraz gastronomia. Uczestnicy i widzowie będą mogli skorzystać z konsultacji instruktorów i rehabilitantów, którzy przybliżą technikę jazdy oraz podstawę wykonywania ewolucji. Zmieniamy dyscyplinę. Przed nami 29. kolejka 5. Ligi Grupy Gdańsk 1. Mecze zostaną rozegrane w weekend 6-7 czerwca. Na kibiców czeka kilka ciekawie zapowiadających się spotkań w regionie. W sobotę o godzinie 11 Sporting Leśno zmierzy się z Osiczanką Sice, a Stoczniowiec Gdańsk podejmie MKS Solar Władysławowo. O godzinie 13 Bałtyk Gdynia zagra z Salosem Rumia, a Amator Kiełpino spotka się z GKS-em Kolwody. Z kolei o godzinie 16 Orkan Rumia zagra z Jaguarem 2 Gdańsk. W niedzielę 7 czerwca o godzinie 15.30 Gdynia 2 Gdańsk podejmie tylko Lechią Gdańsk, natomiast o godzinie 18 Orzeł Trąbki Wielkie zmierzy się z KS Chwaszczyno. W tej kolejce rozegrano już jedno spotkanie. 2 czerwca Orlen Tereda pokonał weekend Waluźną 5-0. Przed nami również 29. kolejka 5. ligi w grupie słupskiej. Mecze zostaną rozegrane w weekend 6-7 czerwca, a część spotkań tej serii gier została już wcześniej rozstrzygnięta. W rozegranych już meczach Stal i Jeziorzyce pokonała Jantar Uska 3-2. Sparta z Cebice wygrała z Myśliwcem Tuchomy 5-0, a Słupia Kobylnica po emocjonującym spotkaniu zwyciężyła Chojniczankę 3-Chojnice 4-3. W sobotę 6 czerwca o godzinie 12 Dolna Speranda Niepogrędzie zmierzy się ze Skotawią Dębnica Kaszubska. O godzinie 15 Sokół Wyczechy zagra z KS Wynkówko. W niedzielę 7 czerwca o godzinie 12 Kietecz Czarna Dąbrówka podejmie Kaszubią Studzienicę. Natomiast o godzinie 13 Gryf 2 Słupsk zmierzy się ze Startem Miastko. W tej kolejce pauzuje Pomorze Potęgowo.
5: Choć temperatura rośnie, to dzisiaj w ciągu dnia bardzo dużych różnic pomiędzy temperaturą w kolejnych godzinach mieć nie będziemy, bo już rano mieliśmy około 15 stopni Celsjusza, dzisiejszy maks to jest 17. W Wejherowie, Radzierumi, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 16 z kolei w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Zachmurzenie dość intensywne, opady deszczu mogą się pojawiać i zresztą od samego rana mniejsze lub większe się pojawiają w naszym regionie. Ciśnienie

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
0: Reklama.

Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram.

0: Kierowców 1 Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Reklama. Ostrzeżenia przed burzami we wschodniej połowie kraju. Eksplozja morskiego drona w pobliżu rumuńskiego portu, nie ma ofiar. Za tydzień startuje piłkarski mundial, drużyny rozgrywają ostatnie mecze kontrolne.

0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ostrzeżenia przed burzami w niemal całej wschodniej połowie kraju, na południu i północnym wschodzie zaczną obowiązywać już za godzinę. Na północnym wschodzie to alerty drugiego, czyli średniego stopnia, tam silny wiatr, a lokalnie grad. W pozostałych regionach ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Burzowa pogoda będzie tam obecna aż do nocy. Kolejny niebezpieczny incydent z dronem w Rumunii. Morski bezzałogowiec eksplodował w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Na razie nie wiadomo, jakiego pochodzenia jest dron, ale wiadomo, że to bezzałogowiec, jaki jest używany w wojnie na Ukrainie. Wstępnie wybuch nie spowodował ofiar w ludziach i strat materialnych. Dron eksplodował na skutek samozniszczenia. Tymczasem do 7 wzrosła liczba zabitych na skutek rosyjskich ostrzałów Ukrainy w ciągu ostatniej doby. Rannych zostało 37 osób. Rosyjska armia użyła dziś w atakach 2 rakiet manewrujących oraz 216 dronów. Pod gruzami niektórych ostrzelanych budynków nadal mogą się znajdować ludzie, twierdzą służby ratunkowe. Uwaga kierowcy, autostrada A2 może być wciąż zablokowana w kierunku Poznania między węzłami Stryków i Zgierz pod Łodzią. Jedna osoba została ranna w zderzeniu 3 samochodów, 2 osobówek i ciężarówek. Na miejscu pracują służby ratownicze. Na drodze utworzył się kilkukilometrowy zator. Pociągów w te wakacje będzie więcej. 560 na dobę, to 46 więcej niż w zeszłym roku. Będą nowe połączenia, w tym te Pendolino, mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
1: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut.
0: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca, ale te typowo turystyczne połączenia ruszą 26. Już tylko tydzień dzieli nas od startu mundialu. Część zespołu

0: Jedni z głównych faworytów do wygrania mundialu. I choć to tylko sparingi, to obie ekipy przed wylotem na turniej formą nie błysnęły. Hiszpania w La Coruña zremisowała z Irakiem 1-1, a Francja w Nantes przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. Przed nimi jeszcze ostatnie mecze kontrolne w USA. Tak samo jak przed Marokiem, Lwy Atlasu przyleciały wczoraj do Stanów Zjednoczonych z ambitnym celem, mówi trener Mohamed Ouabi. Przylecieliśmy tutaj dokonać wielkich rzeczy, sprawić, by ludzie byli dumni z tego, że są Marokańczykami, dumni ze swojej reprezentacji. Chcemy pokazać, że jesteśmy jednym z wielkich piłkarskich narodów. Maroko ostatni sparing rozegra pojutrze z Norwegią, a mundial rozpocznie od meczu z Brazylią.
1: Otwarcie Mistrzostw Świata już w czwartek.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała transport podrobionych torebek damskich. Straty branży galanteryjnej mogłyby przekroczyć 45 milionów złotych. Funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zatrzymali transport dużej partii podrobionych torebek. Towar przypłynął do Polski z Chin i był objęty procedurą tranzytu. Z dokumentacji przewozowej wynikało, że przesyłka zawiera damskie torebki, które miały iść na Ukrainę. Wcześniej analiza ryzyka przeprowadzona przez funkcjonariuszy PUCS wskazywała na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej. W związku z tym po otwarciu kontenera zlecono wyładunek towaru i przeprowadzono szczegółową rewizję. Przedstawiciele pokrzywdzonych podmiotów oszacowali potencjalne straty branży galanteryjnej na ponad 45 milionów złotych. Właściciele praw do znaków towarowych złożyli również wnioski o wydanie zgody na zniszczenie zatrzymanego towaru. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i mieszkańcy wspólnie świętowali podczas rodzinnego pikniku zorganizowanego na terenie szkoły podstawowej nr 7 imienia bohaterów Westerplatte w Lęborku. Wydarzenie odbyło się 3 czerwca i przyciągnęło wielu uczestników, którzy mogli skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. W programie znalazły się m.in. wspólny taniec nauczycieli i uczniów, loteria fantowa, zajęcia zumby oraz spotkanie z popularną maskotką. Najmłodsi uczestnicy chętnie korzystali z dmuchańców, malowania twarzy, zaplatania warkoczyków, fotobudki i pokazów baniek mydlanych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także wystawa prac najmłodszych przygotowanych przez uczniów oraz portretów rodziców wykonanych przez dzieci z młodszych klas. Jedną z głównych atrakcji były pokazy przygotowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lęborku oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji. Uczestnicy mogli obejrzeć specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas codziennej służby i porozmawiać z przedstawicielami obu formacji. Nie zabrakło również strefy gastronomicznej z grillem, domowymi wypiekami, popcornem i watą cukrową. 26 czerwca ma zostać otwarta droga ekspresowa S6 ze Słupska do Lęborka. Zanim to nastąpi, strażacy przeprowadzili zapoznania operacyjne, których celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz lepsze przygotowanie służb ratowniczych w przypadku wypadków i innych zdarzeń, mówi rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, kapitan Piotr Basarab.
3: Strażacy zapoznali się również z lokalizacją wyjazdów i zjazdów z drogi ekspresowej, sprawdzili miejsca umożliwiające zawracanie pojazdów ratowniczych oraz potencjalne punkty dojazdu do miejsc zdarzenia. Ma to na celu skuteczniejsze i szybsze prowadzenie działań w przyszłości na tej nowej drodze ekspresowej, która z pewnością poprawi komunikację w regionie słupskim, ale jednak jest także wyzwaniem dla ratowników naszego regionu.
2: Dodajmy, że drogowcy ułożyli już ostatnie warstwy nawierzchni na brakującym odcinku blisko 40-kilometrowym trasy kaszubskiej. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe. By ekspresowa S6 mogła zostać oddana do użytku, musi zakończyć się jeszcze malowanie oznakowania poziomego i montaż znaków. Ważna informacja dla kierowców. W jednej z miejscowości gminy Kosakowo w ten weekend trudniej będzie zaparkować. Utrudnienia obejmują gminny parking w Rewie przy ulicy Surfingowej. W dniach od 4 do 7 czerwca jest on wyłączony z regularnego użytkowania. To w związku z festiwalem King of the Bay. W tym czasie przy ulicy Surfingowej parkować mogą jedynie osoby biorące udział w tej imprezie. Informacje o utrudnieniach przekazał Urząd Gminy Kosakowo. Aktualne informacje o drogowych utrudnieniach na terenie Gminy Kosakowo znajdziecie na stronie gmina.kosakowo.pl. Południe już za nami, godzina 12 z groszem na zegarach i już za chwilę dojdziemy do maksimum dla dzisiejszej temperatury, a to około 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. Nieznacznie cieplej, 17, Gdynia, Pusko-Sakowo, Wejherowo, Radarumie, Gniewin, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Od samego rana pojawiają się przelotne opady deszczu, miejscami w ciągu dnia może nam dzisiaj także pogrzmieć. Wiatr słaby i umiarkowany.

Wiadomo, w czasie burzy porywiste, a zachmurzenie utrzymuje się cały czas dosyć intensywne. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia, Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17

0: Czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca Park Miejski w Wejherowie. Piknik Łączy nas dobro, organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
1: Reklama.
2: A ja lubię cię jak

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
3: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
4: W Shop & Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
3: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
4: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
3: Shop & Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
4: Wejdź na shopandmedica.pl
3: lub zadzwoń 571-824-501. Shop & Medica.
4: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
0: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: W piątkowe deszczowe popołudnie na kolejny magazyn kulturalny zaprasza Janusz Ludwiczak. Dzień dobry. W czasie deszczu dzieci się nudzą. To tytuł słynnej piosenki. W Słupsku jednak będzie inaczej. Już dziś można wybrać się na niezapomnianą podróż w czasie. Klub Domówka zaprasza na imprezę zatytułowaną Disco lata 90. A czeka nas zabawa przy największych hitach muzyki dance, disco i eurodance, która porwie zapewne niejednego z nas do tańca. Dobrą zabawę zapewni muzyka od Kapitana Jacka, Venga Boys po Ace of Base. Początek zabawy już dziś w klubie Domówka przy ulicy Tuwima 17 w Słupsku i co ciekawe, wstęp na disco w stylu lat 90. jest całkowicie bezpłatny. Z kolei jutro będzie można pobawić się przy muzyce lat 80., 90., ale też współczesnych klubowych hitach. Będzie to doskonała okazja, by pobawić się przy najgorętszych rytmach. Początek zabawy w klubie Domówka przy Tuwima w Słupsku już od godziny 21. Wstęp również wolny. W sobotni wieczór można wybrać się również na spotkanie z Maksem Cegielskim, pisarzem, reporterem, podróżnikiem i dziennikarzem od lat przyglądającym się miejscom i historiom znajdującym się poza utartymi schematami. Podczas spotkania z autorem książek poświęconych m.in. Turcji, Azji Centralnej czy polskim śladom w świecie i laureatem nagrody imienia Beaty Pawlak za reportaż literacki będzie można porozmawiać o literaturze faktu, podróżach, współczesnym świecie i opowieściach, które zaczynają się tam, gdzie kończą się proste odpowiedzi. Nie zabraknie również rozmowy o książkach autora, kulisach pracy reportera oraz pytaniach o to, jak dziś opowiadać świat pełen sprzeczności. Miłośnicy reportażu, literatury i rozmów powinni koniecznie jutro o godzinie 18 zawitać do Cepelina na Starym Rynku 7 w Słupsku. A z kolejnymi propozycjami kulturalnymi i zapowiedziami nadchodzących wydarzeń powracam kwadrans przed 17. Dobrego popołudnia i do usłyszenia.

0: Reklama. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.
3: Trzy ofiary śmiertelne, znów kierowcy na podwójnym gazie, trwa długi weekend. Wrócimy też do wczorajszej katastrofy śmigłowca pod Limanową i na korty w Paryżu. Na finał French Open zjeżdża coraz więcej Polaków. Marcin Krzemiński. Prawie 50 wypadków, 3 ofiary śmiertelne, 48 rannych. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu. Mundurowi prowadzą na drogach wzmożone kontrole. Tylko wczoraj zatrzymali prawie 330 kierowców na podwójnym gazie. Tymczasem sprawne przemieszczanie po drogach utrudnia też w wielu miejscach nie najlepsza pogoda.
4: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski drugiego stopnia.
3: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Burzom będą towarzyszyły silny wiatr, miejscami ulewne deszcze i grad. W nocy sytuacja powinna się uspokoić. Niestety jutro burzowe alerty mają już objąć niemal cały kraj. Mamy też niestety nie najlepsze wieści dotyczące paliw. Jutro ich ceny maksymalnie pójdą w górę, o czym informuje właśnie Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł, czyli 6 groszy więcej niż dziś. Za 98 zapłacimy maksymalnie 6,63, czyli 11 groszy więcej. Za olej napędowy 6,48 to skok 8 groszy, rzecz jasna, na litrze. Błażej Czarnecki, były siatkarz m.in. CHKS Chełm i Luk Lublin, zginął wczoraj w katastrofie śmigłowca koło Limanowej. 30-latek był też wykwalifikowanym pilotem po szkole w Dęblinie. Przyczyny katastrofy bada prokuratura. Śledczy ustalili, że warunki podczas lotu były bardzo trudne. Panowała gęsta mgła. Śmigłowiec uderzył w podnóże góry Lubogoszcz z wielką siłą, mówi Justyna Rataj-Mikietyn z prokuratury w Nowym Sączu.
5: Ustalono na podstawie urządzeń pokładowych, że prędkość w momencie uderzenia przekraczała 200 km na godzinę.
3: Do katastrofy doszło podczas komercyjnego lotu. Śmigłowiec wracał do Polski z Węgier. Jedyną osobą na pokładzie był pilot. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, ale bez nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń. Przypomina ja.

0: Anna Łuksza z e-firmy.
1: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
0: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 tysięcy złotych grzywny. Fenomenalny Roland Garros w wykonaniu Maji Chwalińskiej sprawił, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą z trybun kortu dopingować naszą 24.

0: udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Dasz radę w finale, wygrasz.
1: Wielki finał French Open jutro o 15:00. Maja zagra z Rosjanką Mirzą Andrzejewą.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W przyszłym tygodniu mieszkańcy Gościecina i Gdyni muszą przygotować się na kilkugodzinne utrudnienia w dostępie do bieżącej wody. Jak informują służby, przerwa w dostawie wody ma związek z planowanymi pracami na sieci wodociągowej. W Gościecinie wody nie będzie 8 czerwca w godzinach od 8 do 14 w lokalach położonych przy ulicy Czereśniowej. W Gdyni z kolei wody nie będzie w nieruchomościach przy ulicy Porębskiego oraz Żelaznej 9 czerwca. W godzinach 6:15. Utrudnienia są efektem zaplanowanych na ten termin prac remontowo-eksploatacyjnych na sieci wodociągowej. W tym czasie mieszkańcy objętych utrudnieniami adresów nie będą mieli dostępu do wody w kranach, dlatego warto wcześniej zabezpieczyć jej zapas do podstawowych potrzeb. Szczegółowe informacje, w tym pełną listę nieruchomości objętych wyłączeniem, można znaleźć na stronie internetowej Miejskiej Spółki Wodociągowej pod adresem pewik.gdynia.pl. Zakończył się nabór projektów do budżetu obywatelskiego Lęborka na rok 2027. W terminie od 10 do 31 maja mieszkańcy zgłosili łącznie 9 propozycji, które teraz przejdą etap weryfikacji formalnej i merytorycznej. Dopiero po zakończeniu tego procesu zostanie opublikowana lista projektów dopuszczonych do głosowania. Wśród zgłoszonych pomysłów znalazły się zarówno inicjatywy społeczne, jak i inwestycje infrastrukturalne. W kategorii projektów nieinwestycyjnych mieszkańcy zaproponowali m.in. plenerowe zajęcia Nordic Walking oraz działania związane z bezpieczeństwem nad jeziorem Lubowic. Wśród projektów inwestycyjnych pojawiły się propozycje utworzenia trasy biegowej przy Stadionie Miejskim, budowy pump tracka przy ulicy Komuny Paryskiej, stworzenia miejskiego parku linowego dla dzieci, czy realizacji projektu pod nazwą Nadmorska Przystań. Do Zielonego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono natomiast inicjatywę Ukwiecony Lęborg, wiosenny festiwal barw dla mieszkańców. Zgodnie z harmonogramem do 20 lipca potrwa weryfikacja projektów i ewentualne uzupełnianie dokumentacji przez wnioskodawców. Do 20 sierpnia zostanie wylosowana kolejność projektów na kartach do głosowania, a ich ostateczna lista zostanie opublikowana do końca sierpnia. Mieszkańcy będą mogli oddawać głosy od 10 do 23 września. To właśnie wtedy zdecydują, które z pomysłów zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027. Władze gminy Redzikowo podpisały umowę na termomodernizację budynku komunalnego w Wiklinie. Inwestycje obejmować będą kompleksowe docieplenie budynku wraz z wymianą okien i drzwi, remont balkonów i kotłowni. Ponadto zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, a dotychczasowy kocioł zostanie zastąpiony nowoczesną pompą ciepła, która wykorzystywana będzie również dla świetlicy wiejskiej. Inwestycja kosztować będzie ponad 2 miliony złotych, z czego znaczną większość środków gmina Redzikowo pozyskała w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027. Zakończenie prac zaplanowano do końca września. Wejherowo już w ten weekend zamieni się w stolicę smaku. Przed nami festiwal smaków food trucków. 6 i 7 czerwca plac Jakuba Wejhera ponownie zapełni się food truckami, które zaserwują same pyszności. W strefie food trucków znajdzie się chociażby pad thai, chrupiące kurczaki po koreańsku, greckie pity z warzywami, kurczakiem i halloumi, dania kuchni meksykańskiej, burgery z sezonowanego mięsa, włoskie makarony, specjały gruzińskie czy argentyńskie empanadas. Nie zabraknie również słodkości. Organizatorzy przygotowali także liczne atrakcje dla całych rodzin, w tym konkursy z nagrodami, strefy relaksu z leżakami oraz kolorowy plac zabaw z kącikiem artystycznym dla najmłodszych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Ekstremalnych upałów dzisiaj nie mamy, ale temperatura jest całkiem solidna. 16 stopni Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, a 17 Gdynia, Puckosakowo, Wejherowo, Reda, Rubienki, Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Do tego zachmurzenie dość intensywne i lekkie opady deszczu. Wszystko to sprawia, że dość duszno jest, szczerze mówiąc. Wiatr słaby i umiarkowany, a w porywach może być do 60 km na godzinę, ale to tylko w konkretnych warunkach, czyli kiedy burza się pojawi, a może dzisiaj zagrzmieć.
3: Norda.

0: Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów.

0: Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Reklama.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1, telefon 600.

0: Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
0: Reklama.
3: Czerwony plan interwencyjny w Rumunii to po eksplozji drona. Potem u nas prawdziwy wysyp polskich truskawek z gruntu. Będzie też wielkie odliczanie przed finałem French Open. Marcin Krzemiński. Rumunia ogłosiła czerwony plan interwencyjny. To reakcja na eksplozję drona morskiego nieznanego pochodzenia w pobliżu portu w Konstancy. Władze zarządziły ewakuację wybrzeża. Cezary Jaszczyk.
4: Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma ofiar eksplozji. Służby w czasie zabezpieczania okolic portu natrafiły na 3 kolejne podwodne bezzałogowce. Resort Spraw Wewnętrznych skierował na miejsce dodatkowe siły, które mają sprawdzić, czy pod wodą nie ma jeszcze innych dronów. Ministerstwo Obrony przekazało, że znalezione drony należą do tych wykorzystywanych w wojnie na Ukrainie. A według rumuńskich mediów Kijów miał ostrzec władze w Bukareszcie, że w okolicy może znajdować się 5 bezzałogowców. To już kolejny taki incydent w Rumunii w ostatnich dniach. Dokładnie tydzień temu rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w mieście Gałacz, raniąc 2 osoby.
3: Ta eskalacja nie jest dla Polski zaskoczeniem, komentuje premier Donald Tusk.
5: Ostrzegałem także naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można się spodziewać różnych zdarzeń, eskalacji, czasami intencjonalnych, czasami nie, ale że generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć, więc musimy być na to przygotowani i Polska stara się być przygotowana.
3: A szefowa Komisji Europejskiej ostrzegła, że dzisiejsze wydarzenia w Rumunii pokazują, że konsekwencje działań Rosji przeciwko Ukrainie zaczynają być bezpośrednim zagrożeniem dla krajów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Czerwcówka należy do polskich truskawek z gruntu. Mamy ich prawdziwy wysyp. Wraz z pierwszymi dniami czerwca tych owoców jest coraz więcej i co więcej, z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram ponad 20 zł, teraz w okolicach 12-13. W przyszłym tygodniu jest nadzieja, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują dwie odmiany, podkreśla Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
6: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, bardziej poszukiwana odmiana Asia.
3: Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca. Uwaga kierowcy! Od poniedziałku będzie czasowo obowiązywała zmiana organizacji ruchu na rozbudowywanym odcinku drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski Jasionka. Zmiany są związane z wymianą nawierzchni na istniejącej jezdni. Ruch zostanie skierowany na nową jezdnię po prawej stronie drogi. Będą obowiązywały ograniczenia prędkości. Drogowcy apelują więc, by zachować szczególną ostrożność. Menedżer Mai Chwalińskiej mówi wprost: nieważny wynik jutrzejszego finału, ważne, że ostatnią piłkę wygra Maja. Piotr Szczypka zachęca wszystkich Polaków, by kibicowali naszej tenisistce.
7: Zapraszam wszystkich na mecz w Paryżu. Polaków, którzy się tutaj znajdują z całego kraju, Francji, zapraszamy bardzo serdecznie. Przyjdźcie, weźcie flagi i wspierajcie Maję, bo chcemy jeszcze więcej w niedzielę i w Polsce, w wszystkich miastach przed telebinami, bo Maja jest tego warta.
3: Maja wyjdzie na kort jutro o 15:00. W finale będzie walczyć z Rosjanką Mirzą Andrzejewą.
0: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ulice w Wejherowa wypełniły się wiernymi. Za nami uroczyste obchody Bożego Ciała.

0: Świętopełka, Gdańska, Chmielewskiego, Pokoju, Mokwy, Stewczyka, Skargi, następnie przez parking przy Kościerze oraz ulicę Zygmunta Malińskiego. Na trasie ustawiono 4 ołtarze, przy których zatrzymywała się procesja. Pierwszy znajdował się przy ulicy Stewczyka, drugi przy ulicy Świętopełka przy figurze Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Trzeci ołtarz ustawiono przy ulicy Pokoju, natomiast czwarty na placu Kościelnym przy ulicy Księdza Zygmunta Malińskiego. Fotorelacje z wydarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Na terenie gminy Cewice przeprowadzono jeden z epizodów powiatowych ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego ochrony ludności i obrony cywilnej. Działania odbyły się w ramach 3-dniowego przedsięwzięcia pod nazwą Okalica 2026, którego celem było sprawdzenie gotowości służb i administracji do reagowania na różnego rodzaju zagrożenia. Scenariusz ćwiczeń zakładał wystąpienie skażenia rzeki Bukowina nieznaną substancją chemiczną. Zadaniem uczestników było rozpoznanie zagrożenia, zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz podjęcie działań mających ograniczyć skutki potencjalnego zanieczyszczenia środowiska. W trakcie ćwiczeń wykorzystano m.in. zapory sorpcyjne, które w rzeczywistych sytuacjach pomagają powstrzymywać rozprzestrzenianie się niebezpiecznych sytuacji w wodzie. W ćwiczeniach udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy Cewice, druhowie z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Cewicach i Łebuni oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku. Organizatorzy podkreślają, że tego rodzaju działania pozwalają doskonalić współpracę pomiędzy służbami ratowniczymi i administracją samorządową, a także przygotowują uczestników do skutecznego reagowania w przypadku wystąpienia rzeczywistego zagrożenia. Szeregi słupskiej policji wzmocnił nowy funkcjonariusz. Ma 4 łapy i potrafi być bardzo groźny dla przestępców. Mowa o Zoi, czyli kolejnym owczarku belgijskim słupskiej policji. Jak mówi młodszy aspirant Amadeusz Galus, Zoja wraz ze swoim przewodnikiem, starszym posterunkowym Danielem Dębskim, ukończyła kurs specjalistyczny dla przewodników psów służbowych patrolowo-tropiących do działań bez kagańca.
1: W służbie, w policji psy odgrywają niezwykle ważną rolę. Są często tam, gdzie istnieje duże zagrożenie dla interweniujących funkcjonariuszy, tam, gdzie liczy się każda sekunda oraz szybka i zdecydowana reakcja. A dzięki temu świetnemu wyszkoleniu oraz relacji, jaka łączy go z przewodnikiem, psy niejednokrotnie ratują ludzkie życie w najbardziej kryzysowych sytuacjach. A dzięki swojemu świetnemu węchowi odnajdują także osoby zaginione, wyszukują substancje zabronione, materiały wybuchowe czy też narkotyki.
0: Zoja będzie dbać o bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców Słupska, ale i powiatu słupskiego. Pies oswoił się już z nowym miejscem pracy, a podczas ostatnich treningów pokazał, na co go stać. Trwa zbiórka pieniędzy dla Roberta, wieloletniego strażaka Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, którego dom został poważnie zniszczony w pożarze. W nocy z 27 na 28 maja wybuchł pożar domu, w którym mieszkał Robert wraz z bliskimi. Ogień spowodował ogromne zniszczenia. Górna część budynku została całkowicie spalona, a drewniany strop grozi zawaleniem. Dodatkowo podczas akcji gaśniczej zaloń uległa dolna kondygnacja domu. Sytuację dodatkowo komplikuje brak odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. Budynek był częściowo pokryty strzechą, co sprawiło, że firmy ubezpieczeniowe odmawiały objęcia nieruchomości ochroną. Uruchomiona zbiórka ma pomóc w pokryciu najpilniejszych wydatków związanych z zabezpieczeniem i odbudową domu. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zabezpieczenie budynku przed dalszym niszczeniem przez warunki atmosferyczne, prace porządkowe i remontowe, zakup podstawowego wyposażenia oraz bieżące potrzeby rodziny. Organizatorką akcji jest córka strażaka. Osoby, które chcą wesprzeć rodzinę, mogą dokonywać płac za pośrednictwem portalu pomagam.pl.
2: Szesnaście stopni Celsjusza to nie jest jakaś bardzo ekstremalnie wysoka temperatura, ale ja przypomnę, że technicznie to my jeszcze mamy wiosnę, a na wiosnę 16 stopni to całkiem solidna wartość właśnie. 16 dzisiaj będziemy mieli, już mamy w Dębkach, Władysław, Białebie, Ustce. 17 Gdynia, Pucko, Sakowo, Wejherowo, Radaru, Mięknie, Mino, Ruzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Od rana pojawiają się nam przelotne opady deszczu, a zachmurzenie utrzymuje się dość duże. Dodatkowo miejscami może dzisiaj pogrzmieć. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burzy porwisty.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącik by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącik. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.

0: programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj Krzysztof Betin, Maciej Walkusz z zespołu Półserio. Witamy.
1: Cześć. Witamy serdecznie, cześć.
0: Oczywiście rozmawiać będziemy o Waszej działalności, o muzyce, o tym, co planujecie sobie. A zacznijmy od tego, skąd w ogóle nazwa? Czemu Półserio? Czemu nie całkiem na poważnie? Czemu nie żartem, tylko Półserio akurat?
1: No, jeśli chodzi o naszą muzykę, to gdzieś te pomysły takie z przymrużeniem oka pojawiały się. No i ta nazwa to w sumie taka bezpieczna opcja, żeby tutaj no, móc taką muzykę w takim wydaniu tworzyć. No i gdzieś tam taki bezpiecznik, powiedziałbym, tak.
0: A jak w ogóle zespół powstał? Jaka była geneza tego? Czy to był jakiś konkretny proces? Czy ktoś powiedział, dobra, weźmy, robimy zespół? Czy to gdzieś organicznie z jakichś wcześniejszych projektów coś się gdzieś naroziło, przetworzyło?
1: No to mogę takie skromnie powiedzieć, że zespół, właściwie inicjatywa powstania zespołu wyszła ode mnie. Ja właśnie gdzieś tam niezależnie wcześniej nagrywałem już pewne single, też w miarę możliwości czasu, bo jak gdyby nie było, też udzielałem się w innych projektach, grałem też jeszcze do tej pory, właściwie tak jedną nogą jeszcze gram chałtury, więc tego czasu nie było nigdy zbyt wiele. No i tam gdzieś tam, jak to okienko czasowe pojawiało się, to tworzyłem muzykę. Teraz tego czasu robi się więcej. A jak powstał zespół właśnie? Jak tutaj się... To może Maciej.
2: To wyszło tak w sumie, że Krzychu szukał ludzi, żeby zagrać na Wośpie, bo został poproszony, żeby zagrać na Wośpie. No i tak stwierdził, kurczę, fajnie byłoby z całym składem zagrać. No i stwierdził, że znajdzie osoby. No i znalazł mnie, znalazł Artura, Łukasza znalazł. No i tak wyszło, że oczywiście chcieli mi pomóc, słuchajcie, na Wośpie zagrać parę kawałków. W sumie czemu nie, fajna przygoda, wtedy miałem luźniejszy czas.

0: chłopaki też. No i stwierdziliśmy, że czemu nie. No i po tym WOŚP-ie, rok temu ponad, na tym poprzednim, po koncercie w sumie wyszło, bo zagraliśmy dwa WOŚP-y. W Bolszewie i w Choczewie. I stwierdziliśmy potem po tym występie, że kurczę, tak się fajnie nam grało, była tak pozytywna energia, gdzieś tam się dogadywaliśmy, była tak między nami chemia na próbie i stwierdziliśmy, kurczę, fajnie byłoby to pociągnąć dalej. I tak małymi krokami,
1: Na nasze szczęście jakieś propozycje wiesz, też pojawiły się po tych WOŚP-ach, więc no ja się cieszę osobiście, że trafiłem na chłopaków, bo no wiadomo, łatwiej się tworzy jednak, kiedy jest pełny zespół. No i przede wszystkim wspólnie, nie? Zawsze gdzieś tam tych pomysłów jest więcej, można więcej ciekawych rzeczy stworzyć w pełnym zespole.
2: Mówiąc o współpracy, o pracy zespołowej, jak to u was się rozkłada? Czy macie kogoś, kto ma taki łeb do organizacji tego wszystkiego, pilnuje, żeby to wszystko działało, czy raczej wszyscy gdzieś się tego trzymacie porówno? Czy macie rzeczywiście te zadania tak podzielone? Jedna osoba czuje gdzieś te kwestie papierologiczne, ktoś mniej to czuje, no i jakoś to się dzieli.
0: Zdecydowanie się dzielimy obowiązkami, bo jedna osoba nie jest w stanie tego wszystkiego uciągnąć. Grzychu jest, można powiedzieć, takim mózgiem operacji całej. On przychodzi z gotowym tekstem z reguły, z melodią, a my po prostu to staramy się jemu pokolorować, nie? Gdzieś tam swoją jakąś inwencję twórczą wrzucić w ten jego pomysł, nie? Żeby to tak zabrzmiało pełniej bardziej.
2: Ja za chwilę będziemy mieli okazję usłyszeć też wasz jeden kawałek, ale gdybyście mieli opisać, jaki jest wasz styl, komuś, kto nigdy nie słyszał waszej piosenki, nie zna w ogóle waszego zespołu, gdyby takiej osobie kompletnie zielonej mieć powiedzieć, czym w ogóle jest zespół Półserio, to co byście powiedzieli?
1: Staramy się raczej nie ograniczać do jednego nurtu muzycznego, ale tak gdzieś tam na bazie tego, co stworzyliśmy, to co gramy też na koncertach, no to gdzieś to bardziej oscyluje wokół popu, rocka, trochę funku. Ale tak jak mówię, no chętnie możemy też, nie wiem, gdzieś tam przepleść, może nie wiem, reggae, ska, więc no staramy się po prostu bawić tą muzyką tak, żeby nam to sprawiało przyjemność, no i żeby też było to ciekawe z punktu widzenia widza, żeby zapewnić tą rozrywkę.
2: A jak powstają wasze kawałki? To jest o tyle ciekawe pytanie, że zazwyczaj przy pracy zespołowej mniej lub bardziej, to jest to pytanie, czy to jest tak, że jedna, dwie osoby tworzą, reszta tylko potem wykonuje, czy to jest raczej tak, że każdy bierze udział w tym wykonywaniu, czy wszystko idzie gładko, czy może są jakieś wizje artystyczne, tutaj rozdźwięk, jakieś konflikty na tym podłożu, jak to działa u was?
1: Tak jak wspomniał Maciej, generalnie pomysły na utwory wychodzą ode mnie, inspiracje, skąd biorą się inspiracje? Z życia, jakie powiedzmy sytuacje, które czasami zabawne sytuacje, bądź no nasze piosenki, jak tutaj już zostało wspomniane, są bardziej takie właśnie z przymrużeniem oka, ale są inspirowane właśnie prawdziwymi wydarzeniami, no i gdzieś tam czasami pojawia się taki głębszy wątek, no nie tylko to jest tam śmieszkowanie, ale gdzieś tam jakieś tam refleksy można też z tych tekstów wyciągnąć lepsze bądź gorsze. Więc tak, ja właśnie piszę ten tekst, mam jakiś zamysł na utwór, mam pomysł na melodię, no i później spotykamy się na próbie. Ja oczywiście wcześniej wysyłam chłopakom ten mój pomysł, staram się samodzielnie taki draft utworu przygotować, no i na próbie spotykamy się i próbujemy. Gdzieś tam każdy wnosi na to swoje spojrzenie, swój pomysł, no i po takiej burzy mózgów mamy już taki draft drugi, że tak powiem. Jeżeli on już jest przez nas akceptowalny, jeżeli wszystko nam się w tym podoba, no to zaczynamy produkcję utworu.
2: A macie jakiś taki moment, w którym już jesteście w stanie powiedzieć, że dany kawałek, dany tekst, dana melodia jest już gotowa, czy raczej jest takie trochę obsesyjne poprawianie, cały czas widzimy błędy i nawet jak już jest gotowe, coś już dawno klepnięte, już w sumie nie da się wrócić, to jest takie, kurde, mogłoby być tutaj trochę inaczej.
0: To zdecydowanie Krzychu ma.
1: Ja mam taką obsesję.
0: Tak, ma taki perfekcjonizm gdzieś tam, kurczę, cały czas musimy go pilnować, żeby za bardzo nie odpłynął. Ale to dobrze akurat, bo my tak bardziej podchodzimy do tego luźno, a jak jest opcja, właśnie jest proces właśnie już tego tworzenia, siedzimy właśnie w studio, nagrywaniu, to jest coś takiego, a weź jeszcze tutaj zrób tu, a weź jeszcze to, a weź jeszcze to popraw, a weź jakbyś spróbował to w ten sposób. Fajnie, ale jak to już się robi trochę dłużej, to już trochę irytujące
1: czasem
0: jest.
1: Tak odbiera trochę przyjemność pewnie.
0: Tak, ale koniec końców to jest bardzo pozytywne, bo potem słuchając właśnie tej wersji początkowej, jaka miała być, a przez taką jego trochę...
1: Tą drogę, tak, te wszystkie drogę, wersje, które się pomiędzy
0: pojawiają. Tak, a weź spróbuj tą wersję, to koniec końców mamy

0: taki duży wachlarz możliwości i ostatecznie możemy wybrać to, co naprawdę nam leży i jesteśmy z tego zadowoleni.
1: No w moim przypadku to, kiedy ja jestem osobą, która produkuje w większości naszą muzykę, no to jest moje szczęście i nieszczęście, bo jak gdyby mam możliwość nad wszystkim swoją rękę tutaj, na wszystkim swoją rękę położyć, ale z drugiej strony to jest takie coś, że siedzę, no i kombinuję i szukam, a może byśmy spróbowali tak, a może to inaczej zagrać albo, nie wiem, inaczej poustawiać. Ale nie żałuję generalnie. No trochę to czasu kosztuje, ale fajna przygoda.
2: No to teraz okazję będziemy mieli właśnie usłyszeć wasz kawałek Bałtycki Jot. Ja tylko przypomnę, że moimi państwa gośćmi są dzisiaj Krzysztof Betin, Maciej Walkusz z zespołu Półserio. Wracamy za chwilę. Wracamy do programu Gość Dnia. Przypomnę, że moimi państwa gośćmi są dzisiaj Krzysztof Betin, Maciej Walkusz z zespołu Półserio. Właśnie przed sekundą usłyszeliśmy sobie Bałtycki Jot. No to o nim teraz trochę trzeba pogadać. Skąd w ogóle wziął ten się kawałek? Jak on powstawał?
1: Dość ciekawa historia, myślę. Piosenka powstała tylko i wyłącznie dlatego, że podczas nagrywania teledysku do wcześniejszego singla Sernik, to ty, Sernik, tak. Właśnie ten singiel był nagrywany na pokładzie statku Stena Line. No i osoba, która pomagała nam z formalnością, żeby w ogóle na ten statek się dostać, zaproponowała: słuchajcie chłopaki, jak będziecie nagrywali kolejną piosenkę, no to możemy to nagrać na lądowisku dla helikopterów na tym statku. Myślę, o, świetny pomysł, trzeba to wykorzystać. Okej, to jeżeli ma być taka sceneria, no to fajnie by było napisać coś o morzu, jeszcze lepiej jakby to miało taki charakter regionalny, no skoro może to raczej to szanse są duże. No i właśnie z tą myślą zacząłem pisać ten utwór. Niestety już po drodze wybuchła wojna na Ukrainie, no i problemy stały się z obostrzenia, które weszły w życie. Nie było to już takie proste, żeby się dostać na pokład tego statku. No ale piosenka już była, już czekała w szufladzie. No i co? Po prostu dobraliśmy troszeczkę inaczej tą scenografię. Zamiast lądowiska helikopterów pojawi się kuter i myślę, że to też fajnie jakby oddaje taki klimat tej piosenki, jest takie bardziej swojskie. Myślę, że wcale na tym teledysk nie stracił, a może i nawet zyskał. No, więc tak pokrótce to wyglądało właśnie z pomysłem na tę piosenkę, czyli taki zbieg po prostu wydarzeń.
2: Przyznam, że jak dla mnie ta piosenka jest o tyle okrutna, że ona strasznie nie chce wyjść z głowy, jak się ją usłyszeli, to przez długi czas, dopóki gdzieś się, wiadomo, myśli nie rozproszą, to ona strasznie świdruje w uchu. No i tu będzie to trudne pytanie, jak coś takiego zrobić, żeby tak bardzo utykało coś we łbie?
1: To chyba wracamy do punktu wyjścia, jeżeli chodzi o nasz proces twórczy, bo pomysł, oczywiście, tak jak wspomnieliśmy, wyszedł ode mnie, jakby pomysł na zwrotkę, na refren, na cały utwór. No i ja wyszedłem właśnie do chłopaków, słuchajcie, mam coś takiego, brzmi to tak i tak. No i na próbie to Artur, tak? Właśnie Artur, tutaj też już gościł niedawno zespołem GIS, Artur Dering. On miał troszeczkę inny pomysł, znacznie inny pomysł na refren. No, chciał, żeby ten refren jednak brzmiał bardziej tak swojsko, regionalnie, folkowo, bo ten mój refren pierwotnie był taki cięższy, był taki trochę punk rockowy, powiedziałbym. No i to właściwie wydaje mi się, że duży udział miał ten zabieg Artura, że dzięki temu, że on stał się taki właśnie lekki, taki zwiewny ten refren, nie? Bo jakby melodia została, ale ten klimat totalnie odmienił ten refren i wydaje mi się, że przez to. Ale bardzo miło słyszeć, że ten refren właśnie... Tak. Zresztą to nie tylko tutaj usłyszałem taką opinię. No oby takich pomysłów było więcej. Tego sobie życzymy chyba.
2: Ale to nie muzyka, to nie tylko kawałki, to także koncerty, gdzie do tej pory można było was usłyszeć. Tutaj właśnie już o Wośpie sobie powiedzieliśmy. I jeżeli już będziemy mówili o koncertach, no to czy jest jakiś, który wam najbardziej utkwił w pamięci?
1: No ten pierwszy koncert na pewno do tej pory pamiętam praktycznie jak, nie wiem, jak w jakimś filmie, minuta po minucie. A kolejne utwory kolejne koncerty macie, może ty masz jakiś taki...
0: No, tak... Na pewno ten pierwszy nam, mi najbardziej zapadł w Choczewie, ten koncert. Mieliśmy też tam super nagłośnieniowca,

0: który nas tam świetnie nagłośnił i z tego względu, ale przede wszystkim tworzyła ta taka wspólna energia, nie? Taka pasja, że nie robimy tego dla kasy, a po prostu mamy z tego fun, nie? Że to nie było takie coś, że za ile koniec, dobra, rozliczamy się i nara, ale to było takie bezinteresowne, na pewno to. Raczej ten pierwszy, jak dotychczas, to na razie ten pierwszy.
1: Wiesz co, chyba mi przychodzi ten koncert do głowy. Koncert, który graliśmy przed wiecem Sławomira Mencena w Wejherowie.
0: Tak.
1: To był chyba pierwszy koncert, na którym mieliśmy taką dużą publiczność. I mi zapadł w głowę z tego względu, że to było dla mnie coś nowego, dla grać, stanąć przed tak dużą publiką, przed tyloma osobami. Pewnie dlatego mi ten koncert tak zapadł, bo to był chyba pierwszy, tak, to był pierwszy występ, kiedy no, grałem przed tak dużą publiką i wtedy, no nie powiem, nerwy, jakiś tam stres pojawił się, ale to był taki pozytywny, bo jednak oprócz tego stresu jest taka taka radość, nie? Taka adrenalinka, to jakby...
0: Poczucie boskości. Po ukończonym koncercie.
2: A jak o koncertach, no to teraz czas na plany na przyszłość. Jakie macie już przed sobą koncepcje, co chcecie dalej robić w kontekście oczywiście zespołu Półserio? Może już jakieś kawałki gdzieś się tworzą?
0: Jesteśmy w trakcie tworzenia nowych utworów, ale tu za dużo nie będziemy zdradzać. Tak samo Krzychu jest tutaj autorem tekstów i melodii, ale jesteśmy w trakcie nagrywania i niebawem na pewno się pokaże.
2: A i jeszcze na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy gdzieś w najbliższym czasie będzie można was na żywo usłyszeć?
1: Czerwiec, 6 czerwiec, wiesz Hucino, dobrze mówię?
0: Tak, wystąpimy w Wierzch Hucinie chyba 6 czerwca. To będzie rocznica miasta.
1: Nie miasta?
0: Pamiętam. Wioski. Nie pamiętam. Chyba stulecie Wierzch Hucina. Ale nie jest
2: w każdym razie na początku czerwca.
1: Na początku lipca
2: usłyszeć.
1: Też nie pamiętam terminu, ale w Połchowie odbędzie się Rock Festival i tam gra Trolling Stones i Gwiazda Wieczoru Republika. Przepraszam, ale siara. Rezerwat.
2: Ustalmy, że...
1: Taka gwiazda wieczoru,
2: że... Gwiazdą, no to już to, nie mają znaczenia.
1: Dokładnie.
2: No i na tym pozostaje już zakończyć naszą rozmowę i czekać na te koncerty w międzyczasie, słuchając chociażby Bałtyckiego Jodu. Ja już serdecznie dziękuję za naszą rozmowę i przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Krzysztof Betin, Maciej Walkusz z zespołu Półserio. Dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki również.
1: Dziękujemy.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: 14.50 na zegarek, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas na Fala Aktualności, czyli program, w którym sprawdzamy, co tam w naszym regionie się dzieje. Dzisiaj taki dziwny piątek, niby dzień między wolnymi. Część z nas ma dalej wolne, część z nas wolnego nie ma. Chociażby my z Tomkiem tutaj przecież dla was siedzimy, będziemy zaraz rozmawiali, co ciekawego się dzieje. No bo dokładnie, Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl jest już tutaj obecny. I jak tam, Tomek, dzieje się coś dzisiaj? Nie dzieje się? Jak ten piątek wygląda?
2: Dzień dobry, witam serdecznie. No mimo, że mamy ten długi weekend, to jeśli chodzi o naszą pracę, cały czas działamy na rzecz naszych czytelników, słuchaczy, widzów, aby dostawali jak najświeższe wieści. A co się dzieje? No różnorakie tematy. Zaczynamy od dużego pożaru, do którego doszło na Półwyspie Helskim. Spalił się lokal gastronomiczny i część sprzętu do kitesurfingu. Mamy zdjęcia z miejsca zdarzenia. Zachęcamy do sprawdzenia, przeczytania artykułu, co tam się dokładnie wydarzyło. Piszemy także o strażaku z Pucka, który w pożarze stracił dom i zorganizowana została zbiórka internetowa na rzecz odbudowy jego domu. Piszemy także o tramwaju wodnym na Zatoce Puckiej. Bańska zawinie także do Swarzewa. Poinformujemy o nowym rozkładzie jazdy wspomnianego tramwaju wodnego. Piszemy także o konkursie na tytuł Drzewa Roku. Bierze w tym udział Dąb Józef na pograniczu Brzyna i Wierzchucina. Także możecie przeczytać o budżecie obywatelskim w Lęborku, o którym pisze Marcin, bo także dla naszych czytelników rozszerzamy swoją zasięg, swojej działalności. Także piszemy niekiedy o Słupsku i o powiecie lęborskim. A także możecie przeczytać komunikat z Redy, który apeluje o ograniczeniu zużycia wody. Trwają prace nad modernizacją sieci wodociągowej.
1: Także już wiecie, co sobie poczytać, jeżeli dzisiaj macie dzień roboczy, no i czekacie, kiedy już ta sobota nadejdzie, a jeśli dzisiaj macie wolno, to i tak sobie zajrzyjcie, bo po prostu warto.
0: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Reklama.
3: Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. W tym miesiącu możliwa podwyżka cen biletów lotniczych. Zaczniemy jednak od nowych informacji w sprawie eksplozji drona w Rumunii. Marcin Krzemiński. Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów podczas operacji na Morzu Czarnym zgubił się, a ukraińska armia straciła nad nim kontrolę. Miało się to wydarzyć, gdy Rosja zakłócała systemy radiowe i nawigacyjne. To prawdopodobnie ta jednostka trafiła do portu w Rumunii i eksplodowała po tym, jak włączyły się systemy bezpieczeństwa. Pozostałe dwa drony odnalezione przy rumuńskim wybrzeżu są nadal przedmiotem badań zarówno rumuńskich, jak i ukraińskich służb. No ale z filmów i zdjęć publikowanych w mediach wynika, że to także ukraińskie drony. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
4: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
3: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła się tak zwana cofka, która wpychała w głąb lądu słoną morską wodę, sytuacja powinna wrócić do normy. Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Ochrony Terytorialnej, pułkownik Witold B., zawieszony w czynnościach służbowych. Jak przekazuje prokuratura okręgowa w Warszawie, oficer jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejących rozłąk i przejazdów oraz z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania. Czyny miały być popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator bowiem zarzuca pułkownikowi oprócz oszustwa osiągnięcie źródła stałego utrzymania. W czerwcu może czekać nas podwyżka cen biletów lotniczych. Takiego scenariusza nie wykluczają eksperci. Powód? Przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. Cezary Jaszczyk.
5: Część linii lotniczych zaczyna mieć spore problemy z utrzymywaniem cen na dotychczasowym poziomie. Wpływ na to mają wspomniana już wojna i ceny paliw, ale też ostrożność samych pasażerów. Mówi Mariusz Piotrowski z Fly for Free.
6: Wciąż mamy problemy z popytem. Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt ze strony pasażerów z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. Bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ prawdopodobnie linie lotnicze nie będą chciały dłużej dopłacać do tego interesu.
5: Od początku wojny paliwo lotnicze podrożało już dwukrotnie. Eksperci nie wykluczają, że dodatkowym sposobem na szukanie oszczędności mogą być też cięcia siatki połączeń.
3: Skoro o podróżach mowa, trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
7: Wolicie majówki czy czerwcówki?
8: Czerwcówki, bo jest cieplej.
9: Majówki, bo grill, no.
10: Majówka to tak bardziej po górach może.
11: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
3: Z turystami w Sopocie rozmawiał Paweł Radzewicz.
12: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej poinformował o rozszerzeniu trasy tramwaju wodnego linii 600. Od dnia 9 czerwca elektryczny katamaran zacznie obsługiwać nową przystań w Swarzewie. Jednostka, która od czerwca kursuje codziennie, realizuje połączenie o charakterze transportowym i turystycznym, stanowiąc alternatywę dla ruchu kołowego w kierunku Półwyspu Halskiego. Za realizację rejsów odpowiada PKS Gdynia.

Bilety na rejsy rozpoczynające się w Swarzewie są dostępne wyłącznie u obsługi statku i można je nabyć bezpośrednio przed odpłynięciem. Na pozostałych odcinkach trasy, czyli Puck - Chałupy, bilety można zarezerwować również przez internet za pośrednictwem platformy e-podróżnik.

0: Opłaty znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Mieszkańcy gminy Wicko będą mogli wziąć udział w sprzedaży, zakupie lub oddaniu niepotrzebnych przedmiotów podczas pierwszego gminnego pchlego targu w Harbrowie. Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca na stadionie sportowym przy ulicy Łebskiej i ma połączyć ideę ponownego wykorzystania rzeczy z integracją lokalnej społeczności. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do przejrzenia domowych szaf, strychów i piwnic w poszukiwaniu przedmiotów, które mogą przydać się komuś innemu. Pchli targ będzie okazją do sprzedaży używanych rzeczy, wymiany między uczestnikami lub przekazanie ich bezpłatnie nowym właścicielom. Tego typu wydarzenia cieszą się coraz większą popularnością, ponieważ pozwalają ograniczyć marnowanie przedmiotów i dają im drugie życie. Osoby zainteresowane wystawianiem własnego stoiska mogą zgłaszać swój udział do 12 czerwca. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia osobiście w Urzędzie Gminy Wicko, telefonicznie oraz drogą mailową. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Samorząd liczy, że pierwsza edycja pchlego targu stanie się okazją do spotkań mieszkańców i początkiem nowej lokalnej tradycji. Na Półmetku jest budowa Słupskiego Centrum Wsparcia. Trwa remont i rozbudowa zabytkowych kamienic przy ulicy Partyzantów, w których docelowo będzie miał siedzibę Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Seniorów. Inwestycja obejmuje wykonanie prac renowacyjnych i konserwatorskich, wymianę stolarki okiennej, wymianę i renowację stolarki drzwiowej oraz montaż okien. Do tej pory we wszystkich trzech budynkach przeprowadzono już modernizację sieci technicznej, w tym elektrycznej i cieplnej. Słupskie Centrum Wsparcia powstaje w kompleksie zabytkowych kamienic, w których dawniej mieści się Zespół Szkół Ekonomicznych. Koszt zadania wynosi 57 milionów złotych, z czego blisko połowę tej kwoty miasto Słupsk pozyskało z dofinansowania w ramach programu inwestycji strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. Słupskie Centrum Wsparcia przy ulicy Partyzantów ma rozpocząć działalność na początku przyszłego roku. Przy ulicy Kaperskiej w Chałupach na Półwyspie Helskim doszło do dużego pożaru. Ogień strawił m.in. lokal gastronomiczny oraz sprzęt do kitesurfingu. Służby zgłoszenie o pożarze otrzymały przed godziną 6.30 w piątek 5 czerwca.
1: Po przybyciu pierwszych pojazdów Straży Pożarnej stwierdzono, że ogniem objęty jest kompleks obiektów o konstrukcji stalowo-drewnianej. Istniało również zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie budynki znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pożaru.
0: Informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku młodszy kapitan Maciej Kupc. Działania ratowniczo-gaśnicze polegały na zabezpieczeniu terenu akcji, odłączeniu zasilania elektrycznego oraz podawaniu prądów gaśniczych na objęte ogniem obiekty. Po opanowaniu pożaru strażacy przystąpili do dogaszania zarzewi ognia oraz rozbiórki nadpalonych elementów konstrukcyjnych. W trakcie akcji z pomieszczeń obiektu gastronomicznego wyniesiono dwie butle gazowe, co pozwoliło wyeliminować dodatkowe zagrożenie wybuchem. Przyczyny i okoliczności powstania pożaru będą ustalane przez policję. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń ani nie wymagał udzielenia pomocy medycznej.

Temperatura utrzymuje się dzisiaj solidna, choć nie ekstremalnie duża. 16 stopni Dębki, Władysławowo, Łeba-Ustka i nieznacznie cieplej. 17 Gdynia, Puckosakowowej, Herowary, Darumia, Gniewno, Luźno, Słupsk, Lębrok, Kamienica. Przelotne opady deszczu pojawiają się od samego rana w regionie, a miejscami może pogrzmieć. Zachmurzenie dość duże, a wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, choć nie w czasie burzy. W czasie burzy może być porywiste, a weekend szykuje się nam ciepły, choć niespecjalnie słody.

0: Norda na fali. Co prawda, piątkowe popołudnie w ten piękny, długi weekend troszeczkę rozczarowujące, bo dosyć pochmurno i wilgotno, no ale na antenie będzie bardzo ciepło i gorąco. Będę miał dla Was nagrody, wejściówki do rozdania, będzie zagadka dnia, będzie Romek, no i oczywiście przygotowujemy się do najgrubszej radiowej imprezy na Kaszubach, czyli do Norda Szry, no ale to wszystko później. Tymczasem Jakub Szumilas, witam serdecznie i zaczynamy.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu nowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.

0: Elbowie zapraszają!
1: Dosiemu darocimy w jedno.
2: Ale 14 czerwca szczególnie.
1: A czemuś to?
2: Ponieważ wtedy odbywać się będzie 19 przegląd orkiestry i zespołów dętych.
1: Ku jak w jedno zacinamy msą świętą od Redzie popełniu. A później orkiestra resiają uroczystym przemarsza Strasą Siemałcką.
2: Wyjdźcie, kibicujcie zespołom z Postomina, Łęczyc, Kosakowa, Sierakowic.
1: Wajrowa, Lezena, Najsiemuda.
2: A potem przyjdźcie do hali sportowej, gdzie wszystkie orkiestry dadzą koncert. Możecie też głosować na ulubioną orkiestrę i przyznać jej swoją nagrodę.
1: Serdeczne rocimy!
2: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kelkowski.
1: Gminne Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
3: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
4: Reklama. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: przed chwilą. Za oknem deszcz w wykonaniu zespołu Cleaver. Tak, abyście troszkę złapali pozytywnej energii, mimo że może gdzieniegdzie pokropić. I tego deszczu przez najbliższe dni jeszcze trochę będzie. Aczkolwiek nie uprzedzając faktów, bo już za chwilę raport drogowy i prognozy pogody, z których dowiecie się, jak będzie wyglądać sytuacja pogodowa w ten weekend, czy on będzie całkiem na straty, czy jednak będzie można wyjść z domu. No a teraz, żeby już rozgrzać wasze serca, to na antenę wjeżdża Samba.
1: Norda na fali.
2: Durch.

0: Reklama.
1: Reklama. Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.

0: Shopen Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
1: Wejdź na shopenmedica.pl
0: lub zadzwoń 571-824-501. Shopen Medica.
1: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Reklama.
4: Na zegarach punktualnie 15.30 i już 7 sekund. Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na popołudniowy raport z pomorsko-kaszubskich dróg. Na obwodnicy Trójmiasta mamy utrudnienia po wypadku, do którego doszło tuż za węzłem Chwaszno. Kolejna kolizja na Wejherowskiej w Gdyni. Poza tym w mieście nie najgorzej, nawet na trasie Kwiatkowskiego. Nieco inaczej wygląda sytuacja w Rumi, gdzie zwalniamy na Sobieskiego. Widać, że sporo osób ruszyło też na zakupy, zwalniamy też na Kosynierów. W Redzie wydłuża się kolejka na Gdańskiej i Puckiej. A skoro mowa o Pucku, to najdłuższy postój mamy w tej chwili na wysokości Celbowa i na Helskiej w samym Pucku. Jeśli wybieracie się na Półwysep Helski, to mamy zator na 216 we Władysławowie. Przygotujcie się też na wolniejszą jazdę 215 pomiędzy Jastrzębią Górą, Rozewiem i Władysławowem. Powróćmy teraz do Małego Trójmiasta Kaszubskiego. W Wejherowie widać, że sporo osób ma dzisiaj wolne. Jedyny korek czeka nas na batalionu morskiego. Poza tym w centrum Wejherowa spokojnie. Starą szóstką w gościcinie jedziemy tym razem płynnie. Bez utrudnień również na trasie kaszubskiej i krajowej szóstce. W Lęborku zatrzymuje nas jedynie kolejka przed rondem Solidarności. Wygląda na to, że w Słupsku do historii przeszły korki na bohaterów Westerplatte po tym, jak drogowcy zakończyli prace związane z budową ronda do południowego ringu miejskiego. Na pozostałych wylotówkach ze Słupska również spokojnie, zwłaszcza na 21 do Kobylnicy. W stronę Siemianic też jedziecie bez komplikacji. Jedynie w samym Słupsku niewielkie spowolnienie na Kościuszki. Kolejka czeka nas tym razem na Grodzkie i Mostnika. Na koniec przypominam pasażerom komunikacji publicznej, zapewne część z Was wybiera się dzisiaj autobusem, pociągiem. Dzisiaj pojazdy ZKM Gdynia kursują tak jak w soboty. Według sobotniego rozkładu jazdy jeżdżą także pociągi SKM. No niestety troszeczkę dłużej poczekacie na swoją żółto-niebieską taksówkę, ale w końcu dojdziecie do celu. Życzę Wam szerokiej drogi i dobrego weekendu.

pochmurno i deszczowo i tak będzie do końca dnia. W nocy zachmurzenie duże, już z większymi przejaśnieniami. Synoptycy prognozują jeszcze miejscami przelotne opady deszczu. Nad ranem miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, tak więc kierowcy uważajcie. Jutro pogoda w kratkę, początkowo słonecznie, w dalszej części dnia więcej chmur i przelotne opady deszczu. W sobotę termometry pokażą maksymalnie 18 stopni w Dębkach, Łebie, 20 w Gdyni, Rubi, Redzie, w Wejherowie, Luzinie, Nowej Wsi Lęborskiej 21 stopni. W Słupsku, Redzikowie i Dębicy Kaszubskiej podobnie 21 kresek.

0: Mimo że Robert wziął sobie dzisiaj wolne, to spokojnie, nie zostawił was całkiem z niczym, bo przygotował specjalnie dla was falę ciekawostek, czyli porcję plotek i loteczek ze świata gwiazd i show biznesu. A już za moment będziecie mogli usłyszeć, czy Roxana Węgiel i Justyna Steczkowska są w jakimś konflikcie. O więcej szczegółów już musicie poczekać na Roberta, a tymczasem jeszcze mam dla was jedną piosenkę, a mianowicie właśnie propos Justyny Steczkowskiej. Najnowsza piosenka, tylko że tym razem w kooperacji ze Skulimem i Mamashita, już teraz na antenie radia Norda FM.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonu,

0: piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
1: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
0: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
0: www.arkabud.pl.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: Wejherowie zapraszają!
1: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
2: Reklama.
3: Fala ciekawostek.
4: Roxana Węgiel nie kryje, że nie była fanką ubiegłorocznego występu Justyny Steczkowskiej na Eurowizji. W rozmowie z dziennikarzami młoda wokalistka otwarcie przyznała, że nie przepada za motywami magii i wiedźm na scenie, podkreślając swoje katolickie wartości. Ubiegłoroczny występ Justyny Steczkowskiej na Eurowizji wzbudził ogromne emocje. Choć widowiskowe show do utworu Gaja zachwyciło wielu fanów konkursu, nie wszystkim przypadło to do gustu. Niedawno głośno było o komentarzu Kai, która zwróciła uwagę na jego widowiskowy charakter, określając część scenicznych elementów jako tanie wygibasy. Teraz do dyskusji włączyła się też Roxana Węgiel. Zapytana o spór starszych koleżanek, wokalistka zaznaczyła, że nie chce komentować napięć wokół wypowiedzi innych artystów, ale podzieliła się własną opinią na temat występu Steczkowskiej. Ja nie jestem fanką takiego bawienia się w wiedźmy. Pytanie, kto ma jakie wartości? Ja jestem katoliczką i po prostu to nie było w moim klimacie, powiedziała Roxy. 21-letnia piosenkarka podkreśliła, że dla niej ważne są kwestie światopoglądowe i nie czuje się dobrze w klimatach nawiązujących do magii. Mimo krytycznych uwag dotyczących koncepcji występu, Roxy doceniła talent wokalny wykonawczyni hitu Dziewczyna Szamana. W tej samej rozmowie pozytywnie wypowiedziała się również o tegorocznej reprezentantce Polski Alicji Szemplińskiej, której występ bardzo się jej podobał. Alicja w tym roku świetna, a Justyna ma wokal, zdecydowanie. Dodała. Przy okazji rozmów o ubiegłych edycjach Roxana zdradziła również, że nie wyklucza własnego udziału w konkursie piosenki Eurowizji w przyszłości. Jak przyznała w rozmowie, czeka na odpowiedni moment oraz utwór, który zagwarantuje jej sukces.

0: A już za moment najświeższe informacje z regionu i ze świata. A na informacje regionalne zapraszam Michał Jarusz, który powie wam m.in. co ostatnimi czasy robiły maluchy. No ale to już za chwilę, bądźcie z nami. Natomiast żeby tego ciepełka wam jeszcze trochę w serduszku dodać, to na koniec godziny Lambada i zespół Koma.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które...

0: które robi różnicę. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama. Dziecko wypadło z okna 11 piętra, matka nietrzeźwa, to we Włocławku. Ukraina wyraziła zgodę na prace ekshumacyjne we Lwowie. Zajrzymy też do strefy kibica w mieście Maji Chwalińskiej. Marcin Krzamiński. Dramat we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa, miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję, która teraz pod nadzorem prokuratury ustala, jak doszło do zdarzenia. Kompletnie pijana 31-latka opiekowała się natomiast miesięcznym dzieckiem w Radomsku. Kobieta miała prawie 3 promila alkoholu. Policję powiadomili ratownicy medyczni, którzy przyjechali do mieszkania 31-latki, by udzielić jej pomocy, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
2: Pomoc medyczną wezwała kobieta, która skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem. Po przybyciu na miejsce ratownicy ustalili, że 31-letnia kobieta znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu i sprawuje opiekę nad swoim miesięcznym dzieckiem. O sytuacji niezwłocznie powiadomiono policjantów.
1: Dziecko trafiło pod opiekę bliskich 31-latki. Kobiecie grozi teraz do 5 lat więzienia. Miał wysłać z Poznania do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej paczkę z podpisem broń chemiczna. Sąd w Warszawie aresztował na 3 miesiące mężczyznę podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura informuje, że w planach są też badania sądowo-psychiatryczne. Mężczyzna przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Ukraina wydała oficjalną zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych na lwowskim Hołosku. Obecnie to ulica Warszawska we Lwowie, poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Decyzja umożliwia polskim badaczom dokończenie prac związanych z odnalezieniem i pochowaniem szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa. Wczoraj IPN otrzymał również potwierdzenie, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Kraje Bałkanów Zachodnich chcą szybkiej integracji europejskiej i wejścia do Unii Europejskiej w najbliższych latach. Trwa właśnie unijno-bałkański szczyt w Czarnogórze. Ten kraj, jak i Albania, są w teorii najbliżej akcesji. W praktyce mówią o wiecznej poczekalni. Za to Francja i Niemcy na szczycie proponują stopniowe dołączenie do Unii, na początku bez prawa głosu. Od ostatniego rozszerzenia wspólnoty europejskiej minęło prawie 13 lat. 1 lipca 2013 roku dołączyła do niej Chorwacja. Nawet 1000 kibiców spodziewają się jutro organizatorzy malutkiej strefy kibica w Dąbrowie Górniczej. To rodzinna miejscowość Maji Chwalińskiej, która w Paryżu będzie walczyć o zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju French Open.
3: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
4: Wczoraj zostajemy do jutra.
3: Tak jest.
1: Byliśmy wczoraj, mówią kibice, bo właśnie już wczoraj setki osób oglądały na Telebimie w Dąbrowie Górniczej półfinałowy mecz Maji. I niektórzy trzymają miejsce w strefie kibica na jutrzejszy finał, który, przypomnę, wystartuje w Paryżu o 15.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Mali mieszkańcy Wejherowa odwiedzili starostwo powiatowe. W ten sposób świętowali Dzień Dziecka. Kiedy jedni szli na lody, a inni do parku, przedszkolaki z Wejherowa pojawiły się w urzędzie. Mali odkrywcy zajrzeli za mury budynku, który często mijają, ale wielu z nich nigdy nie było w jego środku.
6: Z okazji Dnia Dziecka zaprosiliśmy dzieci z wejherowskiego przedszkola, aby zobaczyły urząd, poznały jego specyfikę, zobaczyły, co robi starosta, jak pracuje zarząd, radni. Czym jest starostwo powiatowe? Jak widzimy, jest bardzo dużo uśmiechu, radości i o to nam chodzi.
5: Mówi etatowy członek zarządu powiatu wejherowskiego Marcin Drewa. Same dzieci z ciekawością poznawały kulisy pracy samorządowców.
7: Chodzimy po starostwie i tu są bardzo duże sale i tu
4: Dużo ludzi pracuje.
5: Relacjonuje Aga z Wejherowskiego Przedszkola. Kto wie, może

Kiedyś któryś z przedszkolaków budynek ten odwiedzi już i jako samorządowiec. Dwa dni koncertów, animacji i rodzinnych atrakcji wypełnił przestrzeń na Morkę podczas Festiwalu Ulicznego 2026. Wydarzenie zaplanowano z myślą o dzieciach, młodzieży i dorosłych, a jego celem jest integracja

twarzy, tatuaż oraz zabawy z dużymi bańkami mydlanymi. Na scenie zaprezentują się dzieci z LCK Fregata, a wieczorem odbędzie się koncert Anny Kwarczykowskiej w programie muzycznym z piosenką Przez pokolenia. Dzień zakończy widowiskowe piana party. Drugi dzień festiwalu przyniesie kolejne animacje, warsztaty i strefy zabaw dla najmłodszych. W programie znajdą się m.in. balonowe zoo, zajęcia plastyczne, warkoczyki oraz dekorowanie toreb i piórników. Nie zabraknie również strefy gastronomicznej oraz turnieju Ograj Samorządowca, który ma charakter integracyjno-rozrywkowy. Zwieńczeniem wydarzenia będzie wspólny grill i spotkanie mieszkańców. Od września w szkołach będzie obowiązywała nowa podstawa programowa, zapowiedziała podczas wizyty w Słupsku minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. Zdaniem Nowackiej polska szkoła uczy dobrze na poziomie teorii, natomiast nauczyciele często wskazują braki w umiejętnościach praktycznych uczniów. Program nauczania Kompas Jutra ma połączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną. To, co zrobimy w ramach reformy, to zachowanie wiedzy na najwyższym poziomie i powiązanie edukacji z praktyką. Młodzież nie tylko dowie się na przykład, jak funkcjonuje samorząd na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, ale też pozna technologię, zaznaczyła szefowa resortu edukacji. Podczas wizyty w Słupsku minister Barbara Nowacka zapowiedziała powstanie 12 tysięcy pracowni sztucznej inteligencji. Z kolei od nowego roku szkolnego zacznie obowiązywać zakaz używania telefonów komórkowych. Wyjątkiem będą sprawy zdrowotne ucznia, wykorzystanie telefonu do zajęć oraz sytuacje kryzysowe.

jakichś ekstremalnych upałów to dzisiaj nie mamy i w ciągu weekendu też ich nie będzie, co nie zmienia faktu, że cały czas jest naprawdę ciepło. 16 stopni, Dębki, Władysław, Wołebra, Ustka, 17, Gdynia, Pucko-Sakowo, Wejherów, Rederów, Mięgniewin, Luźno, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach no, około 1008 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, choć może być porywisty, ale to tylko w konkretnych przypadkach, mianowicie kiedy pogrzmi i pojawi się burza, a taka pogoda również dzisiaj w ciągu dnia jest szansa, że będzie występowała.

0: Och i ach, Sylwia Grzeszczak przed chwilą na antenie Radia Norda FM. Mamy godzinę 16.13, Jakub Szumilas przy mikrofonie, to jest Norda na fali. No i w tej godzinie już będzie się naprawdę dużo, dużo działo, bo już za momencik słówka idą w główkę, czyli kolejna lekcja języka kaszubskiego. A następnie zbliżamy się do wpół do, oczywiście o 16.30, raport drogowy, który będę miał przyjemność poprowadzić, ale również moment, w którym pojawi się post na naszym Facebooku. Ale nie uprzedzając faktów, zostańcie z nami, bo teraz za momencik na antenie zwycięzca tegorocznej Eurowizji, czyli Dara i Bangaranga.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.

0: Selbowie zapraszają!
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
1: Lekcja zesunty, ala złymuście.
3: Ala złymuście.
1: Ala złymuście.
3: Ala złymuście.
1: Ojojoj.
3: Ojojoj.
1: Ala złymuście, zys mnie z wypłatę ujale bise.
3: Ojojoj, denerwuje mnie to brutto.
1: Ala złymuście, zys mnie z wypłatę ujale bise.
3: Ale złymuście.
1: Ojojoj.

0: Ale zły muście.
1: Ala zły muście.
0: Ala zły muście.
1: Oj, oj, oj.
2: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
3: Słówka.
1: Idą w główkę.
4: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

Ależ ten czas leci już za momencik. Najświeższy i ostatni raport drogowy w dniu dzisiejszym, więc dowiecie się, jaka sytuacja jest na drogach, także bądźcie z nami. No ale to nie wszystko, bo żeby dobrze zapowiedzieć ten raport drogowy, mam dla was kraksę i bryska. Oczywiście kraks życzę wam jak najmniej i aby na drogach było jak najbezpieczniej. A jaka jest sytuacja, dowiecie się za chwilę. No i oczywiście równolegle będziemy rozpoczynać naszą zagadkę dnia. Także za momencik pojawi się post, a w nim hasło do rozwiązania. Jestem ciekaw, czy dzisiaj się wam to uda. No ale nie uprzedzając faktów, bryska i kraksa.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w

0: Regulaminie promocji łączonej rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Reklama.
1: Reklama. 16.30 na naszych zegarach. Jakub Szumilas, zapraszam na raport drogowy w radiu Norda FM. No i kilka dobrych informacji. Na obwodnicy Trójmiejskiej jest dosyć przyjezdnie. Nie ma tu jakichś większych problemów, a więc należy cieszyć, choć długi weekend mógł zwiastować, że będzie trochę inaczej. No ale dzisiaj to już raz, że piątek, a dwa, że jednak pogoda może nie dopisuje tak, jakby wszyscy tego chcieli, więc ten ruch tutaj na obwodnicy nie jest jakiś nadzwyczajny. Jeżeli chodzi o wyjazd z Gdyni, no to ulicą Morską też przemieszczamy się dosyć płynnie, przez Rumię też przejedziemy bez jakichś większych kłopotów. W Redzie troszeczkę trzeba będzie uważać przed skrzyżowaniem z Łąkową i Pucką. Tutaj robi się trochę ciasno, ale zatoru tam nie ma. Jeżeli chodzi o Wejherowo, tutaj przejazd też bezproblemowy. No i Gościecińska Górka. Jak na tą godzinę to ruch naprawdę niewielki. Oczywiście jest tam pewne zwolnienie, natomiast nie ma tutaj jakiejś dużej tragedii. No i dojeżdżamy sobie dalej do trasy kaszubskiej, którą bezproblemowo jedziemy do Lęborka. W samym Lęborku też ruch już idzie dosyć płynnie, więc ten popołudniowy szczyt powolutku dobiega końca. Nie ma tutaj jakichś większych zatorów, nie ma wypadków. Jedziemy dalej do Słupska. No i tutaj również sytuacja bardzo dobra, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na drogach. Natomiast oczywiście w taki weekend jak dzisiaj trzeba zobaczyć, jak tam sytuacja nad morzem. No to w Ustce i do Ustki dojeżdżamy bez problemu. W Ustce też jakichś zatorów nie ma. W Łebie i okolicach również dosyć płynnie wszystko tutaj idzie, więc jak już tam dojedziemy, to nie będzie nam czekać żadnych problemów. Natomiast na odcinku między Karwią a Władysławem jest dosyć ciasno, szczególnie w okolicach Rozewia. Tutaj jest bardzo, bardzo tłoczno, więc uważajcie, bo tam jest taki jeszcze zabytkowy odcinek drogi. Jak popada, robi się tam bardzo ślisko. Również jest dzisiaj ciasno na wyjeździe z Helu. Tutaj też się robią zatory. No i na wysokości Pucka w związku z remontami dróg też ruch jest jeszcze intensywny. Natomiast na samym półwyspie, jak już wiedziecie, to raczej bez większych przeszkód przejeżdżacie przez cały półwysep do samego Helu. Choć widać dzisiaj, że samochodów znacznie więcej niż zwykle, więc mimo pogody wiele osób nad nasze polskie morze przyjechało.

A jeżeli chodzi o pogodę na ten weekend, no to temperatury będą wahać się między 13, 14, 15, a nawet w niedzielę około 20 stopni Celsjusza. Niemniej jednak zarówno jutro, jak i w niedzielę możemy spodziewać się miejscami przelotnych opadów deszczu, szczególnie w okolicach około południowych. No ale poza tym temperatury i pogoda będzie dosyć przyjemna, wiatr nie będzie nam za mocno przeszkadzał, więc korzystajcie z tego jak tylko się da, choć też nad ranem szczególnie miejscami mogą pojawiać

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: I oto nadeszła długo wyczekiwana pora, czyli początek naszej zagadki dnia. No, już jest post na naszym nordowym Facebooku. Trzeba skojarzyć trzy słowa. Dzisiaj to ryk, kałuża i trasa. Kojarzymy te słowa i rozwiązujemy zagadkę, wpisując komentarze z odpowiedziami hasła w komentarzach. A pierwsza osoba, która dzisiaj odgadnie, co takiego dzisiaj siedzi mi w głowie, zdobywa podwójną wyjściówkę na motocross Mistrzostwa Strefy Polski Północnej, które odbywają się w weekend od jutra do niedzieli w Gdańsku i na obydwa dni możecie się wybrać, możecie pójść podziwiać zawodników i poczuć ten ryk i te kałuże, które pewnie będą sprzyjać sportowcom w związku z zaistniałą pogodą, aczkolwiek gwoli ścisłości.

0: to delikatne naprowadzenie na hasło, natomiast hasło jeszcze nie padło. Zatem wbijajcie na naszego nordowego Facebooka, Norda FM na Facebooku. Tam jest odpowiedni post z zagadką i w komentarzach dawajcie swoje odpowiedzi. Czekam na nie z niecierpliwością.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na

0: www.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
4: W Shop & Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
3: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
4: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
3: Shop & Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
4: Wejdź na shopandmedica.pl
3: lub zadzwoń 571-824-501. Shop & Medica.
4: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
5: Reklama.
6: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
5: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Czas sprawdzić, co w kulturze słychać. Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na ostatnie dzisiaj wydanie programu Okno na kulturę. Co prawda Dzień Dziecka już za nami, ale o najmłodszych pamięta Gminne Centrum Kultury w Cewicach, niedaleko Lęborka. Jutro zapowiada się dzień pełen uśmiechu, zabawy i niezapomnianych atrakcji. Już od godziny 13 na dolnym boisku Leśnik w Cewicach maluchy będą mogły poskakać na wielu dmuchańcach, skorzystać ze strefy zabawy oraz przygotowanych specjalnie dla nich animacjach. Będą również stoiska gastronomiczne i mnóstwo niespodzianek. Gminny Dzień Dziecka w Cewicach już jutro w godzinach od 13 do 18. Wstęp wolny. A już od poniedziałku w Łebie startuje Scena Kultury Kina Rybak. Uroczyste otwarcie zaplanowano o godzinie 17 z wielką pompą. Gościem specjalnym będzie Katarzyna Figura, której chyba nie muszę Wam przedstawiać. A na pewno będzie to doskonała okazja do spotkania się i porozmawiania z tą wybitną polską aktorką filmową i teatralną. Katarzyna Figura zapewne opowie o swoich doświadczeniach zawodowych, a jak wiadomo, nie samą pracą człowiek żyje, dlatego aktorka powie też o swoich pasjach. Po spotkaniu z Katarzyną Figurą odbędzie się wyjątkowy występ wokalny Ady Ropelli, studentki wokalistyki na Bydgoskiej Akademii Jazzowej i ćwierćfinalistki 15. edycji The Voice of Poland, uczestniczki projektu Orchestra for Young pod kierownictwem Adama Sztaby. Otwarcie sceny Kina Kultury Rybak w poniedziałek o godzinie 17. Wejściówki na to wydarzenie można jeszcze zdobyć w biurze lokalnej organizacji turystycznej Łeba Błękitna Kraina, która znajduje się od frontu budynku Biblioteki Miejskiej w Łebie. Okno na kulturę na antenie Radia FM powraca już w poniedziałek kwadrans przed godziną 9. Tymczasem życzę Wam dobrego, udanego i oczywiście pogodnego weekendu.

0: Pamanady.
1: Norda FM. Na bałtyckiej fali.
2: Wypłyń na bałtyckiej fali.

0: No i tak, drodzy słuchacze, zagadka dnia już trwa, skojarz trzy słowa: ryk, kałuża i trasa. No i trzeba rozszyfrować hasło. No i zobaczmy, jakie macie propozycje. Tor motocrossowy, psie szaleństwo, tor wyścigowy, wjechać w kałuże, rajd terenowy, rajd Dakar, wyścigi żużlowe, wyścigi motocyklowe. No nie, nie, nie, nie, to nie są poprawne odpowiedzi, choć jesteście w pewnym sensie blisko, ponieważ te odpowiedzi krążą wokół tematu, o którym chciałbym dzisiaj wam powiedzieć. Natomiast czas na pierwszą podpowiedź i uwaga, hasło ma cztery słowa. Hasło ma cztery słowa. No i jestem ciekaw, czy to wam coś pomoże. Czekam na kolejne odpowiedzi. A tymczasem już za chwilę serwis informacyjny. Zapraszam serdecznie.
1: Norda na fali.

0: Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Wyładowań możemy się spodziewać do późnego wieczora, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
1: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski, także drugiego stopnia, można spodziewać się silnych, przelotnych opadów deszczu od 20 do 35 mm oraz porywów wiatru do 70 km na godzinę.
0: Jutro pogoda w całym kraju będzie już spokojniejsza i bardziej słoneczna. W niedzielę wraz z nowym frontem atmosferycznym do Polski mają jednak wrócić burze oraz deszcz. Jutro przed południem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanowem. Z Budanowem rozmawiał już wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Bosacki. Na tematem była sprawa nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji. Jak podaje polska agencja prasowa, w ciągu najbliższych godzin szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy ma się spotkać też z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. NASA poleciła astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, by schronili się w swoim statku kosmicznym i przygotowali do ewentualnej ewakuacji. To w związku z pogarszającymi się wyciekami powietrza w rosyjskim segmencie stacji. Jak podaje NASA, rosyjska załoga próbuje naprawić wyciek powietrza w swojej części laboratorium. Żołnierz WOT-u z zarzutami prokuratury. Chodzi o dowódcę 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pułkownik Witold B. miał się dopuścić wyłudzeń świadczeń z wojska z tytułu rozłąki i przejazdów, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Kolejne nienależne mu pieniądze otrzymał z Wojskowej Agencji Mienia Wojskowego, mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
2: Chodzi tutaj o oszustwa na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania.
0: Z procederu Witold B. stworzył stałe źródło dochodu. Został już zawieszony przez WOT do czasu zakończenia postępowania. Ponad 22 kg marihuany oraz amfetaminę w jednym z mieszkań znaleźli bytomscy policjanci. W tej sprawie zatrzymano 29-latka, który narkotyki przemycał z Holandii. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Mężczyzna trafił na 2 miesiące do aresztu. Sport. Polskie siatkarki pokonały w chińskim Nankinie Serbię 3-2 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego w tych rozgrywkach. Biało-czerwone na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów w niedzielę zmierzą się z Chinami.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Komisariatu Policji w Kosakowie zatrzymali kobietę, która prowadziła osobówkę w stanie, w jakim za kółko wsiadać nie powinna. Konsekwencje okazały się poważne. Policjanci z Kosakowa przed godziną 17 otrzymali zgłoszenie, że ulicami miejscowości samochodem marki Peugeot porusza się kobieta, która jest pod wpływem alkoholu. Na ulicy Goździkowej mundurowi zauważyli wskazany samochód oraz kobietę, która na widok policjantów oddalała się i nie reagowała na ich wezwania. Po zatrzymaniu okazało się, że to 47-letnia mieszkanka powiatu puckiego. Po przeprowadzonym badaniu na zawartość alkoholu okazało się, że kobieta ma blisko 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 47-latce zatrzymano prawo jazdy i osadzono ją w policyjnej celi. Jej dalszym losem zajmie się teraz sąd. Mieszkańcy gminy Nowa Wieś Lęborska, którzy ukończyli 60 lat, będą mogli wybrać swoich przedstawicieli do nowo tworzonej Gminnej Rady Seniorów. Głosowanie odbędzie się 8 czerwca w Urzędzie Gminy i wyłoni skład organu, który ma reprezentować interesy starszych mieszkańców. O miejsce w Radzie ubiega się 14 kandydatów. W wyniku wyborów wyłonionych zostanie 12 członków, którzy uzyskają największą liczbę głosów. Władze gminy podkreślają, że powołanie Rady ma umożliwić seniorom aktywniejszy udział w życiu publicznym oraz stworzyć forum do zgłaszania potrzeb i opinii dotyczących spraw ważnych dla najstarszych mieszkańców. Rada ma pełnić funkcję doradczą i opiniodawczą, wspierając dialog pomiędzy samorządem a środowiskiem senioralnym. Głosowanie będzie miało charakter bezpośredni i tajny. Uprawnieni

Mieszkańcy będą mogli oddać głos na jednego, dwóch lub maksymalnie trzech kandydatów. Lokalem wyborczym będzie sala numer 117 w Urzędzie Gminy. Głosowanie potrwa od godziny 7:30 do 18:00. Samorząd zachęca wszystkich uprawnionych seniorów do udziału w wyborach i współdecydowania.

Czemu kierowcy zyskają lepszy dojazd do szpitala wojewódzkiego i w południowej części Słupska? Jak informuje Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, drogowcy obecnie kończą prace związane z układaniem nawierzchni ścieralnej. O szczegółach będziemy informować na bieżąco w wiadomościach Radia Nord FM. Na najbliższej sesji Rady Miasta Gdyni, którą wyznaczono na 24 czerwca, odbędzie się debata dotycząca stanu miasta. Zaproszeni zostali do niej mieszkańcy. Dokument podsumowuje informacje dotyczące działań zrealizowanych w ubiegłym roku, w szczególności w zakresie obowiązujących w mieście programów polityk miejskich i strategii rozwoju. Jeśli chcesz zabrać głos w debacie na temat raportu o stanie gminy miasta Gdyni za 2025 rok, publiczna dyskusja odbędzie się podczas sesji Rady Miasta 24 czerwca o godzinie 10. Aby wziąć w niej udział, trzeba wcześniej złożyć do przewodniczącego Rady Miasta Gdyni zgłoszenie w formie pisemnej. Musi być ono poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców miasta. Podczas wystąpienia mieszkańcy powinni ściśle odnosić się do raportu i zawartych w nim informacji. Mieszkańcy podczas debaty będą dopuszczani do głosu w kolejności wynikającej z terminu i godziny złożenia pisemnego zgłoszenia. W debacie może zabrać głos maksymalnie 15 osób. Pełną treść raportu o stanie gminy miasta Gdyni za rok 2025 można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdynia.

Jeszcze nawet na początku marca o godzinie 17 to już się ciemno robiło, a póki co nic nie wskazuje na to, żeby noc się nawet zbliżała, zachód słońca dopiero po 21 grubo i temperatura też już taka dość praktycznie letnia, 16 stopni, Dębki, Władysławowo, Ebałustka, 17, Gdynia, Puckosakowowa i Herowarada, Rumiak, Niemino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica, na barometrach 1008 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie dosyć intensywne się utrzymuje. W regionie może popadać i może także zagrać.

0: Hej, hej, hej, 17:10 na naszych zegarach. Jakub Szumilas przy mikrofonie, a to jest Norda na fali. W tej godzinie rozwiązanie naszej codziennej zagadki, choć póki co nie widzę poprawnej odpowiedzi, więc przypomnę, należy skojarzyć słowa, które są w poście na naszym nordowym Facebooku. Dzisiaj te słowa to ryk, kałuża i trasa. No i te trzy słowa kojarzą się z hasłem, które jak już wiemy ma cztery słowa, a pierwsze słowo tego hasła to weekend. Jestem ciekaw, czy taka podpowiedź wam pomoże, więc dawajcie kolejne pomysły, czekam na wasze odpowiedzi. Do wygrania wyjściówki na pokazy motocyklowe. O tym pewnie więcej powiem wam przy następnym wejściu, bo już teraz zapraszam was serdecznie na kolejną fantastyczną piosenkę, czyli Hello to London i zespół Weekend, a potem Świat według Romka. Zostańcie z nami.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej

0: proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
3: Reklama. Świat. Świat według Romka.
4: Witaj taś bardzo serdeczno, mój dobry dzień, a dzień dziecka za nama, błeży calo za nama, a dzień gniote, bez cali rok. A kto je ten gniota? Kłe gniota to taci człowiek, który derch w cyk gniece. Jetyś taci urt gniotów, co ich pozwać może gniota ma zdrowetny ma. Czyli taci gniota reno w stunie, to tak wejle gniece. Jenku, jenku, jenku, byłeli łepę rękły, a mati zernoga, jak mnie byłeli noga. A marić się, panie, strzykę mnie w kłelanie, wele, wele, wetka, szczypie mnie kłel slytka. A mariczny bykse, zysnowi halukse, jene, jene seja, napychla mnie szeja. A na weterio, do doktora bez ośloch, hej ho. No i idzie nasz gniota do doktora, gdzie w poczekalnie gniece, wespól chwerim łe świece, a tej kwel doktora gniece, że służba zdrowiu je chwery. Głyży jak doktor, ty się łednek gniotów, tej gniota pacjent, a gniota doktor, sedzą głedzena ma w gabinece, a keżden łecim z gniece. Dla tych dwóch gniotów to belne terapio, bo jest o fest we gniotum, ale tima co w poczekalnie żdają, nerwę puszczają. A sygniele, tak jak jeju to pera razy wama gniót, zrena zarys kapłe wstanim, dobrze a belno so westynkac. A jen, a jen, a jo, a jenku, jenku jo, a maricie panie jo. Tak musi powtarzać 2-3 razy, tej trzeba wstać, a cały dzień będzie super gitter. A co to jest super gitter? A skąd je mojego wiedzieć, kłe to mnie dopisze naglo was padło? A naglo wie jemu teli, że mojego so z wama tym wszedźcim płedzelec, albo lepiej nie, bo wabe łebarchnia i kto by mnie w ten czas slechel. Jo, teraz jest czas na nauka. Tak tej gniota maruda, gniezd marudzić, derch gniezd,

0: wciąż marudzić, reno, rano, w poczekalnie ździają, w poczekalni czekają, belne terapio, porządna terapia, łebarchnia, oszaleli, jo, a zisto bebeloteli, czym ta so siertucha meme, pozdrów ci sile z antenę, wai rumk.
1: Świat według Romka.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Zaglądamy na naszej zagadki dnia. Ryk, kałuża, trasa. Takie słowa należy skojarzyć i rozszyfrować hasło. Znacie już dwie podpowiedzi, że hasło ma cztery słowa i zaczyna się od słowa weekend. Natomiast nie widzę tutaj żadnego hasła, które zaczynałoby się od słowa weekend. Mamy Mistrzostwa Świata w motocross, ochlapać przechodniów, rajdy przeprawowe, jazda po błotnistym torze, wyścig na błotnym torze. No, nie do końca o to chodzi, więc musicie jeszcze trochę się wysilić. No i podpowiem. To jest weekend i jeszcze trzy słowa trzeba dobrać. To jest tak jakby powiedzenie, to jest weekend, tak jakbyście wsiedli na motor i manetkę odkręcili na maksa i cały weekend tak przejechali. No to jaki to jest weekend? Myślę, że to jest dobra podpowiedź. No oczywiście dla pierwszej osoby, która odgadnie hasło, podwójna wejściówka na motocross.

0: Los Mistrzostwa Strefy Polski Północnej, które odbywają się w Gdańsku w sobotę i w niedzielę. Więc warto przeżyć troszeczkę ekstremalnie ten weekend i czekam na Wasze odpowiedzi. Mam nadzieję, że teraz troszeczkę rozjaśniłem temat i jakoś Wam to pójdzie.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Kąci, nic się nie kąci. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Już 6 czerwca w Słupsku odbędzie się turniej koszykówki 3x3. Zawody zostaną rozegrane na boiskach plenerowych przy ulicy Rybackiej w Parku Kultury i Wypoczynku. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 11. W turnieju wezmą udział

0: Dział drużyny, które zmierzą się w dynamicznych i szybkich meczach koszykówki 3x3. Organizatorzy zapowiadają dzień pełen sportowych emocji, efektownych akcji oraz rywalizacji na wysokim poziomie. Wydarzenie ma mieć także charakter rodzinnego, sportowego pikniku. Organizatorami turnieju są miasto Słupsko oraz prezydent miasta Słupska przy współpracy z Pawłem Lończykiem, byłym reprezentantem Polski i wielokrotnym medalistą mistrzostw w kraju. Jak podkreślają organizatorzy, jego zaangażowanie ma podnieść rangę wydarzenia i promować koszykówkę w regionie. Gościem specjalnym będzie Kamil Hanas, były reprezentant Polski, wielokrotny medalista mistrzostw kraju oraz twórca internetowy. Jego obecność ma być dodatkową atrakcją dla kibiców i uczestników turnieju. Występ na wydarzenie jest bezpłatny. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych turniej zostanie przeniesiony do hali Gryfia. Zmieniamy dyscyplinę. Weekend Luźno to piłkarski projekt, który rozwija się już od ponad 20 lat. O klubie, szkoleniach w najnowszym odcinku z podcastu Sportowa Fala rozmawiamy z trenerem rezerw Weekendu Pawłem Radeckim.
1: Myślę, że już jesteśmy bardzo ciekawym projektem, ponieważ na ten moment jesteśmy czwartą siłą w województwie, więc staramy się pewne standardy pracy i funkcjonowania tworzyć, ponieważ porównując się na przykład do takich klubów jak Gdynia, KP, Starogard, pod względem historii, tradycji, no to jeszcze mamy bardzo dużo do nadrobienia. Z drugiej strony pokazujemy, jak ważna jest pasja i zaangażowanie ludzi. Poczynając od prezesa Rafała Kędziory, którego miłość do piłki jest przeogromna, który realizuje swój jakiś, nazwijmy to, marzenie, plan, pomysł. No i z sukcesami, ponieważ wróciliśmy do trzeciej ligi i wróciliśmy od razu na pozycję, no, na ten moment wicelidera. Niemniej jednak też twardo stąpamy po ziemi, że no to jeszcze to nie jest tak, że staliśmy się już wzorem cnót wszelakich i zapraszamy wszystkich, zobaczcie, to jest nasza droga.
0: Całej rozmowy wysłuchajcie w najbliższy poniedziałek po godzinie 20 na antenie Radia Nordy FM. Zmieniamy dyscyplinę, to już ostatnie dni zapisów na nocny bieg świętojański w Gdyni. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych i klimatycznych imprez biegowych w mieście wystartuje w nocy z 19 do 20 czerwca. Organizatorzy informują, że na liście startowej jest już ponad 3600 uczestników. Zapisy elektroniczne potrwają tylko do 8 czerwca do godziny 23.59. Po tym terminie będzie można jeszcze zgłosić się w biurze zawodów, jednak liczba miejsc będzie tam mocno ograniczona. Podczas tegorocznej edycji zawodnicy ponownie zmierzą się z Premią Górską na Witominie. Punkt specjalny zostanie zlokalizowany na szczycie ulicy Małokaskiej. Najszybsze kobiety, najszybszy mężczyzna, którzy jako pierwsi pokonają ten odcinek, otrzymają nagrody finansowe w wysokości 1000 zł. Na najlepszych w klasyfikacji generalnej również czekają nagrody pieniężne. Zwycięzcy otrzymają 1500 zł, drugie miejsce 1000 zł, a trzecie 500 zł. Dodatkowo najlepsi w kategoriach wiekowych w biegu i Nordic Walking mogą liczyć na puchary oraz nagrody rzeczowe od partnerów wydarzenia. Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal.
2: Nawet na początku marca o godzinie 17 to już się ciemno robiło, a póki co nic nie wskazuje na to, żeby noc się nawet zbliżała. Zachód słońca dopiero po 21 grubo i temperatura też już taka dość praktycznie letnia. 16 stopni Dębki, Władysławowo, Chybałustka, 17 Gdynia, Pucko-Sakowowe i Herowera-Darum, Jagniemino, Luźno, Słupsk, Lamborg, Kobylnica. Na barometrach 1008 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie dosyć intensywne się utrzymuje. W regionie może popadać i może także zagrzmieć.
3: Lorda na fali. Lorda na fali.

0: To była Nita i Dla Zasady. No i Dla Zasady zerkamy do naszej zagadki dnia. Pojawiło się kilka ciekawych odpowiedzi. Weekend z wyścigami motocrossowymi, weekend z gazem do dechy, weekend na najwyższych obrotach, ale to nie są poprawne odpowiedzi. I ostatnia szansa. Przypominam, wszystkie podpowiedzi. Hasło ma 4 słowa. Pierwsze słowo to weekend. I to taki wyjątkowy weekend, jakbyście go naprawdę szybko przejechali z manetką na takim motocyklu odkręconą na maksimum, więc jestem ciekaw, czy dacie sobie radę. No i powolutku zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji, no ale rozstrzygniecie już za chwilę. Tymczasem jeszcze teraz mam dla was na dobre rozluźnienie, na chwilę namysłu, Aqua i Around the World.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce,

0: miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu Market Budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Reklama.
4: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: No i przyszła pora na rozstrzygnięcie naszej dzisiejszej zagadki, a ta była... Wydawało mi się, że będzie trochę prostsza, ale jednak udało się wam rozwiązać tę zagadkę. Trzeba było skojarzyć trzy słowa. Dzisiejsze słowa to były ryk, kałuża i trasa. No i te słowa niewątpliwie kojarzą się z weekendem na pełnym gazie. I wielkie brawa dla Edmunda Lewandowskiego, który jako pierwszy rozszyfrował dzisiejsze hasło. Drogi Edmundzie, wędruje do ciebie podwójna wejściówka na motocross Mistrzostwa Strefy Polski Północnej, które w najbliższy weekend w Gdańsku. Także dobrej zabawy, dużo hałasu, dużo huku, dźwięków motocykli, abyś się dobrze bawił, aby cię błotem za bardzo nie ubrudzili. Zgłoś się do mnie proszę w wiadomości prywatnej, przekażę ci wszelkie szczegóły, jak skorzystać z tej imprezy. Tymczasem czas naszego spotkania powolutku dobiega końca. Ale zanim dobiegnie końca, to chciałbym jeszcze zapowiedzieć to, co właśnie nadchodzi. A nadchodzi najgrubsza impreza radiowa na Kaszubach, czyli Nordash Rym. I już gdzieś tutaj powolnym krokiem zbliża się wasz ulubieniec Gracjan Fopkę za chwilę na antenie. Tymczasem Norda Fali właśnie dobiegła końca. Jakub Szumilas, dziękuję wam serdecznie za uwagę. No i do usłyszenia przy kolejnej okazji.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.
4: Ostatnie burze zmniejszyły ryzyko pożarów w lasach. Wołodymyr Zełenski napisał do Putina list otwarty z propozycją negocjacji. Pociągiem nad morze i na Mazury PKP przygotowało wakacyjny rozkład jazdy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzięki burzom spadło zagrożenie pożarowe w lasach. Po wielu miesiącach suszy ściółka była bardzo sucha, a ryzyko zaprószenia ognia ekstremalnie wysokie. Ostatnie ulewy unormowały sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.

0: Komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informują o możliwości wystąpienia opadów, deszczu i burz. Natomiast dzięki opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem i silnym wiatrem. W porywach wiatr może osiągać 80 km na godzinę. To dowód, że Ukraina jest gotowa do negocjacji i zawieszenia broni z Rosją. Tak Komisja Europejska komentuje list otwarty Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński przywódca zaproponował w nim zakończenie wojny i rozpoczęcie negocjacji pokojowych w neutralnym państwie. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
2: Zełenski zdecydował się na nową próbę przełamania impasu w negocjacjach z Rosją. Do tej pory wszystkie kończyły się niepowodzeniem. Tym razem ukraiński przywódca proponuje Putinowi spotkanie twarzą w twarz. Inicjatywę pochwalił już amerykański prezydent Donald Trump, także francuski przywódca Emmanuel Macron. To bardzo dobry pomysł. Cieszę się, że rozmowy mogą zostać wznowione. Macron zapowiedział przy tym kolejne rozmowy koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Ma dojść do nich w połowie lipca w Paryżu. Wydarzenie zbiegnie się w czasie z Dniem Bastylii. Wcześniej, bo jeszcze w czerwcu, Macron chce spotkać się tylko z Zełenskim.
1: Latem łatwiej dojedziemy pociągiem na Mazury i nad Bałtyk. W niedzielę, kolejną za tydzień, wejdzie w życie nowy wakacyjny rozkład jazdy. Dużo więcej niż zwykle ma być połączeń przeznaczonych głównie dla wczasowiczów, mówi prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski.
3: Praktycznie co pół godziny pociąg PKP Intercity będzie odjeżdżał w kierunku Trójmiasta. Dwie pary pociągów Pendolino do Kołobrzegu. Jedna para pociągów Pendolino do Świnoujścia. Generalnie Świnoujście będzie obsługiwane 12 parami, Kołobrzeg 15, weekendy 17 parami.
1: Wiele pociągów dostaną też Ustka i Łeba. Wzrosną trochę ceny paliw w najbliższych dniach. Jutrzejsza stawka maksymalna będzie wyższa od dzisiejszej. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł. To 6 groszy więcej niż dziś. A za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6,48, o 8 groszy więcej niż dziś. W Szwecji po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Walki z Samotnością. Ustanowił go rząd. Inicjatywa polega na spotkaniach organizowanych przez lokalne samorządy, stowarzyszenia, parafie i firmy. Sztuczna inteligencja będzie niedługo zużywać tyle wody, ile cały kontynent. Eksperci zwracają uwagę na to, że do 2030 roku centra obsługujące AI będą miały zapotrzebowanie na wodę taką jak 1,3 mld ludzi. Potroi się też ich zapotrzebowanie energetyczne.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Kierował pomimo sądowych zakazów, nie uniknął jednak konsekwencji. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Patrol puckiej drogówki zatrzymał do kontroli drogowej kierującego samochodem marki Skoda. Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość i jechał 72 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym. Podczas sprawdzenia danych mężczyzn okazało się, że posiada dwa aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydane przez Sąd Rejonowy w Gdyni. Został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Jego losem zajmie się teraz sąd. Szkoła Podstawowa imienia Leśników Polskich w Leśnicach świętowała jubileusz 80-lecia istnienia. W uroczystościach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, absolwenci oraz liczni goście reprezentujący instytucje z powiatu lęborskiego i regionu. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. minister edukacji Barbara Nowacka, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Marek Kowalewski, przedstawiciele samorządów, służb mundurowych i organizacji współpracujących ze szkołą. Obchody rozpoczęły się od mszy świętej, następnie odbyła się część oficjalna, podczas której przypomniano historię placówki i jej związki z leśnictwem. Nie zabrakło również podziękowań dla dyrekcji, nauczycieli oraz wszystkich osób zaangażowanych w rozwój szkoły na przestrzeni ostatnich 8 dekad. Ważnym elementem uroczystości były występy artystyczne przygotowane przez uczniów. Młodzi wykonawcy zaprezentowali program, który spotkał się z ciepłym przyjęciem uczestników jubileuszu. Jednym z bardziej symbolicznych momentów obchodów było posadzenie buka purpurowego. Drzewo zostało zasadzone wspólnie przez społeczność szkolną i przedstawicieli nadleśnictwa Lęborg. Ma ono przypominać o 80-letniej historii szkoły oraz stanowić żywy symbol jej dalszego rozwoju. Organizatorzy podkreślali, że placówka od lat kształtuje kolejne pokolenia mieszkańców regionu, przekazując nie tylko wiedzę, ale również wartości związane z szacunkiem do przyrody i lokalnej tradycji. W Szkole Podstawowej nr 2 w Słupsku otwarto przystani kultur. Jest to inicjatywa. inicjatywa, która powstała z potrzeby stworzenia dla uczniów bezpiecznego i

spokojnego miejsca spotkania, rozmów oraz wzajemnego poznawania się. Pomysłodawczynią projektu jest Krystyna z klasy 8B, młoda uczennica z Ukrainy, która zauważyła potrzebę stworzenia takiej przestrzeni dla swoich rówieśników. W Przystani Kultur uczniowie mogą

0: otwartości i wzajemnego szacunku, podsumowuje Karolina Keller, dyrektor szkoły podstawowej nr 2 imienia Tadeusza Kościuszki w Słupsku. Kolorowe trasy do przedszkoli, parki doświadczeń i zdrowe nawyki od najmłodszych lat to pomysły, które padły podczas 10. dziecięcej sesji Rady Miejskiej Rumi. Symboliczne uderzenie w dzwon oraz uroczyste ślubowanie rozpoczęły 10. dziecięcą sesję Rady Miejskiej Rumi. Zorganizowane 2 czerwca z okazji Dnia Dziecka wydarzenie było nie tylko formą zabawy, ale przede wszystkim lekcją samorządności. Przedszkole pod Topolą zaproponowało projekt Mały Rumianin o zdrowie dba, zdrowe jedzenie zna, zakładający warsztaty z dietetykiem dla najmłodszych. Podobny kierunek obrało przedszkole Akademia Odkrywców działające przy Szkole Podstawowej nr 7, które przedstawiło inicjatywę promującą zdrowe nawyki i higienę. Drugą silną kategorię stanowiły pomysły związane z aktywnością fizyczną, ale także integracją. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w trakcie sesji zaproponował organizację festynu sportowego z pokazami różnych dyscyplin sportowych. Z kolei przedszkole niepubliczne Janowiaczek wyszło z inicjatywą Igrzysk Przedszkolaków. W trakcie sesji nie zabrakło również koncepcji dotyczących przestrzeni miejskiej, a także propozycji związanych z edukacją przez doświadczenia. Sprawdźmy, jaka pogoda nas czeka w ten weekend, a konkretnie to jutro w sobotę wschód słońca będziemy mieli o 4:14, a później temperatura utrzyma się nam solidna, sporo wyższa niż dzisiaj, 18 stopni, Dębki, Władysławo, Wrocław, Ustka, 20, Gdynia, Puck, Kosakowo, 21, Wejherowo, Reda, Rumia, Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, zachmurzenie utrzymywać będzie się od umiarkowanego po duże, a miejscami może także nam zagrzmieć. Wiatr słaby, a ciśnienie dosyć niskie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Halo, halo? Tu Radio Norda FM.
1: Za oknem też.
0: Buten pade, a my zaczynamy 160. dredzi wydani Norda. Śrem, grazie, amfopkę, kol mikrofon.
1: A we mnie smutek szali wielki gniew. I serce ciągle stara się pocieszyć mnie.
0: Się zgłedzę, najlepszy. Muzy ci dozybawę na ten długi weekend.
1: Kocham cię, bo jest lekarstwem na najgorzkim cy. I będą miały zreszkę.
0: I chcemy różne gaste blune. I zniecec wielgą ec w najchęciach. Jedzmy.

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabut.pl.
3: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra

0: Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik Łączy nas dobro, organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
1: Reklama.
2: No jest skoro tak deszczowo, był ten... To musi być tego frantówka na początku tej deszczu. Jedna jebała, tera dragę. Król Zeny zaspiewie nam skarny akcent. Wetim, jak pady deszcz.

No jak wiedno, zachęcam waj do wysłania pozdrówków, piszta na Messengera Radia Norda, mój ta pozdrawia, składać życzby, napisać coś belnego, może pochwalić się tym, co Terska w piątku.

0: pełny wieczór na ten długi weekend robi, tam nie było, ta pogoda grillowa za bary nie je, choć nawet kabiskup dyspensa był.
1: Norda Szryna.

0: Coś za parę minut na antenie Fala Ciekawostek. Teraz nam przedstawi Robert Jastrzębski, pan stara zaznama.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Madonna ponownie udowodniła, że jest niekwestionowaną królową popu. Ostatnio zamieniła nowojorski Times Square w gigantyczny parkiet, prezentując nowe utwory i celebrując miesiąc dumy. Tłumy fanów, światła neonów i niepowtarzalna energia. Tak wyglądał jeden z najbardziej wyjątkowych występów tego roku. Ostatnio Madonna pojawiła się na scenie w samym centrum Times Square, otoczona legendarnymi neonami i tłumem fanów. Artystka rozpoczęła występ w spektakularnym różowym welonie, który szybko zrzuciła, by zawołać do zgromadzonych: chodźcie, spotkajcie się ze mną na parkiecie. Towarzyszył jej DJ Stuart Price oraz grupa tancerzy, a wizualizacje związane z Confessions 2 rozświetlały nowojorskie telebimy. Już od pierwszych dźwięków singla I Feel So Free Madonna udowodniła, że scena to jej żywioł. Mogę być kimkolwiek chcę być, wybrzmiało z głośników, a publiczność natychmiast odpowiedziała entuzjastycznym aplauzem. Nie zabrakło również premierowego wykonania utworu Love Sensation, ósmego numeru z nadchodzącego albumu Confessions 2, którego premiera zaplanowana jest na 3 lipca. W trakcie występu Madonna nie tylko prezentowała nowe piosenki, ale także sięgnęła po klasyki. Na scenie pojawiły się takie hity jak Get Together czy I Love New York. Kulminacją koncertu był utwór Hang Up, oparty na samplu z Gimme Gimme zespołu ABBA. Ludzie myślą, że muzyka taneczna jest powierzchowna, ale są w błędzie. Parkiet to nie tylko miejsce, to próg, rytualna przestrzeń, gdzie ruch zastępuje język, podkreśla Madonna.
2: To był Robert Jastrzębski, skoro na Madonnie bało go duny, to Tereska prawie szteczk Madonnę. Don't cry for me, Argentina. Na antenie Radia Nord FM. 7:30 na zegrach.

0: bałtyckiej fali.
1: Norda Schröder.
2: No i na komendali z deszczowym afrantówkam, a tym razem to idzie złoty deszcz. Ja myślę, że to jest jakiś inny, niż ten, który padł na was z nieba. A ta frantówka zechar żyją, wetkarna dybom, na zygrę 22 minuty. Do godziny, 7 wieczór.

0: Ekstazy lejcy na antenie Radia Nord FM, za sztucek czas dla naich najmłodszych slechińców, bardzo dobra noska. Na antenie Radia Nord FM, bądź teraz zaznama.
1: Reklama. Uwaga Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
1: Reklama.

0: Agnieszka Usakiewicz, pracowity słonik. Jest w Luna Parku taka karuzela, do której najchętniej zbiegają się małe dzieci. Można tam usiąść za kierownicą samochodu albo za sterem samolotu, dosiąść konika, lwa, łabędzia lub słonia i kręcić się w kółko, póki nie umilknie skoczna melodia płynąca z głośnika. Słonik jest niebieski, ma grube nogi, niezbyt duże, jak na słonia uszy, a na grzbiecie wytarte z farby siodełko. Przed nim biegnie konika, za nim leci samolot. W tym samym tempie pokonują zawsze tę samą drogę. Słonik czasem się martwi, że jego życie jest zbyt monotonne. Kiedyś wrony urządziły sobie posiedzenie na drzewie obok karuzeli.
1: Och, siostrzyczki, dopiero co przelatywałam nad miastem, a tam ruch, a tam gwar.
2: Tak, tak, zawsze to samo. Nie słyszę.

0: uczy się własnego krakania.
1: Ciekawe, czy gdzieś może być większy hałas niż w Luna Parku. Muszę to sprawdzić.
0: Obiecał sobie słonik, ale właśnie zabrzmiała muzyka, więc ruszył za konikiem, słysząc z tyłu pobrzękiwanie samolotu, któremu obluzowało się jedno skrzydło. W dniu, w którym Luna Park był nieczynny, robotnicy przyszli sprawdzić, czy mechanizm karuzeli działa jak należy.
2: Ostatnio pracowałem przy karuzeli w zoo. Opowiadał jeden z nich. Co to za miejsce? Małpy, lwy, hipopotam. Oczu nie można oderwać, no i sprowadzili nowego słonia.
1: Słonia?
0: Ucieszył się słonik.
1: Nigdy nie widziałem słonia, oprócz siebie oczywiście. Jutro z samego rana pobiegnę do tego zoo.
0: Ale nazajutrz była piękna pogoda i do Luna Parku przyszło mnóstwo dzieci.
3: Mamusiu, chodźmy na małą karuzelę do mojego ulubionego słonika,
0: zawołała jakaś dziewczynka. Odezwała się muzyka i karuzela ruszyła.
1: Nie mogę migać się od pracy, skoro jestem taki potrzebny,
0: tłumaczył sobie słonik.
1: Ale przyjdzie czas, że zrealizuję wszystkie marzenia kiedyś na emeryturze.

0: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
4: Reklama.
5: Ukraina powinna rozwiązać problem, mówi premier o honorowaniu oddziałów UPA. Turyści rezygnują z wyjazdów w Bieszczady z obawy przed niedźwiedziami. Kawa na światowych giełdach tanieje, a w sklepach spadków cen jakoś nie widać. Pokazuje to statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To Ukraina doprowadziła do tego problemu, więc niech teraz szuka rozwiązania, mówi premier Donald Tusk. Chodzi o nadanie jednej z wojskowych jednostek ukraińskich imienia bohaterów UPA. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego wywołała w Polsce powszechne oburzenie. Do Polski w tej sprawie przyleciał najbliższy współpracownik Zełenskiego, generał Kiriło Budanow. Rozmawiał z Marcinem Bosackim, wiceministrem spraw zagranicznych. Jutro spotka się z nim minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. A tak komentuje to premier.
6: Zobaczymy. Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Taką mam przynajmniej nadzieję. Nie zrozumiałbym, gdyby chcieli czcić pamięć tych, którzy mordowali Polaków, najbliższych sojuszników. I być może te argumenty w końcu dotrą do Kijowa. Taką mam nadzieję. Jeśli nie, no to będzie oznaczało, że nie empatia, tylko twardy biznes będzie decydował o naszych relacjach.
5: Na dziś zaplanowano jeszcze spotkanie Budanowa z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem.

0: W wieku 102 lat zmarła Teresa Irena Głuchowska, pseudonim Bibi, żołnierka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego. O jej śmierci poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej. Lekarze do końca czerwca będą szczególnie zachęcać do badań profilaktycznych. Chodzi o takie badania jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. Trwają ogólnopolskie dni walki z rakiem. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewiele osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
1: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
0: Mammografia jest dostępna dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat bezpłatnie raz na 2 lata. Na badanie nie trzeba skierowania. Wizerunek Bieszczad traci z powodu ataków niedźwiedzi. Wiele innych regionów zyskuje na popularności. Branża turystyczna mówi, że z powodu wysokich cen biletów częściej niż dotąd wybieramy wypoczynek nad morzem, na Mazurach albo w górach, ale nie dotyczy to Bieszczadów. Dlaczego? O tym Marcin Starzec.
2: Wiosenny śmiertelny atak niedźwiedzia w gminie Bukowsko uruchomił lawinę politycznych apeli, medialnych nagłówków i filmików z niedźwiedziami, która uderzyła w wizerunek regionu mocniej niż sama tragedia. To odczuwa branża. Andrzej Wojdanowski, który prowadzi karczmę w Solinie, mówi o widocznych spadkach przy stolikach i w pokojach noclegowych.
3: W ostatnim okresie obserwuje się taką tendencję jakby spadkową. Myślę, że taka psychoza rzeczywiście panuje.
4: No, jakoś tak nie chciałabym się z nim spotkać tak twarzą w twarz.
5: Do lasu się trochę boimy iść.
2: Z wizerunkiem niebezpiecznych Bieszczadów walczy m.in. Bieszczadzki Park Narodowy, który przypomina, szlaki są bezpieczne, a turyści, podobnie jak i niedźwiedzie, są pod ochroną.
0: Cena kawy na światowych giełdach spadła, ale obniżek cen w sklepach na razie nie widać. Notowania arabiki na giełdach są o 11% niższe niż rok temu. Jednak sprzedawcy utrzymują wysokie ceny. Z danych firmy UCE Research wynika, że kawa w kwietniu była o 10% droższa niż w kwietniu ubiegłego roku.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Morze Bałtyckie stało się areną ćwiczeń wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego. 4 czerwca ruszyły manewry BALTOPS 2026, czyli największe ćwiczenia NATO na Bałtyku. Do tegorocznej edycji marynarka wojenna RP desygnowała okręty 3. Flotylii Okrętów i 8. Flotylii Obrony Wybrzeża, fregatę rakietową ORP Generał Kościuszko, korwetę zwalczania okrętów podwodnych ORP Kaszub, okręt transportowo-minowy ORP Lublin oraz trałowce OORP Necko i Nakło. W tegorocznych manewrach w basenie Morza Bałtyckiego biorą udział bateryjny moduł bojowy z morskiej jednostki rakietowej, komponent lotniczy z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz wojska specjalne. Dodatkowo w manewrach biorą udział OORP kontradmirał Czernicki, aktualnie pełniący rolę okrętu flagowego stałego zespołu sił obrony przeciwminowej NATO Grupa 1. W tegorocznej edycji ćwiczenia BALTOPS 2026 biorą udział państwa sojusznicze, w tym chociażby Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska, Turcja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Do działań zaangażowano także struktury NATO, takie jak Regionalne Dowództwo Morskie NATO z siedzibą w Rostocku oraz Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1. Manewry potrwają do 19 czerwca i zakończą się w Kilonii. Seniorzy z Lęborka będą mieli bezpłatną okazję, aby nauczyć się korzystania z najważniejszych usług cyfrowych oferowanych przez administrację publiczną i system ochrony zdrowia. Miasto uruchamia cyklu szkoleń pod nazwą e-Obywatel, którego celem jest zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców i ułatwienie im załatwienia codziennych spraw bez wychodzenia z domu. Podczas zajęć uczestnicy poznają praktyczne zastosowanie aplikacji e-Obywatel, profilu zaufanego oraz systemu e-Zdrowie. Szkolenia obejmą także korzystanie z e-recept, e-skierowań i internetowego konta pacjenta. Organizatorzy zapowiadają również omówienie tematów związanych z badaniami profilaktycznymi, świadczeniami zdrowotnymi, e-legitymacjami osób z niepełnosprawnościami oraz kartą dużej rodziny. Zajęcia prowadzone będą w niewielkich grupach liczących od 8 do 10 osób, co ma umożliwić indywidualne podejście do każdego uczestnika. Szkolenia odbędą się w czerwcu i lipcu w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy Alei Wolności w Lęborku. Organizator zapewni uczestnikom dostęp do laptopów, a także poczęstunek i obiad. Nabór prowadzony jest do 8 czerwca, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Projekt realizowany jest w ramach programu E-Kompetencje, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Kolejny sukces Słupskiego Micka. Drugie liceum Liceum Ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Słupsku zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu programu Gotowi na jutro, realizowanego we współpracy z amerykańskim gigantem technologicznym. Słupska Jedynka została doceniona za wspieranie rozwoju kompetencji przyszłości, w szczególności

W szczególności odpowiedzialnego wykorzystywania sztucznej inteligencji, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy i umiejętności rozwiązywania problemów. Od lat stawiamy na rozwój kompetencji, które pozwalają młodym ludziom odnaleźć się w świecie nowych technologii, sztucznej inteligencji i szybkich zmian społecznych. Pierwsze

0: edukacyjne z kształtowaniem kompetencji przyszłości. Jedna z latarni przy ulicy Wałowej została uszkodzona. To efekt nieostrożnego parkowania. Zdarzenie miało miejsce 3 czerwca, tuż przy godzinie 10. Wówczas dyżurny Wejherowskiej Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie, że na parkingu miejskim przy ulicy Wałowej kierowca Mercedesa uszkodził liczną lampę i oddalił się z miejsca zdarzenia. Kierowcy na miejscu nie było, stało jedynie jego auto tyłem oparte o latarnię. W Mercedesie wgięty był zderzak, kierowcy wystawiono wezwanie, na które się stawił. Takie sytuacje się zdarzają, ale obowiązkiem kierowcy jest ich zgłaszanie. W tym przypadku do większego uszkodzenia lampy nie doszło, została jedynie lekko obtarta i będzie monitorowana. Wejherowska Straż Miejska apeluje, gdy dochodzi do uszkodzenia znaków, urządzeń drogowych oraz infrastruktury, należy zgłosić to strażnikom. Gdy kierowca zgłosi się sam, może liczyć na pouczenie, a poniesie jedynie koszty naprawy rzeczy uszkodzonej. Natomiast gdy kierowca ucieknie, otrzyma dodatkowo wysoką karę grzywny.
1: No i chcemy nas przedrzeć na pogodę, jak wiemy, pada deszcz, no i taka pogoda sałytrzy mnie do połowy czerwinca. W ten sposób, że jednego dnia będzie padać, jednego dnia. I tak witro ma być słońce w niezle padać, w poniedziałek słońce, we wtórk padać, we środa słońce, w czwartek padać, w piątek sobota. Taką neutralną pogodę na następnym tygodniu tyś, poniedziałek, wtórk, środa, 15, 16, 17 ma padać deszcz. Tak to wiesz, że na ten moment, zobaczymy, jak to będzie w praktyce.
2: Nordal.

Mamy zaczynam drugą głos na 160 drugiego wydania go Norda Szyrym Gracjan Fopkę kłonią sa. Jedziemy, zaczynamy od remiksy Frantów Cikarna, Big Cic, Chłop to i Rychtych, Byczka. O, tak to wybało po naszymu. A Byczka to i tak fajnie rzekły.

0: Reklama. Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
2: Gospodine Seminet, pogledanje 7. večer, teraz kad pokaševsko zagrajeme Karno Bliza u muzikantah. Bande spivac. Ne, zahancimo do veselanih pozdravkov, jak vjedno pamijenti tam na Messengera Radio Norda. Pišta je tu prečitom.

Mówię czerwińca, skoro czerwińc to czas na sobot ci, tacich sobotków wielem dzy na całych kasiewach, między innymi w Łebniu. Siłtys, Rada Sołecka zaprosił na sobot ci Tarnobandą w Łebniu 20 czerwińca. To jest od witra za dwie niezle

łubę taj, napisany łuncime swoje młyc, łebińska eta bandargowej łebnie. Wespół organizatorem tych sobotków je Straż z Łebnia, KGW z Łebnia i Karno Balowy Barka Łebnie Tyś. No a co mdze na tych sobotkach? Kole remizę w Łebnie 20 czerwca za dwie niedzle. Bandum Karna, zespół Perełki, zespół Gama, zespół Premium i kapela Gasiapska Amatizernoga. Mandze tych dmuchańców rozmaitych ledzecy, plac zabawów, fante, stojścia handlowe, rozmaite atrakcje, niespodzajno te, jak to na każdym festynie, bandze buffet wet KGW, bandze tańcowony tyś z DJ-a Silvera, później po tych sześcich karnach, po tych wastampach, nej tyś łegnio, że strażace pokażą swoje umiejętności na weście znach. Będą pokazywać, jak wezrzą takie akcje, rozmaite ćwiczenia tyś wasok nad ziemią. Partnerem wydarzenia goje gminowy tyś Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Siemudze, no i gmina Siemud, no bo to dochie w gminie Siemud, pamiętaj ta sobot, czy w Łebniu 20 czerwca, kol remizę Łedwitra za dwie niedzle. Jo. No i tyś bandze głos specjalny festyny, ter prawie już tak dozdrzujesz, Alicja Meyer. Alicja Meyer to jest mieszkanka na się gminę, z Kasiepci, familię, Chterna Westa, Miss Województwa Pomerścigłe 2026, i z Alicją tyś bandze można pogadać, czy zrobić co zdjancy na sobotkach w Łebnie.

Ja to wspominam o tych sobotkach w Łebnie, wspominam o tym, że mam za głos specjalny mi z województwa pomerskiego, mieszkanka gminy Siemut, Alicja Majer, to zetkani bandy sporączone ze strefą elegancję, strefą taką dla białków, na terny bandum prezentację sekniów slibnych salony Aspena, Midze Insima, bandą też konsultacje slibne, bandy można z ekspertama u etym pogadać, to łez oblewie jest cierowuny do białków. Tam tyś bandy da ci plac dla białków w Łebniu, na sobotkach, żeby nie bało, żeby chłopi z obawią. Jak w jedno witawa jak, to tyś bandy tako zona, ze białci będą mogły przyjąć, i dać w swoich białgowszych tematach rozpowiadać. To wszystko na sobotkach w Łebniu, drobno te można znaleźć na Facebooku.

0: Terska Karno, Jaferi zalubią, a Sohita mum bomba dlwaj.
1: Uwiedło godzinę.
0: Bomba dla wszystkich fanów Karna Baciary. Kto lubi to Karno, niech ujesto nie znamy na antenie. Skoro na jego góralszym muzyce gdyby.

Słuchaj, da, sobot ci sołetci w Łebniu, jak my godole 20 czerwca w sobota, no i w rozmaitych świętostwach na Kaszebach tego dnia będą sobot ci. Ale gmina Szemut, jak to gmina Szemut, musi to zrobić na fest, no i 27 czerwca, tydzień później, gminowy sobot ci będą, ze w moim Dolmierzu. W mojej wse, a jak wszyscy wiedzą, w Dolmierzu istnia przude szkoła, bez wiązy jak 100 lat, no i ten budynk jest restaurowany. Jest wnetka wyremontowany każdy element. Tam będzie luksusowe, tam będzie centrum artystyczne w tej historii szkole. Można rzec, że ten budynk bardzo wezrzył lepiej niż w ten czas, kiedy on powstał przódę 100 lat, więcej jak 100 lat temu, na 100%. No i przed ileźnoce jakby na kończeniu tego remontu starej szkoły w Dolmierzu, która na bandę zwa teraz Centrum Artystycznym, i tych sobotków do Dolmierza przejdzie.

Karno Baciary, Karno, słuchaj, ta chterne wystąpiło na sylwestrach telewizyjnych całopolsko i chłop zero bandów w moim Dolmierzu, ne? Myślę, że wszyscy mieszkańcy Dolmierza są ryt z tego, że w Dolmierzu taci gwiezdy bandze mogli pojawić, a to bandze wielgotyś sprawa w historii całej wse. No i myślę, że nile plus mieszkańców Dolmierza, nile plus gminy Szemut, ale z całych kasiem, co zjadą ledze, bawić są razem z nama. 27 czerwca Karno Baciary wystąpi w Dolmierzu. Jakby kto nie wiedział, co to jest Dolmierz, ty powiem po polsku Donimierz, gmina Szemut. A teraz Karno Baciary na antenie Radia Norda FM.

0: Że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Reklama.

Tomę, pozdrówcie. Mama, tata i rodzeństwo chciało złożyć życzenia 18 dla Wiktorii. Dużo zdrówka. Kasiorki, miłości, puść Kaszubeczka, tak napisała Basia. Zobaczymy, jak z tą Kaszubeczką ci dosadło, czy nie. Enio pisze, melde, ja so w tej dradzi głędznej, wszystkich pozdrawiam tych radiowych, internetowych slechińców, prosba, jak bandze, konkurs to dejta nama, młeźno tatyś wegrac. No jo, słuchaj, ta wama rzeka, z internetu mają drangłe. Ale jak to zrobić, żeby bały sprawiedliwie? Witawa, ty co słuchają na ziemi, tyś będą pisać, że słuchają bez internetu. I nie zdą zieleni, Eńku, ale mnie tutaj roz te wygrył nawetka, bez to przez internet słuchu, a ty i tak był rechli jak cała reszta. Witam i pozdrawiam wszystkich z Dolmierza, Kuba, tedy słet, pocień, żeby miec na witro młec i hoc, napisy Łukasz. Genau. A na zegrach 5 minut do głosu 8 wieczór, zaś to gdy słyszy informacje ze świata z Kasiep, a tym jedziemy dalej. Artur napisał, cynamon na balety cię wzięło.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
2: Putin nie chce rozmawiać z Zełenskim, powtarza, że nie skończy wojny na Ukrainie. Od poniedziałku każdy ma prawo dowiedzieć się, ile zarabiają współpracownicy. Chrząszcz brzmi w Szczebrzeszynie, ale nie tylko swojego chrząszcza mają też w Pszczynie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjski przywódca Władimir Putin stwierdził, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił go o spotkanie, ale on nie widzi powodu, by się z nim spotykać. Dodał też, że nie wie, dlaczego Kijów nie chce, by to Stany Zjednoczone były gwarantem rozmów pokojowych. Putin wypowiadał się na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Po raz kolejny oświadczył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Na wodach Bałtyku rozpoczynają się ćwiczenia Baltops. To największe manewry morskie NATO w regionie Morza Bałtyckiego. Mają być demonstracją i sprawdzeniem w praktyce potencjału sojuszniczego w rejonie Morza Bałtyckiego. W ćwiczeniach bierze udział 5 okrętów polskiej marynarki wojennej. Manewry odbywają się pod dowództwem Stanów Zjednoczonych. Potrwają 2 tygodnie. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, choć bez podawania nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, mówi Joanna Łuksza z Biura Rachunkowego i firma.
3: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
2: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 tysięcy złotych grzywny. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Mężczyzna miał z Poznania nadać przesyłkę z dopiskiem broń chemiczna. To postawiło na nogi służby, które ewakuowały budynek Komendy Żandarmerii. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia, mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.

0: okręgowej.
1: Podejrzany po przedstawieniu zarzutów przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień, skierowany został wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został przez sąd uwzględniony.
0: Śledczy zlecili też przeprowadzenie podejrzanemu badań psychiatrycznych. NASA pozwoliła astronautom na powrót do planowych zajęć na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wcześniej polecono im, aby schronili się na pokładzie statku Dragon na czas napraw w rosyjskim segmencie stacji, doświadczającym wycieku powietrza. Astronauci mieli też być gotowi do ewakuacji. Teraz NASA przekazuje, że Roskosmos wstrzymał prace naprawcze w celu przeprowadzenia dalszych pomiarów. Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba chrząszcza w ramach szlaku baśni, marzeń i gwiazd, mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
2: To będą w zasadzie dwa chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem szlaku baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
0: Figurki chrząszczy zostaną odsłonięte w Pszczynie 13 czerwca. Dołączą do innych postaci, takich jak Koziołek, Matołek i Smok Wawelski. Jeszcze sport. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13:00 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli z Chinkami.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała transport podrobionych torebek damskich. Straty branży galanteryjnej mogłyby przekroczyć 45 milionów złotych. Funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zatrzymali transport dużej partii podrobionych torebek. Towar przypłynął do Polski z Chin i był objęty procedurą tranzytu. Z dokumentacji przewozowej wynikało, że przesyłka zawiera damskie torebki, które miały iść na Ukrainę. Wcześniej analiza ryzyka przeprowadzona przez funkcjonariuszy PUCS wskazywała na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej. W związku z tym po otwarciu kontenera zlecono wyładunek towaru i przeprowadzono szczegółową rewizję. Przedstawiciele pokrzywdzonych podmiotów oszacowali potencjalne straty branży galanteryjnej na ponad 45 milionów złotych. Właściciele praw do znaków towarowych złożyli również wnioski o wydanie zgody na zniszczenie zatrzymanego towaru. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i mieszkańcy wspólnie świętowali podczas rodzinnego pikniku zorganizowanego na terenie szkoły podstawowej nr 7 imienia bohaterów Westerplatte w Lęborku. Wydarzenie odbyło się 3 czerwca i przyciągnęło wielu uczestników, którzy mogli skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. W programie znalazły się m.in. wspólny taniec nauczycieli i uczniów, loteria fantowa, zajęcia zumby oraz spotkanie z popularną maskotką. Najmłodsi uczestnicy chętnie korzystali z dmuchańców, malowania twarzy, zaplatania warkoczyków, fotobudki i pokazów baniek mydlanych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także wystawa prac najmłodszych przygotowanych przez uczniów oraz portretów rodziców wykonanych przez dzieci z młodszych klas. Jedną z głównych atrakcji były pokazy przygotowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lęborku oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji. Uczestnicy mogli obejrzeć specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas codziennej służby i porozmawiać z przedstawicielami obu formacji. Nie zabrakło również strefy gastronomicznej z grillem, domowymi wypiekami, popcornem i watą cukrową. 26 czerwca ma zostać otwarta droga ekspresowa S6 ze Słupska do Lęborka. Zanim to nastąpi, strażacy przeprowadzili zapoznania operacyjne, których celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz lepsze przygotowanie służb ratowniczych w przypadku wypadków i innych zdarzeń, mówi rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, kapitan Piotr Basarab.
4: Strażacy zapoznali się również z lokalizacją wyjazdów i zjazdów z drogi ekspresowej, sprawdzili miejsca umożliwiające zawracanie pojazdów ratowniczych oraz potencjalne punkty dojazdu do miejsc zdarzenia. Ma to na celu skuteczniejsze i szybsze prowadzenie działań w przyszłości na tej nowej drodze ekspresowej, która z pewnością poprawi komunikację w regionie słupskim, ale jednak jest także wyzwaniem dla ratowników naszego regionu.
3: Dodajmy, że drogowcy ułożyli już ostatnie warstwy nawierzchni na brakującym odcinku blisko 40-kilometrowym trasy kaszubskiej. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe. By ekspresowa S6 mogła zostać oddana do użytku, musi zakończyć się jeszcze malowanie oznakowania poziomego i montaż znaków. Ważna informacja dla kierowców. W jednej z miejscowości gminy Kosakowo w ten weekend trudniej będzie zaparkować. Utrudnienia obejmują gminny parking w Rewie przy ulicy Surfingowej. W dniach od 4 do 7 czerwca jest on wyłączony z regularnego użytkowania. To w związku z festiwalem King of the Bay. W tym czasie przy ulicy Surfingowej

parkingowej parkować mogą jedynie osoby biorące udział w tej imprezie. Informacje o utrudnieniach przekazał Urząd Gminy Kosakowo. Aktualne informacje o drogowych utrudnieniach na terenie Gminy Kosakowo znajdziecie na stronie gminakosakowo.pl.

0: Radów Łebdzyń.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Schrödinger.
1: No i zaczynamy od 3 godziny 160 odradziego wydania go Nordaszynu. Gracjan Fopke, kłoniąc.

0: Norda Schrön.
1: Czekałem na taką jak ty.
2: Na zegarach 15 minut od pogłosie 8. Czad z medali, z pozdrówka ma. Pozdrawiam całe Radio Norda. Gracjan, super impreza dziś mimo pochmurnego dnia. Czad z napisa Emila, Bóg zapłac. Snejczekom za pozdrówka ma. Pisz tam Messenger Radio Norda.

Diabeł nie odgadnie, anioł nie podpowie mi, czy mi dasz busiaka, czy przed nosem zamkniesz drzwi, tak śpiewał Zeny Martyniuk na antenie Radia Norda FM 19, 20 minut po godzinie 8 wieczór i przypomnę, że to jest długi weekend, a Norda Szrym je do samego końca. A ten Queens jak wiedno przed 11, ale przypominam, że jest po 11 głez na dobry godisko polo, który na mund lewaj przerechtowony. No i ta słuchac. Smiałe.

0: Norda Szryna.
1: No i czas na pewno. I talsi klimatów. Tornerosa, Reska, Sara Perciti, Amo. Oto wszystko w Norda Szrym 162 wydaniem. Grazie, Fabka, kol mikrofon na zegrach pół dziewiątej.

0: Słuchacie radia Norda FM. Norda Szryna.
1: Słuchaj, tam mam dawaj pytanie. Witam, jak się nazywa lekarz, który leci pandę? Pan doktor. Jo, dajcie go słuchaj, ale muszę wam śłudę rzec, bo ja wam rzeka pora dobrych lat i nie pamiętam dobrych sportów. Tak to jak człowiek co story robi. No, ten suchar płyta, żeby wacos napisa. Lepszy go jak jo, piszta, messenger, Radio Norda, czekam. A w płycku będzie rzekle, czekam, leś dają. Zdać, ciekać, jak gdy słowo, znajem na tą kacie przyjaciół język, a bądź tam mogła sobie kazać zagłedzna. Czyli bądź konkurs, a dzista ci belny nytgrodę. Lepszy jak w jedno, tyle mogę wam rzec.

Oj, Łukasz nam napisał. Jak mucha w lejce w autobus, teren jedze, ty mucha, lejce ci jedze.

A Ania pisze, a ja ci zwierzę, najlepiej ładają standard. Panda. Tak napisał nam Enio. Sąsiad zapoda jakąś fajną melodię dla mojej żonki Wiesi. Kochanie, zaraz przyjdę do domu, napisał Łukasz.

Słuchajcie radia Norda FM. Norda Szryna. Amore, damo, damo, damo, młoda damo.

ty ciągle chodzisz po głowie mi. Amore, damo, damo, damo, moda, zabiorę cię do łódki.

0: Pozdrawiam sąsiada na Halera w Łodzi, Łukasz Sąsyd, Łukasz Sąsiad. Pozdrawiam.
1: Norda FM. Norda Szryna.

A na zegrach zaległe z na 9. To będzie czas na informacje ze świata i z Kasiem na antenie Radio Nord FM po godzinie 9. Jedziemy dalej z belną muzyką. Jaż do końca dnia.

0: tym roku na Mazowszu nie powstanie ani jeden nowy schron. Uczniowie pod presją ocen, 60% cierpi na chroniczny stres. Jutro Maja Chwalińska gra finał Rolanda Garrosa.
1: Dasz radę w finale, wygrasz.
0: Kibice nie mają wątpliwości. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W tym roku na Mazowszu nie powstanie ani jeden nowy schron dla mieszkańców, potwierdza wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Pierwsze tego typu budowle mają się pojawić najwcześniej pod koniec przyszłego roku. Wojewoda tłumaczy, że obecnie z kasy państwa finansowane jest adaptowanie miejsc schronienia, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
2: Identyfikacja tych miejsc, określenie, czy one są możliwe do wykorzystania i do zaadaptowania, i w tej chwili finansowanie w tym roku koncentruje się na tym, żeby zaadaptować te miejsca.
0: Pełnowymiarowe nowe schrony planowane są m.in. w Wołominie, Pruszkowie i Siedlcach. W te wakacje będzie więcej pociągów, 560 na dobę, to o 46 więcej niż w zeszłym roku. Pojawią się nowe połączenia, w tym Pendolino, mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
3: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut.
0: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca. Ale te typowo turystyczne połączenia ruszą 26 czerwca. Rzeczniczka praw dziecka znalazła się w ogniu krytyki za pismo do lodziarni. Wysłała pismo, które krytykowało faworyzowanie przez lodziarnię uczniów z dobrymi ocenami. Przeciwko rywalizacji o oceny opowiadają się organizacje uczniowskie. Pytają tylko, czy lodziarnie są właściwym adresatem w całym sporze. Ben O'Connor.
4: Organizacje uczniowskie przyznają, że problem zbyt dużej presji w szkołach jest realny i przekłada się na psychikę uczniów. Zmiana jednak leży po stronie szkół, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
5: Rodzice mówią dzieciom, że pasek nie definiuje ich wartości, a następnie wspólnie z nimi spędzają kolejne wieczory nad elektronicznym dziennikiem, licząc, czy średnia wyniesie 4,74, może 4,75. Ta sprzeczność niszczy młodych ludzi.
4: Presja w szkołach faktycznie jest widoczna, mówi nauczyciel chemii Karol Dudek-Różycki.
6: Nauczycielki 1-3, mimo że jako jedyne mają prawo nie stosować w ogóle oceny cyfrowej, to też to robią. Już w tak małym wieku wprowadzają dzieci w zło oceny.
4: 40% uczniów w Polsce deklaruje dużą presję związaną ze szkołą. 60% cierpi na chroniczny stres i przemęczenie.
0: Włoch Flavio Cobolli awansował do finału tenisowego wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. Jego rywal w półfinale, też Włoch, Matteo Arnaldi, wycofał się w ostatniej chwili z powodu choroby. Cobolli zmierzy się w niedzielnym finale z niemieckim tenisistą Aleksandrem Zverevem. A my czekamy na finał z udziałem Maji Chwalińskiej. Jej fenomenalna gra na kortach Rolanda Garrosa sprawiła, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą z trybun kortu dopingować naszą tenisistkę.
1: Czekamy na więcej. Na pewno będziemy w sobotę kibicować. Do przodu Polska, jest to super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
7: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Dasz radę w finale, wygrasz.
0: Wielki finał French Open jutro o 15. Maja zagra z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W przyszłym tygodniu mieszkańcy Gościecina i Gdyni muszą przygotować się na kilkugodzinne utrudnienia w dostępie do bieżącej wody. Jak informują służby, przerwa w dostawie wody ma związek z planowanymi pracami na sieci wodociągowej. W Gościecinie wody nie będzie 8 czerwca w godzinach od 8 do 14 w lokalach położonych przy ulicy Czereśniowej. W Gdyni z kolei wody nie będzie w nieruchomościach przy ulicy Porębskiego oraz Żelaznej 9 czerwca w godzinach 6-15. Utrudnienia są efektem zaplanowanych na ten termin prac remontowo-eksploatacyjnych na sieci wodociągowej. W tym czasie mieszkańcy objętych utrudnieniami adresów nie będą mieli dostępu do wody w kranach, dlatego warto wcześniej zabezpieczyć jej zapas do podstawowych potrzeb. Szczegółowe informacje, w tym pełną listę nieruchomości objętych wyłączeniem, można znaleźć na stronie internetowej Miejskiej Spółki Wodociągowej pod adresem pewik.gdynia.pl. Zakończył się nabór projektów do budżetu obywatelskiego Lęborka na rok 2027 w terminie od

0: 10 do 31 maja mieszkańcy zgłosili łącznie 9 propozycji, które teraz przejdą etap weryfikacji formalnej i merytorycznej. Dopiero po zakończeniu tego procesu zostanie opublikowana lista projektów dopuszczonych do głosowania. Wśród zgłoszonych pomysłów znalazły się zarówno inicjatywy społeczne, jak i inwestycje infrastrukturalne. W kategorii projektów nieinwestycyjnych mieszkańcy zaproponowali m.in. plenerowe zajęcia Nordic Walking oraz działania związane z bezpieczeństwem nad jeziorem Lubowskim. Wśród projektów inwestycyjnych pojawiły się propozycje utworzenia trasy biegowej przy Stadionie Miejskim, budowy pump tracka przy ulicy Komuny Paryskiej, stworzenia miejskiego parku linowego dla dzieci, czy realizacji projektu pod nazwą Nadmorska Przystań. Do Zielonego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono natomiast inicjatywę Ukwiecony Lęborg, wiosenny festiwal barw dla mieszkańców. Zgodnie z harmonogramem do 20 lipca potrwa weryfikacja projektów i ewentualne uzupełnianie dokumentacji przez wnioskodawców. Do 20 sierpnia zostanie wylosowana kolejność projektów na kartach do głosowania, a ich ostateczna lista zostanie opublikowana do końca sierpnia. Mieszkańcy będą mogli oddawać głosy od 10 do 23 września. To właśnie wtedy zdecydują, które z pomysłów zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027. Władze gminy Redzikowo podpisały umowę na termomodernizację budynku komunalnego w Wiklinie. Inwestycje obejmować będą kompleksowe docieplenie budynku wraz z wymianą okien i drzwi, remont balkonów i kotłowni. Ponadto zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, a dotychczasowy kocioł zostanie zastąpiony nowoczesną pompą ciepła, która wykorzystywana będzie również dla świetlicy wiejskiej. Inwestycja kosztować będzie ponad 2 miliony złotych, z czego znaczną większość środków gmina Redzikowo pozyskała w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027. Zakończenie prac zaplanowano do końca września. Wejherowo już ten weekend zamieni się w stolicę smaku. Przed nami festiwal smaków food trucków. 6 i 7 czerwca plac Jakuba Wejhera ponownie zapełni się food truckami, które zaserwują same pyszności. W strefie food trucków znajdzie się chociażby pad thai, chrupiące kurczaki po koreańsku, greckie pity z warzywami, kurczakiem i halloumi, dania kuchni meksykańskiej, burgery z sezonowanego mięsa, włoskie makarony, specjały gruzińskie czy argentyńskie empanadas. Nie zabraknie również słodkości. Organizatorzy przygotowali także liczne atrakcje dla całych rodzin, w tym konkursy z nagrodami, strefy relaksu z leżakami oraz kolorowy plac zabaw z kącikiem artystycznym dla najmłodszych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
1: No i chcemy raz oprzeżyć na płego da jako band z Łebnus. Jak widzę, za łek na teryska i tak, nie pady. Moje na razie w ogóle nie pady. Łed głedzne szósty mniej więcej. No i to i tak bawiało Westas, tak pokazywałem prognozę. Jeźdź bandą Blune, Chmyre, tak do Dredzi, do Putrzecji, tym miesiąc bandze widzę swe pueriny szkły, najłeć 40, 14 słońce i wstywy. Co rozto rechli?

Zaczynamy czwartą głęz na 163 odradziego wydania głęb Norda Śrym. Wel mikrofon jak w jedno Gracjan Fopkę. Jedzmy!

Podróżyli Nordę, Edrytla, Gracjan, Zonka, Zatyfran, Tówka, Zeszy, Gwetidzynia, Dysy, Kłada, Kachle, w kanale Dawy, Wiele Techno, Somę wpadną na to sana. Da jak nie jak jo. Pozdrawiam Ace Mieci. Pozdrowienie dla mojej żony Dorotki. Zbiorka Langen w Norwegii. Kocham cię. Łukasz by się zaprosił, ma na 100 lat parafię w Wierzchucynie. Na 12 nam sios Janto, tere w Niedzla. Webin Quellober gaje cały czas na wale 98 FM Mum Petani. W Łegrodze brakuje napisać koperek. Koperek to jest deal.

0: D-I-L. A mięta to mianta prosto. My i A ze wstążką, z blewiąską ty A, bo ja tyłę. Adrian co pisze, jak zobelno pisze po gasiepsku. Ta ci tyfel ci chce przedstawić. Pozdrowienia dla mamy Marzeny. Mamy Marzeny, która piecze rybkę, oby była dobrze posolona. Będzie przeżygnej. A za chwilę wam przedstawię, jak to jest z tym chłopami, co chcą białka. Krok po kroku. Co chcą być zieniały.
1: Norda Shrew.

0: Norda Szryna.
1: No dobra, to pierwsza frantówka je łetim, jak to je, jak człowiek je kawalera, jak chłopie kawalera i baru, mlec to chce mieć białka. Karno Jorgus, temele płesochac.

0: rośnie z każdym dniem.
1: No i oty, tak to jest, ktoś chce mieć białka i śniedziniały. A teraz posłuchajcie, jak to jest, jak są dwoje swiżo po slebie i co chłop po tym slebie tak swiżo myślił o swojej białce.

Ja wychodzę z domu ciemną nocą pokryjomu, a sobie ta jaki idę da luz od Białci, to może ta w jedno do teścia przejechać i stacim dobrym teściem. Daniel z Pandywu z Cias. Dobry wieczór, prośba o grube pozdro dla mojego teścia. Właśnie wspólnie gruntujemy ściany i sufity. Także długi weekend ambitny, coś motywującego muzycznie by się przydało. Też na końcówkę roboty pozdrawiam wszystkich. Daniel z deszczowej Rumi. Daniel Kukłechuny. Widzę, że z swoim teściem co rozmieść bardzo dobrze. Tak dobrze, jak z tym teściem łachternym spiwie Adam Chrola, tery na antenie Radia Norda FM. Drogi mój teścio. I będzie pomagi wam w tej robłece. A za chwilę konkurs na antenie Radia Norda FM, albo inaczej, nie konkurs, ale radiowo zybawa, opak. Скажи, что я заказываю пиццу.

No dobra, teraz czas na ta zyba wanaju radiowo, bo dawaj pytu z kaszepszego języka. Netgroda dzisiaj do wygrania go lepsze jak w jedno. Teliwa Morzeka, Wyrca, Biedkowa, kto pierwszy, ten lepszy. Wiem, że wiele najsłego przez internet. No nie wiem, co z tym zrobić za barę. Może se ugadać tak, że jednego raza zrobimy w ten sposób, że będą listy internetowe głosować. Jo, może za tydzień, przypomnitam je. Na dzisiaj muszę normalno, bo taki łez to ustalony rechli. Ale ty internetowy tyś miałbyś to udzyl, to czasa je opóźnieni. Nawet nie je tak wiel dziać. Nie roz kto tu bez internet wygrył. A jak słowo je drandzi, ty wiele odpowiedzów nie przychodzą, bo ledzy nie wiedzą. A wam może witaj i do banzeta. Ja ci słowa bałę w ostatnim czasu. Dum, korytarz, panówka, patelnia, ślaba, śliniaczek, sielin, dwieżnik, woźny, drist, śmiały, żwawy, welech, zwinny, kwirich, odważny, smydlis, ośnik do kory, łeczk, szczypior, ślaga, sior, nawałnica, krzekwia, śnieżyca, nyści, resztki, chrzept, grzbiet, sielbiung, kredens, pańsko izba, obłe paradnica, salon, tobrit, regał, siorem, parasol, flaba, gęba, drapa, krople, a dziś proszę mnie napisać. Uesoblewie to je tak, jak to rzec. Lubetny dzyl rzecy gwed lubetaników, łegrodników, białków czy chłopów, może bardziej białków. Proszę mnie rzec, jak po kasiepsku rzec me na taci kwiat, chteren sa zwie dalia. Dalia, to jest taki kwiat, jak bandze, pojega się pszkupiszta. Aby się to na Messengera Radio Nord FM, jak jedno za darmo, jak to pierwszy, dobrze napisze ten wygrywy.

No i będę w taki grecki klimat, a które muzyka zapowiadam, a za sztucek za parę minut bandy rozrzeszeni na jego konkursu i jeje wiem, kto ma wygrany.

No i sobie to mamy rozruszenie konkurs. Jakie po kaszewsku pytanie były? Dalia, taci kwiat. Dalia po kaszewsku to ruina. Ruina. Tam ruinę rosum. Bardzo wiele dobrych odpowiedzów. No a kto odpowiedział? Nyrechli? Macyj z Bulsiewa gratulujemy.

I macy wygrywo bilet dla dwajesz te kladzy. Na jedna z rundów Mistrzostw Świata. W miunkach motocrossów. Sidecar cross i quad cross. Które są w najbliższy weekend w Gdyńsku? Kontaktujemy się z Maciejem.

No i witaj w tej piątej godzinie Norda, 760 kwadracik wydanie, gdzie są to na zegrach i dar Gracjan Fabke. Kwal mikrofony. I klubowe, jak jedno w tej ostatniej godzinie. Zaczyna małe dwest bomba. Najdarciej, gdybyś zwołał ma pozdrówka, ma piszta, Messenger Radio Norda.

0: Norda Śryna.
1: Ej, mamy barłowina i Kazi, guru są adas we Kazi gedo, że w Milwinie taci rusum te ruiny. Nagady to pozdrowci dla Bunysia, czadzymy, halo, cześć, ta czaty, to wajstanie cerplawy tam, no ale to nic nie szkodzi, nie ma sprawy, słuchaj, da, mum przeczytuny, Kazi, gurul, nie nerwuj taso, jo, wszystko jest dobrze. A ona zygra, chce wiąz minut po godzinie zesunty, trasz maszyna graje, jedzmy dalej.

Living wild and free. Sławek napisał, dziękujemy, pozdrowienia dla Gracjana. Pozdrawiamy, Wajmet, nie ma sprawy. A teraz zaskocza. Zleźno te długie weekendy. Na redakcja postanowia, że jest jeden człowiek z Wagry Nydgroda, ale nie będę dradził go pytanie, go. Le, kto z Westu nie zwaje z tych ten wesfele u odpowiedzi achtniony, a kto i za co, dowida się za sztucek, koty słachy dały woźno.

A to znajta, to je dla tych szepczych, którzy mają z wielką bania. Bania!

No i sobie dana redakcja postanowia, dziś wyjątkowe przez nas tyś nie tylko da dla uczestnikach, teren jak na pierwszy odpowiedzi dobrze, ale słecho naj bez internet. Tak sa skłodo, że to ty się nie młodszy slechinc myśla naj, będą mi nie młodszy ten, który napisał, ale napisał raz za statum. A napisa do naj Zuzia z Łebnia, raz za statum Mireka i Zuzia, raz za statum Mireka wygrywa bilet na motocrossowy Mistrzostwa Świata we Gdyńsku. Zaraz z wama skontaktujemy, gratulujemy wama. Na jego sobie to mnie ujęło, no bo widać je, że tata uczy swoją córeczkę, jaka się przyszła języka. I to jest piękne, bo my musimy te wyrty przekazywać z pokolenia na pokolenie. Czy nie inne, ty ładne ładnie dom raz z nama. Iwan Zekuńc, a do tego my dopuszczę z nim, możemy gratulujemy Zuzie i tatowi, Mirekowi. Pójdzie ta, jak będzie ta, mia czas. A czy nie ty możesz ta ten bilet podarować komuś z familii albo z drachów, które są interesują tacima sprawama, jak motocrossowy Mistrzostwa Świata.

Denzel, i jego śteczk popularny na dyskotekach na początku 20 wieku, tak samo jak w tej pierwszej dekadzie często w klubach grony był Zodiak, na Melanżu i Karno Monopol.

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham monopol.

0: A skoro na monopol, ty musi być tyś soku, pono, frety, franek, kimono.
1: Kto tego nie znaje?

plaży w Juracie. Miał cztery budki z hamburgerami. Jak była draka, cała sala szła za nami. Skąd mam wranglery? Pyta się ona.

kocham tańca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

dancingu. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka

No i čas Quincy, to 160. Dreči vedani Norda Shrim, beno mi je Quincy. Pamiętaj, da ješ głez na disco pelovo przed nama. Do 12 fajne šteči bandom Lejcec. Zaštucek sport, podrachowani dnia. To všetko na antenie Radio Nord FM. Gracjan Fopke był razem z wama. Beste pian z głezden, jedyś mi kunskę umanczony. Trzem da sa Bóg zapas wama, a na Quincy szepsko piankno piesnia. Chterno

Na usadzył ksiądz Antoni Pepliński, weku na nim karna kaszepści schwaścina, żeby wrócił ten czas, ciejem bedeł kłepas, żeby mógł wrócić do swoich strun. Ze mój ojciec te dumy dedykuje wszedszym, a kaszepom achtymy sum na emigrację. Trzem to zazdrów, dobrej nocy, spij to spokojno, da uciecy, hej.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Policjanci z komisariatu policji w Kosakowie zatrzymali kobietę, która prowadziła osobówkę w stanie, w jakim za kółko wsiadać nie powinna. Konsekwencje okazały się poważne. Policjanci z Kosakowa przed godziną 17 otrzymali zgłoszenie, że ulicami miejscowości samochodem marki Peugeot porusza się kobieta, która jest pod wpływem alkoholu. Na ulicy Goździkowej mundurowi zauważyli wskazany samochód oraz kobietę, która na widok policjantów oddalała się i nie reagowała na ich wezwania. Po zatrzymaniu okazało się, że to 47-letnia mieszkanka powiatu puckiego. Po przeprowadzonym badaniu na zawartość alkoholu okazało się, że kobieta ma blisko 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Na najbliższej sesji Rady Miasta Gdyni, którą wyznaczono na 24 czerwca, odbędzie się debata dotycząca stanu miasta. Zaproszeni zostali do niej mieszkańcy. Dokument podsumowuje informacje dotyczące działań zrealizowanych w ubiegłym roku, w szczególności w zakresie obowiązujących w mieście programów polityk miejskich i strategii rozwoju. Jeśli chcesz zabrać głos w debacie na temat raportu o stanie gminy miasta Gdyni za 2025 rok, publiczna dyskusja odbędzie się podczas sesji Rady Miasta 24 czerwca o godzinie 10. Aby wziąć w niej udział, trzeba wcześniej złożyć do przewodniczącego Rady Miasta Gdyni zgłoszenie w formie pisemnej. Musi być ono poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców miasta. Podczas wystąpienia mieszkańcy powinni ściśle odnosić się do raportu i zawartych w nim informacji. Mieszkańcy podczas debaty będą dopuszczani do głosu w kolejności wynikającej z terminu i godziny złożenia pisemnego zgłoszenia. W debacie może zabrać głos maksymalnie 15 osób. Pełną treść raportu o stanie gminy miasta Gdyni za rok 2025 można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Gdynia. Kierował pomimo sądowych zakazów, nie uniknął jednak konsekwencji. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Patrol puckiej drogówki zatrzymał do kontroli drogowej kierującego samochodem marki Skoda. Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość i jechał 72 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym. Podczas sprawdzenia danych mężczyzn okazało się, że posiada 2 aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydane przez Sąd Rejonowy w Gdyni. Został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Jego losem zajmie się teraz sąd. Kolorowe trasy do przedszkoli, parki doświadczeń i zdrowe nawyki od najmłodszych lat. To pomysły, które padły podczas 10. dziecięcej sesji Rady Miejskiej Rumi. Symboliczne uderzenie w dzwon oraz uroczyste ślubowanie rozpoczęły 10. dziecięcą sesję Rady Miejskiej Rumi. Zorganizowane 2 czerwca z okazji Dnia Dziecka wydarzenie było nie tylko formą zabawy, ale przede wszystkim lekcją samorządności. Przedszkole pod Topolą zaproponowało projekt Mały Rumianin o zdrowie dba, zdrowe jedzenie zna, zakładający warsztaty z dietetykiem dla najmłodszych. Podobny kierunek obrało przedszkole Akademia Odkrywców działające przy Szkole Podstawowej nr 7, które przedstawiło inicjatywę promującą zdrowe nawyki i higienę. Drugą silną kategorię stanowiły pomysły związane z aktywnością fizyczną, ale także integracją. Oddział przedszkolny

0: przy szkole podstawowej numer 1 w trakcie sesji zaproponował organizację festynu sportowego z pokazami różnych dyscyplin sportowych. Z kolei przedszkole niepubliczne Janowiaczek wyszło z inicjatywą Igrzysk Przedszkolaków. W trakcie sesji nie zabrakło również koncepcji dotyczących przestrzeni miejskiej, a także propozycji związanych z edukacją przez doświadczenia.
1: Morze Bałtyckie stało się areną ćwiczeń Wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego. 4 czerwca ruszyły manewry BALTOPS 2026, czyli największe ćwiczenia NATO na Bałtyku. Do tegorocznej edycji marynarka wojenna RP desygnowała okręty 3. Flotylii Okrętów i 8. Flotylii Obrony Wybrzeża. Fregatę rakietową ORP Generał Kościuszko, korbetę zwalczania okrętów podwodnych ORP Kaszub, okręt transportowo-minowy ORP Lublin oraz trałowce ORP Necko i Nakło. W tegorocznych manewrach w basenie Morza Bałtyckiego biorą udział bateryjny moduł bojowy z morskiej jednostki rakietowej, komponent lotniczy z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz wojska specjalne. Dodatkowo w manewrach biorą udział ORP kontradmirał Czernicki, aktualnie pełniący rolę okrętu flagowego stałego zespołu sił obrony przeciwminowej NATO Grupa 1. W tegorocznej edycji ćwiczenia BALTOPS 2026 biorą udział państwa sojusznicze, w tym chociażby Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska, Turcja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Do działań zaangażowano także struktury NATO, takie jak Regionalne Dowództwo Morskie NATO z siedzibą w Rostocku oraz Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1. Manewry potrwają do 19 czerwca i zakończą się w Kilonii. Jedna z latarni przy ulicy Wałowej została uszkodzona. To efekt nieostrożnego parkowania. Zdarzenie miało miejsce 3 czerwca, tuż przy godzinie 10. Wówczas dyżurny Wejherowskiej Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie, że na parkingu miejskim przy ulicy Wałowej kierowca Mercedesa uszkodził liczną lampę i oddalił się z miejsca zdarzenia. Kierowcy na miejscu nie było, stało jedynie jego auto tyłem oparte o latarnię. W Mercedesie wgięty był zderzak, kierowcy wystawiono wezwanie, na które się stawił. Takie sytuacje się zdarzają, ale obowiązkiem kierowcy jest ich zgłaszanie. W tym przypadku do większego uszkodzenia lampy nie doszło, została jedynie lekko obtarta i będzie monitorowana. Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała transport podrobionych torebek damskich. Straty branży galanteryjnej mogłyby przekroczyć 45 milionów złotych. Funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zatrzymali transport dużej partii podrobionych torebek. Towar przypłynął do Polski z Chin i był objęty procedurą tranzytu. W dokumentacji przewozowej wynikało, że przesyłka zawiera damskie torebki, które miały iść na Ukrainę. Wcześniejsza analiza ryzyka przeprowadzona przez funkcjonariuszy PUCS wskazywała na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej. W związku z tym po otwarciu kontenera zlecono wyładunek towaru i przeprowadzono szczegółową rewizję. Przedstawiciele pokrzywdzonych podmiotów oszacowali potencjalne straty branży galanteryjnej na ponad 45 milionów złotych. Właściciele praw do znaków towarowych złożyli również wnioski o wydanie zgody na zniszczenie zatrzymanego towaru. Ważna informacja dla kierowców. W jednej z miejscowości gminy Kosakowo w ten weekend trudniej będzie zaparkować. Utrudnienia obejmują gminny parking w Rewie przy ulicy Surfingowej. W dniach od 4 do 7 czerwca jest on wyłączony z regularnego użytkowania. To w związku z festiwalem King of the Bay. W tym czasie przy ulicy Surfingowej parkować mogą jedynie osoby biorące udział w tej imprezie.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM. Piłkarze Weekendu Luźno nie zrealizują w tym sezonie marzenia o awansie do drugiej ligi. W półfinale baraż drużyna z Luźna przegrała na wyjeździe Skrza Ostrowiec Świętokrzyski 1-2 i zakończyła walkę o promocję. Pierwsza połowa ułożyła się po myśli zespołu trenera Macieja Plińskiego. W 35 minucie prowadzenie gościom dał najlepszy strzelec weekendu Filip Sosnowski, który wykorzystał dogranie Nikodema Kitowskiego i zdobył swoją 15. bramkę w sezonie. Gospodarze jeszcze przed przerwą stworzyli kilka groźnych sytuacji, jednak nie zdołali doprowadzić do wyrównania. Po zmianie stron Krzo coraz mocniej naciskało. W 63 minucie sędzia podyktował rzut karny po zagraniu ręką jednego z zawodników weekendu. Jedenastkę pewnie wykorzystał Piotr Łazarz. 7 minut później gospodarze zadali decydujący cios. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłka trafiła do siatki popychowej interwencji Roberta Zięterskiego, a bramkę zapisano jako trafienie samobójcze. W końcu ze spotkania weekend próbował doprowadzić do wyrównania, stwarzając zagrożenie głównie po stałych fragmentach gry i dalekich wyrzutach z autu. Wynik nie uległ jednak zmianie. Ostatecznie Krzo Ostrowiec Świętokrzyski pokonał weekend Luźno 2-1 i awansował do finału baraży o drugą ligę, gdzie zmierzy się z Resowią. Dla zespołu z Luźna oznacza to koniec sezonu i odłożenie planów awansu przynajmniej do kolejnych rozgrywek. Pozostajemy

0: na Zielonej Murawie. Do zakończenia sezonu 2025-2026 w pomorskiej czwartlidze pozostały jeszcze tylko dwie kolejki. Kibiców ciekawe starcie czeka w Słupsku. W niedzielę miejsce w gry podejmie lęborską Pogoń. Słupszanie mają jeszcze matematyczne szanse na zajęcie trzeciego miejsca. Gryfici do KB Stargard Gdański tracą 3 punkty. Pogoń to obecnie 9 zespół tabeli. Jeżeli Lęborczanie wygrają w niedzielę, to wskoczą na 8 pozycję. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 17. Dzień wcześniej o godzinie 17 rozpocznie spotkanie z Tolem Gniewno z Piastem Czmuchów. Gniewnianie są już pewni utrzymania, ale mają jeszcze szansę na poprawę swojej pozycji z obecnej 14. Miejsce wyżej jest właśnie Sokół Bożepol Wielki, który jutro na wyjeździe o godzinie 12 zagra z Aniołami Garczegorze. Dzisiaj wieczorem z kolei poznamy wynik meczu Bytowi Bytów z Gryfem Wejherowo. Zmieniamy dyscyplinę. Igor Tomiczek ze słupskiego klubu bokserskiego Energa Czarni Słupsk został mistrzem Polski kadetów w boksie olimpijskim w kategorii do 80 kg. Zawodnik podczas zawodów rozgrywanych w Spale stoczył 3 zwycięstwa walki eliminacyjne, a w finale pokonał we wtorek swojego rywala jednogłośnie na punkty. Trener zawodnika Marek Połuck przekazał, że nie spodziewał się tak dużego sukcesu w tym roku, ponieważ pięściarz przystępował do zawodów z kontuzją ręki. Jak dodał lekarz klubowy, dopuścił Igora do startu jedynie warunkowo, jednak sam zawodnik nalegał na udział w mistrzostwach. Trener zaznaczył również, że wszystkie zwycięstwa Igora były pewne i jednogłośne, podkreślając, że jest to pięściarz z dużym charakterem. Dla Igora Tomiczaka to kolejny złoty medal zdobyty w zawodach rangi krajowej. Już w najbliższą sobotę w Słupsku odbędą się mistrzostwa Pomorza w jeździe na deskorolce. Zawody zostaną rozegrane na skateparku przy ulicy Małtużyńskiego i zgromadzą zawodników z całego regionu oraz innych części Polski.
1: Zawodnicy startują w 3 kategoriach. Under 16, czyli chłopcy do 16 lat, Open, czyli powyżej 16 lat i Girls, czyli dziewczęta w różnym wieku. Dla każdego są zawody, można startować od najmłodszego, jak tylko już się na desce poruszamy i do praktycznie kiedy możemy jeździć.
0: Mówiła na konferencji prasowej przed mistrzostwami organizatorka Magdalena Zarzycka. Zapisy rozpoczną się o godzinie 10, natomiast starty rywalizacji zaplanowano na godzinę 11. W trakcie zawodów zaplanowano również atrakcje dla publiczności. Na terenie skateparku dostępne będą stoiska z akcesoriami deskorolkowymi oraz gastronomia. Uczestnicy i widzowie będą mogli skorzystać z konsultacji instruktorów i rehabilitantów, którzy przybliżą technikę jazdy oraz podstawę wykonywania ewolucji. Zmieniamy dyscyplinę. Przed nami 29. kolejka 5. Ligi Grupy Gdańsk 1. Mecze zostaną rozegrane w weekend 6-7 czerwca. Na kibiców czeka kilka ciekawie zapowiadających się spotkań w regionie. W sobotę o godzinie 11 Sporting Leśno zmierzy się z Ośczanką Łosice, a Stoczniowiec Gdańsk podejmie MKS Solar Władysławowo. O godzinie 13 Bałtyk Gdynia zagra z Salosem Rumia, a Amator Kiełpino spotka się z GKS-em Kolbudy. Z kolei o godzinie 16 Orkan Rumia zagra z Jaguarem 2 Gdańsk. W niedzielę 7 czerwca o godzinie 15.30 Gdania 2 Gdańsk podejmie tylko Lechią Gdańsk, natomiast o godzinie 18 Orzeł Trąbki Wielkie zmierzy się z KS Chwaszczyno. W tej kolejce rozegrano już jedno spotkanie. 2 czerwca Orlenta Arena pokonał weekend Waluźną 5-0. Przed nami również 29. kolejka 5. ligi w grupie słupskiej. Mecze zostaną rozegrane w weekend 6-7 czerwca, a część spotkań tej serii gier została już wcześniej rozstrzygnięta. W rozegranych już meczach Stal i Jeziorzyce pokonała Jantar Łuska 3-2, Sparta z Cebice wygrała z Myśliwcem Tuchomy 5-0, a Supia Kobylnica po emocjonującym spotkaniu zwyciężyła Chojniczankę 3-Chojnice 4-3. W sobotę 6 czerwca o godzinie 12 Dolna Speranda Niepoględzie zmierzy się ze Skotawią Dębnica Kaszubska. O godzinie 15 Sokół Wyczechy zagra z KS Wynkówko. W niedzielę 7 czerwca o godzinie 12 GTS Czarna Dąbrówka podejmie Kaszubią Studzienicę. Natomiast o godzinie 13 Gryf 2 Słupsk zmierzy się ze Startem Miastko. W tej kolejce pauzuje Pomorze Potęgowo. Już 6 czerwca w Słupsku odbędzie się turniej koszykówki 3x3. Zawody zostaną rozegrane na boiskach plenerowych przy ulicy Rybackiej w Parku Kultury i Wypoczynku. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 11. W turnieju wezmą udział drużyny, które zmierzą się w dynamicznych i szybkich meczach koszykówki 3x3. Organizatorzy zapowiadają dzień pełen sportowych emocji, efektownych akcji oraz rywalizacji na wysokim poziomie. Wydarzenie ma mieć także charakter rodzinnego, sportowego pikniku. Organizatorami turnieju są miasto Słupsko oraz prezydent miasta Słupska przy współpracy z Pawłem Lończykiem, byłym reprezentantem Polski i wielokrotnym medalistą mistrzostw kraju. Jak podkreślają organizatorzy, jego zaangażowanie ma podnieść rangę wydarzenia i promować koszykówkę w regionie. Gościem specjalnym będzie Kamil Hanas, były reprezentant Polski, wielokrotny medalista mistrzostw kraju oraz twórca internetowy. Jego obecność ma być dodatkową atrakcją dla kibiców i uczestników turnieju. Występ na wydarzenie jest bezpłatny. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych turniej zostanie przeniesiony do hali Gryfia. Zmieniamy dyscyplinę. Weekend Luźno to piłkarski projekt, który rozwija się już od ponad 20 lat. O klubie szkoleniach w najnowszym odcinku z podcastu Sportowa Fala rozmawiamy z trenerem rezerw Weekendu Pawłem Radeckim.
2: Myślę, że już jesteśmy bardzo ciekawym projektem, ponieważ na ten moment jesteśmy czwartą siłą w województwie, więc staramy się pewne standardy pracy i funkcjonowania tworzyć, ponieważ porównując się na przykład do takich klubów jak Gdynia, KP, Starogard, pod względem historii, tradycji, no to jeszcze mamy

0: bardzo dużo do nadrobienia. Z drugiej strony pokazujemy, jak ważna jest pasja i zaangażowanie ludzi. Poczynając od prezesa Rafała Kędziory, którego miłość do piłki jest przeogromna, który realizuje swoje jakieś, nazwijmy to, marzenie, plan, pomysł. No i z sukcesami, ponieważ wróciliśmy do trzeciej ligi, wróciliśmy od razu na pozycję, no, na ten moment wicelidera. Niemniej jednak też twardo stąpamy po ziemi, że no to jeszcze to nie jest tak, że staliśmy się już wzorem cnót wszelakich i zapraszamy wszystkich, zobaczcie, to jest nasza droga.
1: Całej rozmowy wysłuchajcie w najbliższy poniedziałek po godzinie 20 na antenie Radia Norda FM. Zmieniamy dyscyplinę, to już ostatnie dni zapisów na nocny bieg świętojański w Gdyni. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych i klimatycznych imprez biegowych w mieście wystartuje w nocy z 19 do 20 czerwca. Organizatorzy informują, że na liście startowej jest już ponad 3600 uczestników. Zapisy elektroniczne potrwają tylko do 8 czerwca do godziny 23.59. Po tym terminie będzie można jeszcze zgłosić się w biurze zawodów, jednak liczba miejsc będzie tam mocno ograniczona. Podczas tegorocznej edycji zawodnicy ponownie zmierzą się z Premią Górską na Witominie. Punkt specjalny zostanie zlokalizowany na szczycie ulicy Małokaskiej. Najszybsze kobiety i najszybszy mężczyzna, którzy jako pierwsi pokonają ten odcinek, otrzymają nagrody finansowe w wysokości 1000 zł. Na najlepszych w klasyfikacji generalnej również czekają nagrody pieniężne. Zwycięzcy otrzymają 1500 zł, drugie miejsce 1000 zł, a trzecie 500 zł. Dodatkowo najlepsi w kategoriach wiekowych w biegu i Nordic Walking mogą liczyć na puchary oraz nagrody rzeczowe od partnerów wydarzenia. Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal.
2: Słuchajcie, Radia Norda FM.